Pompny jak wystrzał. Zrób swoje potem. Śmiało, zdychaj. Chwilę popłaczą, zwłaszcza jak zobaczą, co żeś im zapisał. Niemożliwe, ile było straconych dni dużo. Ludziom, których kocham, lecą łzy długo przeze mnie. Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już. Trudno, zapijam wstyd wódką.

jest fajna. Mówię o design, co ja się znam na designach. Gardło wtykają mi logo, próbuję zgryźć jak bagla. Moja babka, gdyby dowiedziała się, ile wydałem na głupoty, to by zmarła chyba. Kolorami skusił mnie szkarłat królewskich dzianin. Wiem, dawałem się mamić nie dzień, latami. Zgolone cipki, szczupłe blondynki, stringi czasami.

kilka osób trzymam w sercu. Zawsze dawaj szybko to, teraz się zatrzymam w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek. Jebać fortunę, koniec pigułek, płonie rachunek. Zatrułem życie, a ten klub to jest zaułek. Teraz albo nigdy, bo jeśli się będę zastanawiać dłużej, to stchórzę.

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

ci to przejdzie. Ty się starzejesz. Zrozum wreszcie, że wszystko przemija. Świata. I skończ już gadać, że tak ci świat.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

Nie. Tak, no. Nie. That's certainly the one, yeah. Anyway.

Nie ma się przeczytać.

A dziś, co za odmiana, wszystko płynie, odżyła flora i fauna. Można się kąpać już od dnia, kiedy do rzeki wpadł Ikarus.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

urodziła się groźnej choroby, a miała się bawić, więc wyjadła wszystkie czarne ciasteczka z pudełeczka.

0: Wbijam się luźno w miejscu przedział. Moja dzielnica to jest kurwa melanż. Mam tu kolegów i robimy gnój. Połowa nie ma nic, połowa ma wpół. Ci lepsi mają wyjebane jaja, ci gorsi muszą wyjebywać radia. Obserwuję nas tu stara gwardia i kurwa co?
1: Taka jest prawda.
0: Wzbijam się do góry i spadam w dół. Moje życie jest podzielone na pół. Nie podważy tutaj tego byle chuj, bo dziś żyje jak król.
1: Bądź jak lud.
0: No i masz tutaj historii wstęp. Witam ci jak spod sklepowy sen. Z całą resztą wykręconych gen. Potrzebujemy hajs na jakiś sprzęt. Wbijam się do góry i spadam w dół. Wbijam się do góry i spadam w dół.

ci co wczuwasz, bo to jest ściema. Ja i wódka, to jest chemia. Chcę wyjść na ulicę prosto z podziemia, strzelić ci w ryję, iść do więzienia. Dragi robią z mózgu kogiel mogiel. Chodź tutaj do nas, stoimy za rogiem. Smutne szczury przemykają bokiem, a ja piję i myślę, że jestem Bogiem. Muszę szybko zabić kolejny kat. Jestem na ulicy psychicznych strat. Nie oszukasz mnie, jestem tu od lat i czuję gorzkiej patologii smak. Nieźle śmierdzi, czujesz odór, ktoś chce wpierdolić ci w plecy topór. Musisz szybko wypierdalać znowu, dostajesz butelką w łeb z samochodu. Wbijam się do góry i spadam w dół. Wbijam się do góry i spadam w dół.

0: się do góry i spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół, spadam w dół.
1: Spokojnie, to tylko żart.

Mechanizm niedobry pożera i tryska, wdziera się do pyska.

0: mnie jakoś czuje, to mnie wcale nie krępuje, tylko to, co mnie frapuje.
1: To są tarapaty?
2: To są tarapaty?

0: bine coronea partidei, Delgado acolo este...
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25,2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
1: Aha, no dobrze.
3: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

0: Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.
1: Minęła godzina 6, a w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na studencką prasówkę, na którą zaprasza wtorkowy team serwisowy.

0: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej Porna Serwis Miejski. Zapraszają
1: Amelia Klimek
0: i Szymon Szmitka.
1: W tym serwisie porozmawiajmy o Łodzi oraz nowe nasadzenia zieleni, ale najpierw nowy blask dawnej fabryki.
0: Dawna fabryka na ulicy Sienkiewicza zyska nowe zastosowanie. Powstaną tam nowoczesne biura, plac zabaw i lokale gastronomiczne. W ramach prac budynek zyskał nową windę oraz schody. Przed pracownikami budowy jeszcze prace malarskie, wykończeniowe oraz podłączenie ostatnich instalacji, m.in. wentylacyjnych oraz elektrycznych.
1: Przy okazji remontów zasadzono prawie 400 nowych drzew. Można je zobaczyć m.in. przy ulicach Szparagowej, Żeromskiego, Uniwersyteckiej, Tymienieckiego czy Drewnowskiej. Posadzono tam m.in. klony pospolite, grusze, kasztanowce, lipy, jarzęby mączne czy śliwy wiśniowe. Nowe drzewa nie są sadzone w przypadkowych miejscach. Gdzie tylko jest to możliwe, tworzą naturalną barierę pomiędzy chodnikiem a jezdnią.
0: Władze miasta zapraszają mieszkańców na kolejny cykl otwartych spotkań pod hasłem Porozmawiajmy o Łodzi. To okazja do rozmowy o tym, jak w ostatnich latach zmieniła się Łódź oraz jak miasto ma wyglądać w 2029 roku. Spotkania mają charakter otwarty. To przestrzeń do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów i rozmowy o przyszłości miasta. Odbędzie się 9 maja w Centrum Dialogu.
1: Dalej trwa remont ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku i ulicą Jaracza. Pojawiły się już nowe chodniki, do których wkrótce dołączy wyremontowana nawierzchnia jezdni. W ramach planów powstaną nowe zieleńce, wzdłuż których zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. Na wysokości przejścia dla pieszych pojawią się specjalne ławki, które docelowo utworzą napis POW.

0: Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis studencki. Zapraszają
1: Amelia Klimek
0: i Szymon Szmitko.
1: W dzisiejszym wydaniu Idea Box oraz zdrowotna regeneracja miast, ale najpierw kawa z rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Kawa z rektorem to otwarte spotkanie z rektorem UEŁ, profesorem Rafałem Materą. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli porozmawiać m.in. o bieżących działaniach uczelni, wyzwaniach organizacyjnych oraz pomysłach dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 maja w rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego w godzinach 9-10.30.
1: Szósty Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast odbędzie się pod hasłem Zdrowotna Regeneracja Miast. Wydarzenie poświęcone będzie związkom między miastem a zdrowiem człowieka, w tym wpływowi środowiska miejskiego, jakości powietrza i zieleni na dobrostan mieszkańców. W programie również m.in. debaty i wystąpienia ekspertów z Polski i zagranicy. Kongres odbędzie się w dniach 5-6 maja.
0: Do 10 maja pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą zagłosować w budżecie Idea Box 2026 na projekty na rzecz rozwoju PL. Na realizację zwycięskich inicjatyw uczelnia przeznaczyła 125 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji do programu zgłoszono wiele inicjatyw, których celem jest poprawa komfortu pracy, studiowania oraz funkcjonowania kampusów Politechniki Łódzkiej. Na wybrane można zagłosować online poprzez wypełnienie formularzu znajdującego się na stronie wydarzenia.
1: Konferencja naukowa 35 lat od rozpadu Jugosławii poświęcona będzie skutkom rozpadu Jugosławii oraz jego wpływowi na współczesny kształt Europy i procesy polityczne w regionie. Wydarzenie będzie także wprowadzeniem do czerwcowego Interdisciplinary Balkan Symposium. Konferencja odbędzie się w czwartek, 7 maja od godziny 10 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis kulturalny. Zaprasza Stanisław Szuman. W tym serwisie Misz Uszatek oraz CD Action Expo, ale najpierw abstrakcja na ofie. Łódź Abstract Art Festival poświęcony jest temu, jak forma oddziałuje na odbiorcę. Organizatorzy podkreślają, że emocjonalny odbiór sztuki nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a wydarzenie ma zachęcić do uważności wobec własnych odczuć i otwartego dialogu. Punktem odniesienia jest artystyczna spuścizna Wasillego Kandyńskiego i jej relacja ze współczesną sztuką abstrakcyjną we wszystkich jej mediach. Festiwal potrwa do 23 maja, a jego trzecia edycja rozpocznie się w piątek 8 maja o godzinie 18 na łódzkim OFIE. W ramach 22 edycji festiwalu Złoty Środek Dom Literatury w Łodzi organizuje spotkanie poświęcone debiutom w poezji. Podczas wydarzenia wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu imienia Artura Fryza na najlepszy debiut poprzedniego roku. Będzie to także okazja do rozmowy o tym, jak i dlaczego debiutować w poezji, o wyzwaniach, inspiracjach i możliwościach wydawniczych. Dodatkowo zaplanowano rozmowy z uznanymi poetami. Spotkanie odbędzie się 6 maja o godzinie 18 w Domu Literatury w Łodzi. Wstęp jest wolny. Z okazji 30-lecia magazynu CD Action odbędzie się jubileuszowa edycja wydarzenia CD Action Expo. W programie zaplanowano możliwość przetestowania najnowszych gier wideo i retro klasyków, gry planszowe, prelekcje, panele dyskusyjne oraz spotkania z redakcją CD Action. Organizatorzy przygotowali także strefę gier indie, atrakcje dla dzieci i rodziców oraz strefę food trucków. Wydarzenie jest biletowane i odbędzie się 30 oraz 31 maja. Tam, gdzie mieszka Miś Uszatek. To wydarzenie, podczas którego dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami będą mogły poznać Misia Uszatka i jego przyjaciół. Uczestnicy usłyszą o jego przygodach, w których zawsze jest miejsce na dobrą zabawę. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Wstęp jest biletowany, a liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie odbędzie się 24 maja w dwóch turach, o godzinie 10 oraz o godzinie 12.

0: Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis sportowy. Zapraszają
1: Jacek Poletyło
0: i Szymon Szmitka.
1: W tym serwisie sukcesy żużlowe i porażki koszykarskie, ale najpierw wieści z ŁKS-u.
0: ŁKS Kulpa Kucis okrot od finału pierwszej ligi koszykarzy. Łodzianie po raz drugi pokonali PGE z Płuniem Stargard, tym razem aż 107-71 i w półfinałowej rywalizacji prowadzą już 2-0. Losa spotkania praktycznie wysądziła pierwsza połowa, po której goście mieli ponad 20 punktów przewagi. Trzeci mecz, który może dać Łodzianom awans do finału, zostanie rozegrany 9 maja w Łodzi.
1: Koszykarki ŁKS KK Łódź finał pierwszej ligi rozpoczęły od porażki. Łodzianki przed własną publicznością przegrały z MKS Pruszków 49-72, a o wyniku w dużej mierze przesądziła już pierwsza kwarta. Rywalki wypracowały dwucyfrową przewagę i kontrolowały spotkanie do końca. Drugi mecz finałowej rywalizacji do dwóch zwycięstw zostanie rozegrany 9 maja w Pruszkowie.
0: Has Skrzydlewska, Orze Łódź był o krok od kolejnego zwycięstwa w Metal Cas drugiej Ekstralidze. Po 13 wyścigach Łodzianie prowadzili z Hunters PZS Poznań 43-35, ale gospodarze odrobili start w dwóch biegach nominowanych i mecz zakończyli się remisem 45-45. To pierwszy w tym sezonie ligowym remis Orła. Kolejne spotkanie Łodzianie rozegrają 17 maja w Łodzi Celfa z Wilkami Krosno.
1: W stolicy odbyło się spotkanie Legii Warszawa z Widzewem Łódź w ramach kolejnej kolejki Ekstraklasy. Widzew stracił punkt w ostatnich sekundach meczu. Łodzianie długo bronili bezbramkowego remisu, ale w doliczonym czasie gry gospodarze trafili do siatki i wygrali 1-0. Jedyna bramka padła w 8 minucie doliczonego czasu po rzucie wolnym. Po tej porażce sytuacja Widzewa w walce o utrzymanie stała się jeszcze trudniejsza.

zapomniał pomalować paznokci. Proszę wyjść, jeśli ma zamiar tu opowiadać dowcip. Poprosiła mnie o podpis. Narkopop, z drugiej strony okładki.

za ciężka. Obudziłem się jak zwykle, jak zwycięzca. Drętwieje mi lewa noga i lewa ręka. Muszę to zabić, to jeszcze nie pora na cierpa.

ostatnio stwierdziłem, że wszyscy są ogólnie chorzy psychicznie, nie? Życie to choroba psychiczna z nieskończoną ilością odmian, stary. A lekarstwem jest tylko śmierć.

0: Wsadzane było, stary.
1: Ale ja wrócę jeszcze raz.
2: Jakaś baba do mnie z innej kawidy. A ciebie co tak śmieszy? A ja to... Znaczy ja nic na to osobiście, co cię to babo? To już się śmiać nie można.
3: Tego się nie da zapomnieć. Z góry, z dołu, z przodu i z tyłu zawsze. 88,8 MHz.
4: Wieś!

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

0: este în economia partidei Delgado, acolo este...
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

Golden Hill.

Wszystkie rany niezabliźnione to najnowszy album post-hardkorowego zespołu Sztylety, który zaskakuje nas swoją twórczością od 2020 roku. Może wydawać się to niedawno, a jednak w ciągu tych kilku lat zdążyli zapracować sobie na tytuł jednych z najbardziej cenionych grup na polskiej scenie alternatywnej. Tym razem również nie zawodzą, a możecie przekonać się o tym na przykładzie jednego z nowych kawałków. Przed wami fragment płyty tygodnia, Wszystkie rany niezabliźnione.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Magazyn muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
3: Wybiła godzina 20, słyszycie Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Magazyn muzyczny, trzeci dzień maja 2026 roku. Dzień, który jest świętem. Dzisiaj i tak jest wolne, bo jest niedziela, ale jest podwójne wolne, bo jeszcze dziś dzień święto. Święto Państwowe 3 maja, Święto Konstytucji również w ten sposób znane i na sam początek porozmawiamy trochę o muzyce, która z Polską nam się kojarzy. Wybraliśmy tutaj parę nietuzinkowych wyborów, które będą tak naprawdę o Polsce z wielu różnych perspektyw. I na sam początek zespół Wczasy, a mówi dzisiaj do Was Oskar Kurczewski z pomocą Borysa Barskiego oraz Jakuba Janika za stołem realizatorskim. Także zaczynamy na sam początek Wczasy z utworem pod tytułem Polska, oczywiście. Więc z okazji dzisiejszego święta troszkę biało-czerwono się nam zrobi.

utwór Polska, Serce Rośnie zespołu W Czasy, poznańskiego zespołu grającego muzykę no mniej więcej taką nowoczesną, new wave'ową, synth-popową. Jest kawałkiem, który mi się bardzo kojarzy z okresem majowym. Nie tylko dlatego, że opowiada właśnie o Polsce. Jest raczej takim w krzywym zwierciadle przedstawieniem tego, jakie są realia życia w naszym kraju, ale też przez to, że parę lat temu mieli oni okazję wystąpić na urodzinach studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej 63, jeśli dobrze pamiętam. No naprawdę jedne z najwspanialszych wspomnień związanych z tym miejscem dla mnie. Całe nagranie koncertu możecie zobaczyć na naszym YouTubie. Oczywiście nazywamy się tak samo jak nasza antena, czyli Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. No i oczywiście z okazji święta 3 maja powiedziałem, że przedstawię parę kawałków, które o tym naszym kraju pięknym opowiadają. I teraz przejdziemy do czegoś w zasadzie w podobnych klimatach, bo też będzie trochę postpunkowo, no dużo bardziej, będzie dużo chłodniej zdecydowanie. I tutaj będzie zespół Père Lachaise. Nazywa się po francusku, ale jest to zespół polski, zespół z Gniezna, czyli z naszej pierwszej stolicy. I jest to zespół, który niedawno wydał utwór Inna Polska. Taki postpunkowy manifest wydany w 2025 roku. Tekst piosenki jest tekstem Grzegorza Kuli-Michalaka z lat 80. Także jest to utwór zaadaptowany tak naprawdę do czegoś nowoczesnego. I jest to nadal aktualne. Oczywiście myślę, że bez powodu nie wybrali właśnie tego tekstu, więc jeszcze świętując nasze państwowe święto, posłuchajmy jednego dodatkowego utworu Père Lachaise i Inna Polska, a już za chwilę przedstawię wam naszych dzisiejszych gości.

To był utwór Inna Polska, a my już przechodzimy do przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Porozmawiamy dzisiaj z zespołem Sztylety, trójmiejskim kwartetem grającym muzykę post-hardkorową, ale zmieszaną z różnymi innymi nurtami muzyki gitarowej, i jest to od alt-rocka i emo aż po muzykę noise'ową, bo również chłopaki lubią sobie pohałasować. Zadebiutowali w 2020 roku albumem Zostaw po sobie dobre wrażenie i od tamtej pory skrupulatnie co 3 lata, jak w zegarku, wydają kolejne płyty. W 2023 usłyszeliśmy Tak będzie lepiej, zresztą płyta była objęta patronatem Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, a kilka tygodni temu ukazały się Wszystkie rany niezabliźnione. I o tej płycie właśnie porozmawiamy dzisiaj z reprezentacją zespołu Sztylety i będzie to Łukasz Orzeszko, czyli gitarzysta, oraz basista, wokalista Szymon Szelewa, który również pisze teksty w zespole Sztylety. Na sam początek posłuchamy sobie utworu Pokémony Goldy i już po utworze słyszymy się z zespołem.

0: Pokémony Goldy to utwór otwierający najnowszą płytę zespołu Sztylety. Wszystkie rany niezabliźnione. Już chłopaki są u nas na antenie. Cześć Łukasz, cześć Szymon.
1: Siemanko, dobry wieczór.
0: No to siema, na początek. Byku. Hej, hej, hej. Na początek, jak wam minęła majówka? Było grillowane?
1: Szymon, ty możesz więcej powiedzieć, zdecydowanie.
2: Tak, totalnie było grillowane. Właśnie siedzę, leżę właściwie na kanapie, całkowicie obżarty kiełbasą i tak sobie myślałem, że morany, wywiad o 20, a ja jestem tutaj taki totalnie teraz, muszę się obudzić, muszę coś zrobić, bo po prostu już mi się wylewa wszystko. Więc tak, totalnie było. Było grzebanie w aucie, były dwa grille, więc ja jestem spełnionym Polakiem po urlopie.
0: Jak najbardziej. Wspaniałe jest to, jaką tradycją się to stało, ale porozmawiajmy o waszej najnowszej płycie. Wszystkie rany niezabliźnione, już parę tygodni można słuchać tego albumu w wybranym przez siebie serwisie streamingowym. Powiedzcie, bo zauważyłem, że każda płyta zespołu Sztylety to więcej ostrych narzędzi na okładce. Na pierwszej była jedna taka rzecz, no nie licząc odbicia. Potem były trzy sztylety narysowane, teraz mamy cztery sztylety i siekierę. Ile będzie na następnej?
1: To jest bardzo dobra obserwacja, bo jakby ja tego absolutnie nie zauważyłem, ale no jakby tendencja jest zwyżkowa, więc myślę, że co najmniej 10.
2: Ja chciałem powiedzieć 16, więc myślę, że można obstawiać, kto ma rację.
1: Spotkajmy się w połowie i będzie 13.
2: Szczęśliwe. O, idealnie. Ja tylko chcę dodać, że już miałem taką ripostę, że chciałem powiedzieć, że taki cwany być, wiecie, powiedzieć, że jakby Oscar, ale jakby kula nie jest ostra na tej drugiej okładce, więc jakby... Ale żeś tutaj lisie sprytny nas wszystkich tutaj obszedł.
0: No, myślę teraz trochę poważniej, no bo na waszej okładce, tak jak mówiłem, są te cztery sztylety i siekiera. Czy moglibyście opowiedzieć trochę o symbolice, którą niesie właśnie ten obraz, który się znalazł na okładce?
1: Wydaje mi się, że to jest dobra reprezentacja tytułowych ran, bo generalnie no wiadomo, no rany nie muszą być dosłowne. Tak samo ziemia, którą widzimy, a tak samo nie może, musi być dosłowna, może być waszym całym światem, w który powbijane są różne właśnie ostre narzędzia. Więc myślę, że to jest taki mini świat każdego.
2: Ja chciałem tylko dodać, że ja się w pełni zgadzam z tym, co mówił Łukasz i że ten taki landschaft, którego jakby powiedzmy główną inspiracją był trochę ten kadr nieśmiertelny z komiksów Alana Moore'a, na którym doktor Manhattan siedzi na Marsie i właśnie tutaj pustka, która jakby pozwala na refleksję działa. A też te cztery sztylety można by tak przypasować i gdzieś tam kiedyś nawet żartowaliśmy między sobą, że to jesteśmy trochę my. A siekierka jest trochę, wiesz, jak to śpiewał wielki artysta, to dla wszystkich żołnierzy to zmarli, goniąc za marzeniami odeszli za wcześnie. Nie będę krzywdził mi bliskich ze skarby, ich nigdzie nie wezmę, nie będę żył wiecznie. Więc to trochę, myślę, że tak to też można tutaj dorzucić troszeczkę.
0: Już mamy całą interpretację. Powiedzcie w ogóle, kto zajął się tworzeniem tej okładki, bo z tego co kojarzę, poprzedni album to była muzykografika, czy teraz również z tą osobą się współpracowaliście?
1: Otóż tym razem nie. Co prawda rozmawialiśmy z muzykografiką, ale niestety terminy nam się nie zgrały. Zdecydowaliśmy się tym razem na użytkownika Dugin Design, który jest bardziej skonkretyzowany tak w stronę HC. On robi bardzo dużo designów dla polskich i nie tylko korowych zespołów. Wcześniej mieliśmy z nim małą współpracę przy okazji jednego z wzorów t-shirtów, no i stwierdziliśmy, że podobają nam się projekty Dugina, w związku z czym zdecydowaliśmy się tym razem na taką opcję.
0: takich zmian, mam wrażenie, pojawiło się u was całkiem sporo i zastanawiam się, od czego zacząć, ale myślę, że teraz, jak już rozmawialiśmy o tej sferze wizualnej, to fajnie byłoby przejść jednak do tej muzyki, bo to jest tutaj najważniejsze. I płytę miksował Jørgen Larsen, norweski mixing engineer, który w zeszłym roku również miksował album Soft Spots od Honeybardy. I jest to bardzo ciekawa płyta, którą on wtedy właśnie miksował. Bardzo dobrze została odebrana. Dostała nawet, pamiętam, bardzo dobrą ocenę od Antonego Fantano, to już tak nawiasem mówiąc. Ale zastanawia mnie, jak do tej współpracy doszło, bo jest to chyba coś nowego na polskiej scenie, żeby właśnie z takim pełnym sukcesów zagranicznym producentem, inżynierem dźwięku współpracować.
2: To ja teraz jadę na takim koniu, dobra, jak okładka Soft Spots i zacznę od tego, że po prostu tylko on nam odpisał w miarę szybko. I tak w gruncie rzeczy, jeśli mam to trochę spłycić, a żeby dać trochę więcej backgroundu, to nie Soft Spot, a poprzednia płyta, Animorphs, która moim zdaniem jest lepsza i brzmi lepiej, była właśnie tym takim punktem zaczepnym, który sprawił, że miałem go na swoim radarze. I kiedy zbieraliśmy różne inspiracje i pomysły, kto mógłby nam tę płytę zmiksować, bo byliśmy pewni, że chcemy znaleźć kogoś takiego, no prosa, po prostu mieliśmy całkiem duży budżet, kasa była zakiszona w skarpetach i byliśmy gotowi trochę za to zabulić. Wysłaliśmy do paru takich ziomeczków, których wiedzieliśmy, że po prostu ich płyty są świetne, bardzo nam się podobają i szczególnie brzmienie oddaje. I właśnie on odpisał jako jeden z pierwszych, dogadaliśmy się w kwestii ceny. Potem pojawili się jeszcze inni, ale terminy się niekoniecznie zgrywały, a wiedzieliśmy, że to, co właśnie Smadol robi, to jest jakościowa rzecz, cudowna rzecz i bardzo fajna, więc stwierdziliśmy, że jak to w wewnętrznej nomenklaturze zwykliśmy go nazywać szalony Norweg dowiezie i moim zdaniem dowiózł. Ja jestem mega zadowolony.
1: Zdecydowanie dowiózł. Pytałeś też o szczegóły współpracy, jak do tego doszło. No to generalnie jeszcze tutaj mieliśmy kilka różnych wymian zdań pomiędzy nami, jak to w ogóle chcemy ogarnąć, żeby to dobrze wyglądało. No ale pewne szczegóły negocjacji muszą pozostać naszą tajemnicą.
0: Jak najbardziej, oczywiście będę to szanować. Jeszcze chciałem zapytać, bo to jest mimo wszystko bardzo ciekawe, czy nie zauważyliście na przykład konieczności dostosowania jakoś tej komunikacji między wami a osobą miksującą przez to, że jest to płyta w języku polskim, którego no, osoba miksująca może nie znać i może jakby nie do końca wiedzieć, na co zwracać uwagę przy miksowaniu jakby wokali przy języku polskim w porównaniu do na przykład języka norweskiego albo angielskiego. Czy coś takiego w ogóle się pojawiło, czy nie trzeba było wcale tego tematu poruszać?
1: Znaczy nie trzeba było tak aż do końca, ale kilka takich rzeczy zdecydowanie musieliśmy wyjaśnić, jak chociażby użycie takiego pluginu jak DSR, który po prostu wyrzuca dużo dużo liter S, dużo syczenia i po prostu polski język jest taką specyfiką, że bardzo dużo syczymy, w związku z czym trzeba było troszkę pohamować pana producenta z używaniem DSR-a, bo niektóre już frazy przestawały być czytelne dla nas nawet, więc... Więc to był chyba jedyna rzecz. Szymon, nie wiem, czy coś pamiętasz jeszcze?
2: Znaczy, ja mogę ewentualnie dodać, że też do tej pory pozostaje pytanie, czy na pewno poziomy wokali, czy ty wiecie, było 3% głośniej, czy nie byłoby lepiej, ale to też dlatego, że jak on w sumie nie wiedział, co ja tam gadam, więc jakby domyślnie one były w miarę cicho, ale dawał dużo miejsca instrumentom i to była ciężka walka. No więc ewentualnie to bym dorzucił, ale to, co o czym mówił Łukasz, jest fajniejsze i ciekawsze, więc tam możemy iść dalej.
0: Czyli rozumiem, że jesteście zadowoleni z tej współpracy, ale wróćmy może do tych zmian, bo jeszcze jedna zmiana, która u was się pojawiła, to zmiana labelu i od teraz, albo przynajmniej w tym etapie albumowym przy Wszystkich ranach niezabliźnionych wydajecie się w Peloton Records i zastanawiam się, skąd ta decyzja, dlaczego akurat z Pelotonem w tym momencie współpracujecie?
2: Obiecali nam kawalerkę w Warszawie w ciągu 3 lat, Złote Góry, kartę flotową na trasę do Volkswagena T4 i zostaliśmy... Nie, prawda jest taka, że no eksperymentujemy, sprawdzamy, zwiedzamy nowe tereny, no i trzeba zająć pod różnymi kątami. Wydaje nam się, że Peloton w tym momencie jest wytwórnią, która najbardziej reprezentuje to, jak działamy, co gramy i w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o jej profil. Do tego no, też znamy się z łopakami od bardzo dawna. Myślę, że wszyscy mieliśmy dużo mniej siwych włosów, jak się pierwszy raz spiknęliśmy i stwierdziliśmy, że tym razem spróbujemy w tym miejscu. No, Pirania trochę zmieniła swój profil, stawia bardziej na takie rzeczy dookoła gotyckie, a prawda jest taka, że no my jesteśmy smutne chłopaki, ale nie gotyckie chłopaki, no.
1: To prawda. Jeszcze tylko szybki shoutoucik, że wielkie pozdro dla przyjaciele Tonu.
0: Jak najbardziej. Tak. I się do tego dokładam. Zdecydowanie. Również bardzo lubię ten label, więc też bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem ogłoszenie, że dołączacie do ich rostera. Czy jesteście w stanie wskazać jakieś rzeczy, które się dla was zmieniły od momentu przejścia właśnie do Peloton Records?
2: Jest inna konfa z wydawcą, bo już nie jest Sztylety X Pirania. Ale czasami piszemy z Patrykiem na niej. Jest teraz, nazywa się Sztyleton i tam jest Peloton i my. I to jest główna różnica w sumie.
1: No tak naprawdę tak. Generalnie wszystkie takie labele, takie, no powiedzmy na naszym poziomie, no generalnie pracują dość podobnie. Więc tak naprawdę takich super większych zmian to nie zauważyliśmy tak jeszcze przynajmniej.
2: My też jesteśmy zespołem, to no nie oszukujmy się, gramy już razem te 7 lat, tak? 8 zaraz, zbliżamy się do dyszki, nie? Więc my też mamy już pewne workflow, mamy jakby, wiemy trochę jak działamy, wiemy co robimy, trochę ludzi nas kojarzy i zna, więc w tym momencie prawda jest też taka, że trochę no, wiemy w co gramy, więc no, wybraliśmy też Peloton, dlatego że chłopaki

utworu i po utworze się usłyszymy. Teraz na antenie Żaka utwór Ciało. Personalnie chyba mój ulubiony, chociaż z tego co wiem, uważacie go za najsmutniejszy, ale o tym porozmawiamy już po kawałku.

To był utwór Ciało zespołu Sztylety z płyty Wszystkie rany niezabliźnione. Płyty, która już od jutra będzie płytą tygodnia na antenie Studenckiego Radia Żak.

0: Politechniki Łódzkiej, także również mamy temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, bo z zespołem Sztylety się połączyliśmy i rozmawiamy z reprezentacją tej właśnie formacji. Jest z nami Łukasz Orzeszko oraz Szymon Szelewa. Czy się słyszymy jeszcze raz?
1: Tak się wydaje. Dzięki wielkie w ogóle za płytę tygodnia. Dziękujemy, czujemy się bardzo docenieni.
2: Ja potwierdzam, również słyszę, również jestem dumny i zadowolony i bardzo miło i mega uwu. I chciałem potwierdzić, że to był utwór Ciało z tej płyty, jakby co, żeby nie było wątpliwości.
0: Jak najbardziej dobrze zostało to wgrane przez naszą redakcję muzyczną i najwidoczniej również dobrze zostało wybrane w tym głosowaniu, które co wtorek się u nas odbywa. No ale przejdźmy już do muzyki, w zasadzie rozmawiania o muzyce, bo po to się tutaj wszyscy zebraliśmy. I tak, niedawno ukazał się Track by Track w magazynie Undertone i myślę, że to jest dobry moment, żeby odesłać również, jeśli ktoś chce się dowiedzieć trochę więcej na temat każdego z utworów, ale jedna rzecz mnie tam zainteresowała na temat utworu Ciało, to, że został on całkowicie przearanżowany od momentu rozpoczęcia prac nad nim. I teraz taka moja mała hipoteza, ta wersja, która w tym momencie jest na albumie, która jest tą finalną, trochę mi przypomina oczywiście ze strony brzmieniowej, instrumentalnej zespół Touché Amour, takie raczej trochę mafrokowe, ale jednak post-hardkorowe brzmienia. I zastanawiam się, jak brzmiała ta pierwotna wersja, do czego byście ją porównali?
2: Midwest Emo, Maciek miał taki szalony riff, gdzie tappingował dwoma rękoma i wybijał jakieś rzeczy. Strukturalnie może i nawet lekko podobny do tego, który mamy na początku Ciała, ale no mówię, ten riff był w miarę szalony, był taki dość cwany. Więc to się zmieniło, lead przede wszystkim. Dobrze chyba mówię, czy coś tam wymyślam teraz? Tak coś mi świta.
1: Dobrze mówić, że ja też tej pierwszej wersji tak pamiętam, jak te mgłę lekko, ale chyba jeżeli byśmy poszli z tamtą wersją, to mogłoby być trochę bardziej matematycznie niż jest teraz, a my jesteśmy mimo wszystko dość proste chłopaki.
0: Liczymy do czterech.
2: U nas tak tylko jest. Łukasz ma status inżyniera, więc cała reszta po prostu jakby no ciężko by było.
0: Postowanie na temat uczelni wyższej, coś takiego było. Z tego co pamiętam, to chyba już głęboki research musiałby wejść. Ale właśnie, często macie takie sytuacje, że kawałki, które tworzycie, jakby kompletnie zmieniają swoją strukturę, czy jest to raczej stworzycie coś i już w to idziecie? I to był wyjątek.
1: Raczej to drugie, chociaż przy tym albumie jeszcze dość długo mocowaliśmy się z Ostrzem Noża, które chyba miało więcej nawet niż dwie wersje tak naprawdę. A tak poza tym, no to jest raczej wszystko dość naturalne, dość proste i wychodzi samo z siebie wręcz, więc tak najlepiej, moim zdaniem przynajmniej.
2: Ja się zgadzam, tylko chcę się do tego Ostrza Noża cofnąć, dlatego że to jest trochę szalona historia, bo ja przyniosłem riff, który miał zupełnie inny wydźwięk, to był głównie ten refrenowy riff, który w moim zamyśle i w mojej głowie był na pełnym turnstyle. I właśnie Łukasz powiedział, nie, tu stawiam granicę, zróbmy coś mniej oczywistego i wyszło bardziej taki squid. Jakby to jest jeden z pierwszych utworów, który był pisany w tym okresie, co pierwotne Ciało i on wypadł z rostera, kiedy zaczęliśmy pisać Pokémony Goldy i był gdzieś tam na dysku na odpadach. Ja potem go wyciągnąłem i ja go przearanżowałem z tej wersji, która jest na płycie, na bardziej punkową wersję i powiedziałem chłopakom pod koniec płyty, że ciśniemy to, damy radę, zrobimy to, jakby podamy sobie ręce, będzie sukces. Po czym zagraliśmy go tam parę razy, zrobiliśmy jeszcze jedną wersję po tej punkowej, po czym na następnej próbie powiedziałem, chłopaki, ja zróbmy tą pierwotną, którą Łukasz zaproponował. I jeszcze ich przekonywałem, że trzeba zrobić tą, którą zaproponował Łukasz. I żeby wokale były jak te, które śpiewaliśmy wtedy, że ona jest najlepsza, więc jakby tutaj zamąciłem nieźle. Ale jest numer na płycie, a mogło go nie być.
1: To prawda i no chyba tak naprawdę z naszych wszystkich rzeczy, które do tej pory wydaliśmy, to był kawałek, na którym siedzieliśmy najdłużej. Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: Tak. I najlepsze jest to, że jakby totalnie najdłużej, najwięcej jego wersji, żeby wrócić do pierwszej.
1: Tak.
0: To też jest bardzo ciekawa historia. Do Łukasza będę miał pytanie. Czy masz jakiś moment na tej najnowszej płycie, na który chciałbyś zwrócić uwagę? Jakiś szczegół, który dorzuciłeś na swojej gitarze? Może jakiś riff, nietypowy dobór efektów albo coś, co według ciebie nie powinno pasować, a działa doskonale w kontekście?
1: Znaczy... Tak, generalnie jest bridge w Synu Marnotrawnym, który generalnie no, trochę chcieliśmy ugryźć lekko shoegaze'owo. No i generalnie nagrywając w Studiu Cierpienie jest po prostu Marcel, który nas nagrywał, zaproponował, żebym użył jego jeden z efektów z Brucolander. Żeby lepiej ten shoegaze tam wybrzmiał i po prostu jak ja chwyciłem ten efekt, to ja nie mogłem przestać na nim grać tak naprawdę, mimo że tam te ścieżki to zostały położone bardzo szybko, aż po prostu ten sam efekt musiałem kupić sobie do domu, bo jest za dobry, więc generalnie tak, chciałbym ewentualnie zwrócić uwagę na ten bridge, bo tak shoegaze'owo jeszcze nie brzmieliśmy.
0: Zespół Sztylety w shoegaze to jest coś, czego się nie do końca spodziewałem i coś, na co chyba nie zasługujemy, a nawet trochę dostaliśmy.
2: Ale przepraszam, ja uważam, że na poprzedniej, że się wcinam,
0: też było.
2: Bo na poprzedniej płycie dużo było takich shoegaze'owych motywów. Może nie, że byliśmy stricte shoegaze'owi, ale było o wiele więcej shoegaze'u niż na tej płycie, moim zdaniem.
0: Myślę, że można się też z tym zgodzić jak najbardziej. No i teraz pytanie będzie do Szymona. I tutaj chciałbym o teksty trochę zagadać. Wiem, że od samego początku rozmowy mogłeś czekać na ten moment albo się tego momentu bać. I mam takie wrażenie, że twoje teksty można określić jako taki strumień świadomości, bo opisujesz to, co widzisz, te swoje uczucia, które ci towarzyszą, opisujesz je wszystkie bez filtra i powiedz mi, czy ty dużo myślisz nad tym, co piszesz, czy faktycznie tak to wygląda, że jest to ten strumień świadomości i każde swoje myśli, powiedzmy, na jakiś konkretny temat po prostu spisujesz?
2: Bardzo często strumień świadomości jest zaczątkiem, jest pierwszym krokiem albo nawet częściowym, w sensie... Wymyślam sobie jakąś frazę. Często wychodzi od frazy, od zdania, od nawet dwóch wersów, które jakby brzmią dobrze i idę za nimi. I zaczynam pisać i sprawdzam, co one mi wyplują, jakby po prostu idę i piszę. I myślę sobie, okej, a może tak, a tu by się coś takiego przydało z taką mikroredakcją. Na zasadzie, że napisałem trzy wersy, patrzę na te wersy i myślę sobie, okej, mamy coś takiego, chciałbym teraz pójść w tą stronę, więc zróbmy coś teraz trochę, nie wiem, może mroczniejszego, żeby potem dać jakąś nadzieję. No i lecę jakby na bieżąco, szyję coś takiego i powstaje taka pierwsza wersja. Ja tą pierwszą wersję spisuję sobie gdzieś, a potem do niej wracam i ją redaguję. Redaguję potem czasami jeszcze raz. Potem wracam do niej, bo ona jeszcze jest gdzieś tam spisana i na przykład wiem, że będzie próba, więc siadam przed tą próbą, piszemy nowe, przeglądam teksty, widzę ten tekst i myślę, nie, no dobra, jakby połowa tego tekstu mi się nie podoba, może trzeba lekko zmienić jego wydźwięk, bo moim zdaniem nie są odpowiedni. Jest dłubanie, poprawianie i niektóre teksty miały bardzo dużo, bardzo małych zmian, żeby finalnie zostać jakby no, jakby pokazane z innego kontekstu, więc twoja intuicja była całkiem niezła, bo często zaczyna się to od strumienia świadomości, ale jest to kontrolowany strumień świadomości, że jakby ja już pisząc i patrząc, co mi wychodzi, myślę sobie, gdzie chciałbym dojść, co chciałbym zrobić, co chciałbym przedstawić, albo w jakim stylu chciałbym to w ogóle zrobić, no bo czasami jest tak, że piszę tak po prostu do celu, bo to mi bardziej pasuje, a czasami zbudowany fragment tekstu pozwala mi na przykład na a poprowadźmy tutaj narrację, która będzie, powiedzmy, bardziej metaforyczna, żeby tam uderzyć w tle. Jak na przykład w piosence Tracę zasięg, tylko nie na miejscu, tak? Gdzie tak naprawdę jest to opisywanie poszczególnych fragmentów na ulicy Łąkowej w Gdańsku, gdzie wszystkie istniały w momencie pisania tego tekstu, a finalnie tak naprawdę chodzi w nim o coś zupełnie innego i to jest tylko pretekst, nie? Albo na przykład jak było kiedyś w Skamielinach na poprzedniej płycie, gdzie zamysł był taki, że piosenka jest o dinozaurach, ale chodzi o coś innego, więc bawię się koncepcją, żeby po prostu to latało dookoła tego tematu, nie?
0: Mhm. To jest tak to bardzo ciekawy insight w twój umysł, tak naprawdę, w twój proces myślowy, kiedy piszesz teksty. Czy jesteś w stanie wskazać, co było tą pierwszą linijką, którą napisałeś na Wszystkie rany niezabliźnione?
2: Ciężko, dlatego że moje archiwum tekstów... A nie, dobra, ja wiem, co będzie pierwszą linijką i będzie to piosenka Revolver, bo to jest chyba najstarszy z tekstów, które mam, jeżeli chodzi o to, kiedy powstawał, bo pierwsze przymiarki do niego były już po pierwszej płycie Sztyletów i prawdopodobnie jest to wers o palcu jakby z blizną, której poznać nie mogłaś, przynajmniej jego zamysł w mojej głowie, bo ja wyszedłem w tej piosence do takiego, powiedzmy, takiej scenki obyczajowej na zasadzie, bo ona jest w ogóle o zakończeniu relacji z jakimś człowiekiem, tam załóżmy, że związku, i że jeżeli my jakby spotykamy tą osobę, przecinamy się z osobą, z którą kiedyś byliśmy i z którą kiedyś nas coś łączyło, no to jesteśmy już innymi ludźmi, zmieniliśmy się, mamy nowe doświadczenia, mamy właśnie blizny, których tamta osoba nigdy nie widziała. I mówiąc bliznę na palcu, mówię o prawdziwej bliźnie, którą miałem na palcu, mówię, pies ugryzł. I jakby stąd się wzięła ta sama rozkmina tutaj, więc jakby to był punkt wyjścia i pomyślałem sobie, okej, że ta, gdybym spotkał z moją byłą dziewczynę, ona by w sumie nie wiedziała, skąd mam nawet tą bliznę, no bo się nie przycięliśmy. I jakby tutaj zaczęło dookoła tego powstawać coś tam, taka narracja, że pomyślałem, że kurde, że tam jeszcze ten palec, myślałem sobie rewolwer, coś tam i tak to już poszło i powstała taka właśnie piosenka o zapominaniu, o godzeniu się, o tym, że czasami właśnie trzeba kogoś z głowy wyrzucić, żeby iść do przodu, mimo że no, wiadomo, że czasami tak trochę bywa, ale to było na tyle dawno temu, że ja od tamtej pory zdążyłem być jakby w jednej bardzo długiej relacji, jestem teraz już w kolejnej, a ta piosenka była pisana o dziewczynie, z którą chodziłem wtedy w liceum, że już tak całkowicie wyjmę, w sensie ona, jakby jej koncept miałem w głowie, gdy sobie pisałem gdzieś tam o tym wstępnie, jeśli tego słucha, to ją serdecznie pozdrawiam, więc ten tekst ma, nie wiem, z 4 lata, z 5? Coś koło tego.
0: To już minęło naprawdę bardzo sporo czasu i tak to wygląda, myślę, bardzo często, że faktycznie niektóre rzeczy z szuflady zostają wyciągane. Pamiętam, że jeden z utworów w ogóle miał tekst, który miał się na płycie Maćka znaleźć, więc...
2: Tracę zasięg.
0: Tak, tracę zasięg, który swoją drogą zamyka całą płytę, ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym porozmawiać, czyli to, jak wy odbieracie swoje utwory, które są bardzo emocjonalne, to nie da się tego temu zaprzeczyć. Jak wy je odbieracie po czasie? To znaczy, grając je na przykład na żywo, czy czujecie te same rzeczy, które wam towarzyszyły w momencie nagrywania, czy jednak się od tego dystansujecie?
1: Szczerze mówiąc, dla mnie to wygląda tak, że niestety proces jakby nagrywania i produkcji ma to do siebie, że trzeba tych utworów słuchać w kółko, żeby wyłapywać różnice, żeby zastanowić się nad tym, co można ewentualnie dodać, odjąć i tak dalej. Przez co dla mnie ta cała warstwa emocjonalna, ona totalnie opada. I tak szczerze mówiąc, wykonywanie tych rzeczy, no to jest dla mnie przede wszystkim przyjemność i dobra zabawa, zwłaszcza widząc, że innym ludziom się podoba pod sceną.
2: Ja mam bardzo podobnie jak Łukasz, do tego stopnia, że teraz sobie siedzę i sobie śmieszkuję takim humorze uśmiechniętym od ucha do ucha, a potem sobie myślę, kurde, chłopie, żeś napisał smutne te teksty, o co ci chodzi? Ale no jakby... Staram się bardzo od tego dystansować, nawet trochę świadomie. Czas i nagrywanie tej płyty, fakt, że my to robiliśmy tak naprawdę mega dawno temu, to jest jedno, ale druga rzecz jest też taka, że ja bardzo często korzystam z takiego chodu emocji, który nie jest tylko mój, w sensie ja często zaszywam swoje emocje albo swoje rzeczy, ale one są elementem narracji, którą buduję, w sensie jakby ja mieszam swoje uczucia i uczucia innych ludzi, żeby stworzyć coś takiego ponad mną, nie? Jakby ja tu nie jestem najważniejszy i to, co ja odczuwam, to, co ja widzę ewentualnie. Anyway, i dzięki temu i temu, że to jest trochę osobiste, ale nie jest aż tak bardzo osobiste, o wiele łatwiej jest się od tego zdystansować i jakby raz to przeczyścić, raz to zrobić, spojrzeć, powiedzieć, kurde, fajnie, wydaje mi się, że będzie dobrze. I potem iść dalej, jakby w osobności od tego wydanego dzieła, nie? Jakby... wypuszczono już sezonu w świat. Jest fajnie i teraz można się cieszyć, że jakby te emocje już sobie poszły do cholery.
0: To teraz inni będą to odczuwać.
1: Tak jest. Jeszcze ewentualnie chciałem dodać, że generalnie, że emocje one są głównie przekazywane jakby w samym jakby momencie tworzenia tych kawałków tam. No generalnie to jest takie no pewne katarzis przy tworzeniu tego i potem po prostu już trochę się rozstajemy z tym emocjonalnie, ale mówię, nadal sprawa frajda.
0: To później już wchodzi taka bardziej faza rzemieślnicza, można powiedzieć, nie?
1: Troszkę tak, ale najważniejsze, żeby sprawiała przyjemność.
2: O tak. Ja na przykład czasami sobie myślę, że ja to gram te koncerty, nie tam skaczę, w głowę sobie pukam tą ręką jakiś ciul. I tak jak mówiłem przed chwilą, jakby piosenka jest mega smutna, a ja zachowuję się jakbym, nie wiem, właśnie jakieś Red Hot Chili Peppers tańczył albo coś w tym stylu. Ale no właśnie dzięki temu, że kurde, kocham muzykę, nie? Kocham grać te rzeczy, jakby uwielbiam to robić. Uwielbiam widzieć, jak ci ludzie, jakby jak to rezonuje z nimi i że kurde, jestem już w innym miejscu, już tak pisałem i ciężko mi jakby nie cieszyć, nie tańczyć, nie wkładać to tyle serca. Tak bardzo jest to inny punkt widzenia, nie? Na odtwarzanie tego.
0: Jak najbardziej. Dobra, bo zbliża się godzina 21. My mamy jeszcze całą godzinę audycji przed nami i tematy przygotowane na tą drugą godzinę, ale jeszcze dwie rzeczy mam do was. Jedną bardzo szybką i to będzie pytanie, gdzie w najbliższej przyszłości będzie was można zobaczyć na żywo, jeśli nasi słuchacze również z całego kraju słuchają, to pewnie chętnie się tego dowiedzą.
2: Więc tak, Wembley, Woodstock, ale w 99, przepraszam.
1: Nie, no gramy w Krakowie w ten piątek, a potem we Wrocławiu w sobotę, a następnie za dwa tygodnie później, 22-23, Gdynia i Szczecin, także zapraszamy serdecznie.
2: Wpłacimy coś tam, żeby było więcej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na ten moment, możemy mówić tylko o tych. Jesteśmy w połowie trasy koncertowej, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncerty. No, fajnie liczę będzie.
0: Liczę na to, że się może coś pojawi w okolicach Łodzi albo w Łodzi, ale wiadomo, jak to jest z koncertowaniem w naszym mieście, chociaż niezmiennie bardzo serdecznie zapraszam. No i ostatnia rzecz, to już tak totalnie na luźno, bo rozmawiałem z tobą, Szymon, jakiś czas temu na temat kawałka Tracę Zasięg i tam było coś wspominane o tej muzyce taksówkarskiej. Mówiłeś, że on powstawał w podobnym okresie, co playlista jednego z twoich znajomych z muzyką do taksówek. Jakie utwory się tam znajdowały? Bo nie znalazłem tej playlisty, a bardzo mnie to ciekawi.
2: Dobrze, to tutaj wielki shoutout dla Łukaszowego imiennika, czyli Łukasza Brzozowskiego, pana redaktorka. I cóż, no tam były kurde same polskie hity, nie? Był w polskiej wersji, była Ira na przykład, nie? Był też Gadomski solo, nie? Szczęśliwego Nowego Jorku chociażby. Totalnie budka suflera, to jest muzyka, której słuchasz jesteś w skórzanym fotelu, w tym starym Merulu, który kiedyś po Niemcach jeździł. Łukasz, pamiętasz, co tam jeszcze mogło być? Bo chyba też widziałeś tą playlistę.
1: Tak, ale to jest taki Radio Z Core, trzecia w nocy, z soboty na niedzielę. Wracasz z klubu po imprezie, już absolutnie nic ci się nie chce i taksówkarz raczy cię taką muzyką i to jest vibe generalnie.
2: Tak, tam na falochronie oczywiście jakaś Republika też się przebije z jakimś szlagierem z Hej, nie? Jakby totalnie tego typu rzeczy. Albo takie dziwne zagraniczne utwory, nie anglojęzyczne, które z jakiegoś magicznego powodu zdobyły mega popularność w Polsce.
1: Tak. Ewentualnie Myslowic lubiła tańczyć.
2: O, totalnie Myslowic lubiła tańczyć.
0: Piękne, piękne wspomnienie, jeden z moich ulubionych polskich muzycznych memów zdecydowanie. Dobra, zbliża się godzina 21. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami Łukasz Orzeszko oraz Szymon Szelewa z zespołu Sztylety. Reprezentacja w połowie. Myślę, że bardzo fajnie chłopaki opowiedzieli o tym, jak wyglądało tworzenie płyty Od Kuchni i parę różnych innych ciekawych informacji na temat tej płyty również powiedzieli. Na sam koniec posłuchamy sobie kawałka Tracę Zasięg, więc
2: a
0: ja
2: poczekaj
0: liczę
2: sekundkę,
0: na to.
2: Jasne, ja tylko jasne. Chciałbym, jeżeli mogę się tak wtrącić, jeśli mógłbym coś powiedzieć, zakładajcie zespoły, grajcie muzykę, pchajcie te kamienie z nami, róbcie swoje jazda. Dziękuję.
1: I odzywajcie się do nas. Oraz ja już tak powiem, że dziękuję jeszcze raz, dziękujemy jeszcze raz za płytę tygodnia. No i da, słuchanie Radia Żak.
2: I jeszcze cześć od nas.
0: Na sam koniec utwór Tracę Zasięg, a potem Nie na miejscu. Liczę na to, że w jakiejś łódzkiej taksówce ktoś ten kawałek usłyszy. Pozdrawiam.
2: Tracę Zasięg jest solo na basie.

0: Magazyn muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Godzina 21, czyli rozpoczynamy drugą godzinę magazynu muzycznego. Jest z wami Oskar Kurczewski, a za stołem realizatorskim duet Jakub Janik, Borys Barski, którym bardzo dziękuję za dzisiejszą oprawę techniczną całej audycji, całego wydania. Na sam początek tej drugiej godziny zmienimy trochę klimat, bo mam wrażenie, że w zasadzie od samego początku dzisiejszego magazynu muzycznego lecimy raczej w gitarki, no to teraz troszkę zmienimy te klimaty, pójdziemy w stronę hip-hopu. 29 kwietnia, czyli kilka dni temu tak naprawdę, JPEG Mafia zapowiedział nowy album, który będzie nazywał się Experimental Rap. Zostanie on wydany już za parę tygodni, bo 21 maja, więc będzie to bardzo krótki cykl wydawniczy. I jako ciekawostka jest to kontynuacja albumu pod tytułem I Lay Down My Life For You z 2024 roku. Sam JPEG Mafia zapowiada, że ma to być jego opus magnum. Najbardziej zabawne przejęzyczenie tego dnia, mam wrażenie. Tak, ma to definiować epokę. Cała ta płyta ma definiować nową epokę w hip-hopie. Zobaczymy, jak się to wszystko przyjmie. Mi się zdecydowanie bardzo podoba oprawa wizualna całych tych jego zapowiedzi. Naprawdę spora ilość aktorów, aktorek została zatrudniona do tego, żeby właśnie w tych spotach brać udział. Nie mogę się doczekać płyty, a już teraz możemy posłuchać singla Baby Girl, który już teraz na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej wybrzmi.

Bardzo lubię wracać do płyt, które mają historię rzakową. I teraz wspomnijmy sobie o singlu z płyty, która ostatecznie stała się płytą roku 2025 na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, oczywiście w kategorii albumów z Polski, więc 3 maja 2025 roku został wydany singiel Baba Jaga od zespołu Banda de Billy. Banda de Billy to trio, które szturmem wdarło się na scenę undergroundową. Wywodzą się z wrocławskiego kolektywu Klub Szalonych, no i grają muzykę balansującą między synthpopem, dancepunkiem, coldwave'em, ale też wszędzie się pojawia tak naprawdę bardzo duża dawka ironii i absurdalnego humoru. 3 maja została wydana właśnie piosenka Baba Jaga i piosenka promowała płytę Miłość Matki. To jest ta płyta, która była płytą roku 2025, jeśli chodzi o albumy polskie w Żaku. Zagrają w tym roku na łódzkim Great September, ale myślę, że warto również śledzić ich poczynania, żeby zobaczyć, czy nie grają jeszcze gdzieś. Już teraz na antenie Żaka Baba Jaga. No i słyszymy się za chwilę.

Baba Jaga od Bandy Debili. Rok temu dokładnie ukazał się ten utwór promujący płytę Miłość Matki, która później stała się płytą roku na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Przechodzimy do mojego ulubionego zespołu Car Seat Headrest, czyli amerykańska formacja stacjonująca w tym momencie w Seattle, która zaczęła się od tego, że Will Toledo stworzył projekt solowy, który miał być tym eksperymentalnym projektem i z jakiegoś powodu stał się on jego najpopularniejszym projektem. Grają muzykę indie rockową, najprościej to określić, bo naprawdę mnóstwo mają tych swoich inspiracji, z czego na najnowszym albumie mamy w zasadzie te inspiracje nawet prog rockowe. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o początek maja, to jest bardzo, bardzo ważny czas dla fanów zespołu, dlatego że w 2020 roku, 1 maja, ukazała się płyta Making a Door Less Open, to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Druga rzecz. 2 maja, rok temu, ukazała się płyta The Scholars, czyli ich najnowsza, która do tej pory jest jedną z moich ulubionych z zeszłego roku i ulubionych w ogóle, bo również się wiąże z tym bardzo ciekawa historia, w którą was wtajemniczę już za moment. A za parę tygodni będziemy mieli 10. rocznicę już absolutnie mojego ulubionego albumu tego zespołu, czyli Tears of Denial, albumu, którego okładkę mam nawet wytatuowaną. Także jest to na tyle ważna płyta dla mnie, że będę dzisiaj opowiadał o Car Seat Headrest i opowie o Car Seat Headrest sam gitarzysta, dlatego że udało mi się w zeszłym roku przeprowadzić rozmowę na temat albumu The Scholars, ale również mieliśmy okazję porozmawiać trochę generalnie o samym zespole, co myślę jak najbardziej do tej pory jest aktualne, a u zespołu myślę, że teraz również można powiedzieć, że będą się ciekawe rzeczy działy. Dlatego, że właśnie przez tą nadchodzącą 10. rocznicę wydania Tears of Denial chodzą pogłoski, że chłopaki szykują coś specjalnego na ten jubileusz 10-letni i podobno spotkali się w studiu ze Steve'em Fiskiem, czyli osobą, która całą płytę wyprodukowała, jeśli chodzi o Tears of Denial. Także myślę, że tutaj możemy dostać trochę dodatkowej muzyki związanej właśnie z tamtym okresem. Kiedy to właśnie Ethan Ives, z którym rozmowę za chwilę usłyszycie, to on wtedy zaczynał granie w zespole. Jest to pierwsza płyta z autorskim materiałem nagrana właśnie w tym składzie, który mamy do dzisiaj. I to było właśnie po tym, jak Ethan Ives jako basista dołączył do Car Seat Headrest. Także bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No i właśnie, rok temu i jeden dzień ukazał się album The Scholars. O nim głównie była ta rozmowa, ale zanim usłyszycie wywiad, to posłuchamy jeszcze kawałka Martin z płyty wydanej 1 maja 2020 roku, czyli 6 lat temu i 2 dni. Jedna z najciekawszych pozycji na tamtej płycie. No i następnie rozmowa przeplatana utworami z The Scholars, także zostańcie z nami i powspominajcie trochę, jeśli chcecie posłuchać również tej rozmowy w oryginale, bez polskiej ścieżki dźwiękowej, czyli po angielsku, możecie wejść na nasz kanał YouTube. A ja teraz już oddaję głos zespołowi Car Seat Headrest, Martin, na naszej antenie.

0: Dobry wieczór, dzień dobry. Po wielu kalkulacjach stref czasowych udało mi się złapać Ethana Ivesa z zespołu Car Seat Headrest, żeby porozmawiać o ich najnowszym albumie The Scholars. Cześć!
1: Hi there, thanks for having me back.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy o albumie, chciałbym zaznaczyć, że jesteś w Car Seat Headrest od 2015 roku. To już 10 lat. Chciałbyś opowiedzieć nam swoją historię, jak dołączyłeś do zespołu i jakie to uczucie być w nim aż od 10 lat? Dziwnie się o tym myśli. Właśnie się zastanawiałem nad tym, że w tym roku jest 10. rocznica i nie wydawało mi się, że to tak długo. Myślę, że przez COVID-a. Ostatnie 5 lat zostało w pewnym sensie mocno zbite, więc pierwsze 5 lat wydawało się o wiele dłuższe, bo robiliśmy więcej.
1: And so the first 5 years felt like much longer because we were doing more. But the way that I got into the band was in...
0: Do zespołu dołączyłem w 2015 roku. Chodziłem do szkoły o nazwie Bellevue College, niedaleko Seattle. To niedaleko Seattle i istniała tam scena muzyki DIY, która była w pewien sposób powiązana z tą szkołą w niektórych lokalnych przestrzeniach. W tamtym czasie grałem solowe, akustyczne sety. Około 2014-2015 roku, kiedy po prostu brałem gitarę akustyczną i grałem swoje utwory, covery i tak dalej. I na jednym z tych pierwszych solowych koncertów, które w ogóle zagrałem, była bardzo wczesna wersja Car Seat Headrest, a oni dopiero się przeprowadzili na zachodnie wybrzeże. Myślę, że parę miesięcy wcześniej. Byli tu świezi. Myślę, że to był też ich pierwszy koncert. Ponieważ przeprowadziliśmy się z Virginii i wzajemnie podobały nam się nasze utwory i zagrałem też piosenkę Franka Sinatry, to przykuło uwagę Willa, bo niewiele innych osób grało takie rzeczy.
1: And it was just a few days after that that I got an internet message.
0: Zaledwie kilka dni później dostałem wiadomość przez internet, w której poproszono mnie o jamowanie z Willem, a zaledwie kilka tygodni po tym zostałem poproszony o dołączenie do zespołu na stałe. Co dziwne, dołączyłem jako gitarzysta, a potem od razu, gdy odszedł basista, zostałem na jakiś czas zdegradowany do basu.
1: Being demoted to bass for a while, or not demoted, but relocated to bass.
0: Może nie zdegradowany, ale przesunięty na bas na jakiś rok. I wtedy, gdy zaczęliśmy grać trasy koncertowe, poszło bardzo szybko, bo od razu po moim dołączeniu podpisaliśmy kontrakt z Matador Records. Krótko po tym, jak wyjechaliśmy w trasę i byliśmy już w Matadorze, dołączył do nas Seth, nasz obecny basista, i mogłem wrócić do gitary. Ale to jest w sumie skrócona wersja tego, jak dołączyłem do zespołu.
2: And now you're doing much different.
0: A teraz robisz zupełnie inne rzeczy. Najpierw dołączyłeś jako gitarzysta, potem pograłeś trochę na basie. Ale teraz byłeś w pewnym sensie odpowiedzialny za tworzenie brzmienia na The Scholars. Czy to prawda? Dla większości gitar, tak. Jest to pewnego rodzaju zmiana, bo dołączyłem jako drugi gitarzysta. Myślę, że byłem trochę bardziej na trzecim miejscu, kiedy dołączyłem. Ale na The Scholars, oczywiście. Wszystko było oparte na współpracy i ściśle pracowałem z Willem i resztą
1: chłopaków.
0: Ale miałem o wiele większą swobodę w kierowaniu brzmieniem gitar na każdej piosence i przede wszystkim strukturą albumu, gdzie wszystko skupia się na krótkich historiach, gdzie każdy utwór jest oddzielnym przebłyskiem. Dało mi to fajną okazję do bycia takim trochę kameleonem, spróbowania wyboru nieco innego brzmienia dla każdej piosenki, próbując ustalić, które będzie najlepsze. Myślę, że The Scholars to twój najbardziej różnorodny brzmieniowo album, jeśli chodzi o Car Seat Headrest, ale jednocześnie brzmi on bardzo spójnie. Czy miałeś w głowie jakiś punkt wspólny, kiedy pracowałeś nad tym albumem? Mam określony sprzęt, do którego wracam jako punkt wyjścia, od którego mogę odbiegać, ale zawsze mam pewne punkty, do których mogę wracać. Jest więc dość konsekwentne brzmienie Telecastera na całym albumie, bo to gitara, na której gra mi się najlepiej. To taki tekstur naturalny motyw przewodni, obecny w większości utworów, które mają takie błyszczące, telecasterowe brzmienie. Ale poza tym to było naprawdę, wiesz, jestem takim wielkim rockowym nerdem. Lubię katalogować sobie w głowie różne rodzaje gitar rockowych, różne tekstury i brzmienia, więc głównie chodziło o sprawdzenie, w jakim kierunku mogę pójść w każdej piosence i przejrzenie mojego wewnętrznego katalogu różnych rodzajów gitar, po czym zastanowienie się. się, czy mogę spróbować tego tutaj? To było dla mnie naprawdę fajne. Tak, wydaje mi się, że na albumie słyszę też gitarę 12-strunową. Czy faktycznie tam jest? Tak, zawsze o tym zapominam. Faktycznie jest. Wydaje mi się, że przemyciłem trochę 12-strunówki na nagrania, bo większość partii akustycznych została napisana na zwykłą gitarę, ale moja 6-strunówka była w naprawdę złym stanie przez większość czasu, kiedy nagrywaliśmy, więc ostatecznie została zastąpiona gitarą 12-strunową. Uważam, że to brzmi naprawdę dobrze. Byłem naprawdę zadowolony ze sposobu, w jaki to wyszło. W ostatnich latach stałem się wielkim fanem 12-strunowych gitar. Myślę, że to dodaje sporo głębi do brzmienia. Brzmi bardziej kosmicznie. Bardzo mi się to podoba. Do wydań Deluxe albumu została dołączona płyta Early Hack. Podsunęło mi to pomysł, aby cię o to zapytać, ponieważ wygląda na to, że niektóre utwory wyszły od jamów. Jednocześnie wydaje mi się, że coraz rzadziej spotyka się współczesne zespoły, które to robią. Jak to działa w przypadku Car Seat Headrest? Tak, to zdecydowanie najbardziej oparta na improwizacjach płyta, jaką nagraliśmy. Nadal wiele piosenek zaczynało się od autorskiego pomysłu, ale często każdy utwór był trochę inny, nie? Robiliśmy po trochu wszystkiego, ale powiedziałbym, że większość piosenek zaczynała się od pomysłu albo podpowiedzi. Ktoś z nas przynosił jakiś riff albo progresję i mówił, zobaczmy, co możemy wokół tego zdziałać. Tak więc bardzo rzadko zaczynaliśmy od pustej kartki. Często było tak, w różnym stopniu, że braliśmy zalążek pomysłu, a następnie staraliśmy się go wykorzystać tak, jak to możliwe. Czasami też było to po prostu jamowanie i sprawdzanie, jakie fragmenty możemy dołączyć do naszego punktu wyjścia. Pozostanę na chwilę przy temacie jamowania, bo bardzo mnie to ciekawi. Czy jako Car Seat Headrest jamujecie też dla zabawy? Jak wyglądają takie jamy? Myślę, że to całkiem interesujące zobaczyć, jak to działa w różnych zespołach, zwłaszcza, że wszyscy jesteście świetnie wyszkolonymi muzykami pod względem technicznym z różnymi stylami grania. To bardzo interesujące.
2: Incredibly technically skilled musicians with unique styles of playing. So that's interesting, yeah.
1: Yeah, thank you.
0: Tak, dziękuję. To interesujące. Powiedziałbym, że nie dżemujemy jakoś bardzo dużo rekreacyjnie. Zwykle skupiamy się na jakimś celu lub projekcie. Będziemy więc dżemować, ale zazwyczaj, no dość rzadko będziemy siedzieć i po prostu grać.

0: products. I would say we're definitely.
1: Powiedziałbym, że jesteśmy bliżej podejścia, w którym cenimy i lubimy jamowanie, ale raczej z myślą o pewnym celu, który nami kieruje.
2: During our last chat, you have told me that it's.
1: Podczas naszej ostatniej rozmowy powiedziałeś mi, że twoje wokale w Car Seat Headrest to raczej większa rzecz. Później dostaliśmy The Scholars. I na The Scholars śpiewasz w Reality oraz Planet Desperation. Myślę, że te wokale są trochę inne niż to, co mogliśmy usłyszeć na What's With You Lately. I twój sposób śpiewania na nowym albumie był porównywany do takich artystów jak David Bowie. Myślę, że to dość oczywiste, ponieważ w tekstach pojawiły się pewne odniesienia. Ale jak czujesz się z tymi porównaniami? Myślisz, że może być w tym trochę prawdy, czy może nie? Co o tym sądzisz?
2: And do you think there might be some truth to it, or maybe not? What do you think about that?
1: To znaczy, myślę, że powodem, dla którego ludzie zwracali na to uwagę, są te rzeczy, o których powiedziałeś. Niektóre nawiązania w tekstach i tym podobne rzeczy. Jeśli chodzi o to, to myślę, że to trochę zabawne, że dla niektórych utwór Reality został odebrany jako de facto hołd dla Bowiego. Tak jakbyśmy usiedli do niej z wyraźnym zamiarem, o, teraz zrobimy piosenkę w stylu Bowiego.
0: Understood as like a de facto like Bowie tribute, like we were kind of sitting down with the express intention of being like, oh, we're gonna do a Bowie song now. And none of us were thinking that while
1: nikt z nas tak nie myślał, przynajmniej gdy nad nią pracowaliśmy. Po prostu tak wyszło. Uważam, że ja, zwłaszcza od What's With You Lately, od Making the Door Less Open i od ostatniego albumu Toy Bastard, zacząłem w pewnym sensie rozszerzać swój zakres wokalny i śpiewać znacznie głębiej, bo zdałem sobie sprawę z tego, że mam też niższy rejestr, o którym wcześniej nie wiedziałem. No i zacząłem śpiewać w zespole metalowym. To też popchnęło mnie do tego, żeby częściej korzystać z tego bardziej ponurego rejestru i myślę, że przez to, jak mój głos brzmi naturalnie, i przez to, że Bowiego lubię i się nim inspiruję. Może jest tak, że ten schemat śpiewania głęboko wychodzi, kiedy śpiewam, ale Reality to stary utwór, który tworzyłem jakieś 4 czy 5 lat i pierwotnie nie brzmiał zupełnie jak Bowie. Na początku miałem demo na syntezatorze, które napisałem na... Nie mam prawdziwego Minimoga, ale to był syntezator w stylu Minimoga modelu D i na nim to skomponowałem, a później z biegiem czasu przekształcił się w bardziej rockowy utwór z lat 70.
0: Synth sound that it was written on, and then it kind of, over time it kind of got transformed into like a more 70s rock track.
2: Oh, let me get back to the early hack CD.
1: Pozwól mi wrócić do early hack, bo znalazły się tam demówki i pokochałem szczególnie demo Devero. To urocze, są tam tylko instrumenty MIDI.
2: Silly one, only with like, you know, MIDI instruments.
1: Uwielbiam to, że umieściliście to wszystko na oddzielnym CD-ku. To daje nową perspektywę na ten album. Daje dużo kontekstu, jak te utwory powstawały. Uwielbiam to i tylko czekałem na to, żeby o tym powiedzieć. Ale przejdźmy do następnej rzeczy. Niedawno wypowiedziałeś się na temat osób, które mówią ci, że piosenki są za długie. Wiesz, o co mi chodzi. Że ludzie mają krótki zakres uwagi. I mamy tu Planet Desperation, które ma prawie 19 minut i jest teraz najdłuższym utworem w dyskografii Car Seat Headrest.
2: I'd like to tell you, I texted you that, but I want to tell that on air, that those song structures are...
1: Ale chciałbym ci powiedzieć, pisałem już o tym do ciebie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało na antenie. Te struktury utworów są jedną z pierwszych rzeczy, które spowodowały, że zauważyłem i doceniłem wasz zespół. Słuchanie 20-minutowej epiki może być wyzwaniem, ale myślę, że jest to satysfakcjonujące i ważnym jest, żeby rzucać wyzwanie słuchaczom. Tak myślę. Jako, że zarówno ty, jak i Will wydawaliście w przeszłości długie kompozycje, to chciałbym się zapytać, w jaki sposób udaje wam się robić tak, że nadal jest to ciekawe? Cóż, uważam, że to dla ludzi zdrowe, być poddawanym wyzwaniom. To zdrowe rozszerzać swoje granice za pomocą sztuki i podobnych rzeczy tak bardzo, jak to tylko możliwe. Kiedy byłem nastolatkiem, zawsze lubiłem wyzwania. Szukałem muzyki, która sprawiała, że czułem się trochę dziwnie, bo było to dla mnie interesujące i czułem, że się uczę i rozwijam. Lubiłem to uczucie. Ale jeśli chodzi o pisanie długich utworów, to nigdy nie było to coś, co robiłem z premedytacją. Po prostu czułem, że jest...

0: Jest to naturalne odzwierciedlenie rodzaju muzyki, której lubię słuchać, i mojego ogólnego procesu. Myślę, że sposób myślenia Willa również się ku temu skłania. Zarówno on, jak i ja jesteśmy nastawieni na koncept i może też trochę na paratekstualność. Utwór jest ważną rzeczą, ale myślę, że obaj też lubimy wszystko to, co dookoła. Wszystkie małe inspiracje i punkty odniesienia albo rzeczy, które czytaliśmy albo oglądaliśmy. W czasie, gdy pisaliśmy ten utwór, wszystkie te rzeczy stały się ważne dla procesu. I uważam, że jeśli myślisz w ten sposób i jest to rodzaj pisania, który praktykujesz, to naturalnie prowadzi to do dłuższego materiału, bo każdy utwór trzyma w sobie wiele różnych pomysłów.
1: Each song becomes kind of a holder of like a lot of different ideas. And for me, sometimes it's like I feel like every song is something that can't happen again.
0: Dla mnie czasami jest tak, że czuję, jakby każda piosenka była czymś, co nie może wydarzyć się ponownie. Więc mam w sobie taki niepokój, że mogę napisać ten kawałek tylko raz. Chcę się upewnić, że ma wszystko i że wykorzystam tą okazję, żeby zawierała wszystkie pomysły i tak dużo rzeczy, jak to tylko możliwe. I może to nie jest zawsze sposób, w jaki powinno pisać się piosenki, bo nie każda piosenka powinna mieć 8 czy 20 minut. Ale to taka moja naturalna tendencja, że skłaniam się ku takiemu myśleniu.
2: So it just happens.
0: Więc to po prostu się dzieje. Czy ten element zaskoczenia, mam na myśli wers Andrewa jako Chanticleera, wyszedł naturalnie, czy to był pomysł typu okej, dajmy go tutaj z obniżonym wokalem i niech przestraszy. Cóż, szczególnie ten kawałek. Właściwie nic w Planet Desperation nie było wcześniej planowane. Powstał jako ostatni na albumie i był wynikiem wielu różnych pomysłów, wielu różnych fragmentów, które mieliśmy w kieszeni w tamtym czasie. I brakowało nam czasu, żeby je wszystkie dokończyć. Wtedy Will wpadł na pomysł, żebyśmy zamiast odkładania tych utworów spróbowali zrobić z niego taki stół szwedzki albo coś w stylu składanki.
1: Instead of just putting all these songs on a shelf, maybe if we tried to turn them into kind of a big smorgasbord of like kind of a medley.
0: Nawet nie pamiętam, skąd wziął się tamten wers z Chanticleerem. To było po prostu częścią miksu w tamtym czasie. Wydaje mi się, że to pierwotnie był utwór One Trade Danger. Myślę, że masz rację. To był albo istniejący kawałek One Trade, albo coś, co było częścią nadchodzącego materiału. Nie pamiętam, na czym to stanęło, ale tak.
2: It's on the early Hack CD.
1: I think you're right. There's been so many different versions of these songs and so many different pieces.
0: Było tyle różnych wersji tych kawałków i tyle różnych fragmentów, które gdzieś tam sobie latały, że sam nie jestem w stanie sobie przypomnieć, skąd się wzięły. Ale tak, to nie było coś, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. To był impuls chwili. Hej, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy to tutaj dali? Myślę, że to naprawdę interesujące, że nawet ty, który pracowałeś nad tym albumem, nie jesteś w stanie przywołać wszystkich fragmentów i tego, skąd one pochodzą. To pokazuje, jak to wszystko jest skomplikowane. Ja to uwielbiam. Myślę, że to też jest dobrze przemyślane, bo to nie jest po prostu zlepienie kilku piosenek ze sobą. To bardziej składanka, która ma sens.
2: Well thought out as well, because it's not like mashing some songs together. It's like a medley, but it makes sense, you know?
0: Tak, to dość podchwytliwy balans, bo częścią uroku takiej składanki jest jej przebłyskowa natura i chcesz, żeby były w niej duże przeskoki, bo czujesz, że podróżujesz w różne miejsca. Ale jednocześnie te skoki nie mogą być za duże, że tak naprawdę nie wiesz już, czego słuchasz. Myślę o tym jako w filmie Inland Empire, gdzie ten utwór albo film jest bardzo długi, bardzo chaotyczny, po prostu wielki, prawie jak teledysk złożony z wielu różnych pomysłów.
1: Almost like a music video of just a bunch of different ideas, and it's like that's an example of a work where you know.
0: I myślę, że to przykład dzieła, któremu się to udało. Jest wiele pomysłów, które są powierzchownie naprawdę rozłączne i nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale dlatego, że jest wystarczająco silny emocjonalny motyw przewodni, który te wszystkie pomysły łączy, jest wystarczająco dużo tkanki łącznej, żeby to jakoś poskładać. I właśnie na taką równowagę liczyliśmy w Planet Desperation.

0: W internecie pojawiły się też głosy, że Planet Desperation powinno być taką składanką, jak na przykład druga część Abbey Road. Próbowaliście zrobić coś takiego na albumie, nawet z Planet Desperation? Ciekawi mnie, czy o tym myśleliście. Minęło trochę czasu, odkąd słuchałem Abbey Road, ale chodzi o branie utworów, które już są na płycie i łączenie ich? Bardziej w drugą stronę, jak podzielenie takiego Planet Desperation na fragmenty, które są oddzielnymi utworami. Jestem tego ciekaw. To oczywiście wasza wizja, ale mnie to interesuje. Dobrze wiem, o co ci chodzi. To znaczy, nigdy o tym tak naprawdę nie myśleliśmy. Uważam, że jest sporo punktów, w których można byłoby łatwo to zrobić. Nie wydawało się to dla nas zbyt ważne. To było tak, że jeśli wszystkie pomysły były właśnie tam, to nie martwiło nas to, jak podzielimy to na płycie. Oczywiście byłoby łatwiej sobie przeskakiwać, ale myśleliśmy o tym bardziej w kategorii jednej ciągłej rzeczy. Wiesz, jakby to było, przeskakiwać z A do B do C i tak dalej w jednym odsłuchaniu. Ale słyszałem również, że ludzie woleliby, żeby była to seria utworów. Ale potem myślę, że mogłoby się to wydawać zbyt chaotyczne, gdyby były to oddzielne kawałki.
1: They would have felt even more disconnected maybe if they were separate tracks.
0: It's possible. I think it tells a story. So
2: tak, to możliwe. Myślę, że jest tu opowiadana historia, więc jest to ważne. Opowiadanie historii to kolejna część naszej rozmowy. Podzieliłem ją na moduły. Przechodzimy od brzmienia do historii i części wizualnej.
0: That was the sound module. So now is time for the story and aesthetics. But first, we have talked about Toy Bastards.
2: Zacznę od tego, że wcześniej rozmawialiśmy o The War od Toy Bastard. Po przesłuchaniu The Scholars odnoszę wrażenie, że jest parę punktów wspólnych, o czym wspominaliśmy. Potwierdziłeś już też, że oba albumy powstawały w podobnym czasie. Jak napisałeś w sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie, również twoje notatki przenikały między sobą. Jednakże jest jeszcze jeden projekt, w którym bierzesz udział. Jest to Kovgod, zespół doom metalowy. Czy miał on jakiś wpływ na The Scholars? Nie, The Scholars było praktycznie ukończone w czasie, kiedy zacząłem pracować nad Kovgod. Chociaż przygotowywałem już do niego materiał w czasie, kiedy The Scholars było już napisane, ale jeszcze nie nagrane. Robiłem to w wolnym czasie. Pracowałem nad materiałem dla Kovgod i to było całkiem przyjemne uwolnienie, bo to materiał, który nie był taki trudny do napisania. Miał w pewnym sensie szablon stylistyczny.
1: Quite as hard to write. It had a little bit more of a stylistic template to it, where it was like, okay, I'm gonna play some really cool riffs.
2: Okej, mogę zagrać parę fajnych riffów, poużywać sobie efektu fuzz i nie martwić się wymyślaniem koła na nowo. Ponadto ten materiał był ode mnie trochę bardziej zdystansowany emocjonalnie, więc wydawało się, że stawka jest niższa. Po ukończeniu The War i The Scholars zdałem sobie sprawę, że pisanie muzyki w stylu Black Sabbath było dla mnie czymś w rodzaju miłych wakacji. Nie dlatego, że ta muzyka nie ma dla mnie znaczenia, ale wiąże się z wystarczająco różnym podejściem, dzięki któremu nie czuję się tak zestresowany podczas tworzenia. Swoją drogą nadal czekam na Kovgod. Bardzo chcę to usłyszeć. Ale przejdźmy do następnego pytania, przenosząc się parę miesięcy wstecz, kiedy to odsłoniliście zagadki związane z utworem Getsemani. Bardzo spodobał mi się ten pomysł i jestem dumny z tego, że udało mi się wszystkie odgadnąć samemu. Słyszałem też, że był to pomysł Chrisa Lombardiego, żeby odkrywać utwór w częściach, a Will wymyślił zagadki. Uważam, że były trudne. Znałeś odpowiedzi wcześniej, czy miałeś okazję sam się z nimi zmierzyć?
0: In advance, or did you manage to have a shot at trying to solve them?
2: Nie, właściwie to brałem udział w rozmowach i burzy mózgów na temat formy, jaką miałby przybrać WebQuest. Ale tak naprawdę nie byłem zbyt zaangażowany w tworzenie odpowiedzi. A potem byliśmy tak zajęci, że nawet nie myślałem o próbie samodzielnego ich rozwiązania. Zwłaszcza, że jestem okropny z matematyki, więc wiedziałem, że niektóre z odpowiedzi byłyby całkowicie ponad mój poziom. O, to było najtrudniejsze. Czy Will jest entuzjastą matematyki?
0: Entuzjast, maybe?
1: Not as far as I know.
2: Z tego, co wiem, to nie. Jestem pewien, że jest w tym lepszy ode mnie, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest w tym dobry. Wiem, że Andrew też się na tym zna. Tak, to bardzo ciekawe. Podobały mi się te zadania. To było wspaniałe, świetnie się bawiłem. To było naprawdę satysfakcjonujące, bo po rozwiązaniu każdej zagadki można było usłyszeć kolejną część utworu. After solving
1: each mystery. Okay. Yeah, it was fun to hear people kind of react.
2: Tak, fajnie było obserwować reakcje ludzi na piosenkę w małych kawałkach. Czasami jeden fragment im się podobał, ale drugi nie. Ale kolejny był dobry, ale następny jednak nie. Więc to było tak, jakby reagowali na różne utwory. Ale to jest przecież jeden cały utwór. Tak więc na The Scholars jest wiele tematów związanych z konfliktem pokoleniowym i spełnianiem oczekiwań swoich przodków. A wiadomość głosowa, którą można usłyszeć na końcu True False Lover, przekonuje mnie, że jest to sedno tej historii. Myślę jednak, że jest w niej coś więcej, więc chciałbym cię o to zapytać. Jeśli mógłbyś opowiedzieć mi o kilku interpretacjach, które usłyszałeś od fanów i co o nich myślisz? Some interpretations you have heard from the fans and what do you think about those?
1: Yeah, I honestly most of the interpreting I've heard has been very.
2: Tak szczerze, to większość interpretacji, które usłyszałem, było bardziej skoncentrowane na historiach postaci niż na samej tematyce. Chodzi bardziej o to, kim jest ta postać i gdzie kończy, gdzie pojawia się w tej historii i jak wchodzi w interakcję z innymi postaciami. I myślę, że większość dyskusji, które widziałem, to ludzie próbujący dowiedzieć się czegoś więcej o przebiegu wydarzeń, co jest zabawne, ponieważ za bardzo nie myśleliśmy o większości tych rzeczy. Te wydarzenia po prostu istniały. Ale na co dzień w studiu nie myśleliśmy o tym zbyt wiele. Na pewno widziałem, że wiele osób wyłapało coś w rodzaju queerowej narracji. Inni zinterpretowali to jako narrację o transpłciowości. Na pewno jest też podział pokoleniowy, rodzaj konfliktu instytucjonalnego. Wiele z tych rzeczy znalazło się na albumie. Dużo osób to zauważyło i dobrze to wiedzieć.
1: Are there and have been, I've seen people pick up on them, and so that's been kind of gratifying to see. Although, you know, I will say for my.
2: Chociaż powiem, że jeśli chodzi o moją rolę w tekstach, to muszę myśleć o tematyce dopiero po fakcie. Czuję, że moja głowa jest w tym całkowicie zanurzona, więc często nie myślę o tych rzeczach aż do później. To tak, jakbym napisał kilka tekstów, a potem dopiero po ich ukończeniu mógł na nie spojrzeć i zdecydować, co oznaczają.
1: It's like I'll write a bunch of lyrics and then it's kind of not till they're finished that I can kind of look at them and decide like what they meant.
3: Let's talk about the aesthetics.
2: Porozmawiajmy o części wizualnej. Została ona stworzona przez wieloletnią współpracowniczkę zespołu Kate Woods i myślę, że to, co stworzyła, dobrze koresponduje z historią, bo jest to mieszanka oldschoolowych motywów akademickich i bardziej współczesnych elementów. Na stronie z ostatnią piosenką widać na przykład komputer. Czy zespół miał wpływ na wygląd postaci i generalny klimat części wizualnej?
3: General vibe of the art?
1: No, I think most of that was Kate.
2: Nie, myślę, że większość z tego była zasługą Kate. Will był osobą, która się z nią najwięcej komunikowała. Myślę, że temat przewodni został oczywiście przekazany i rozmawialiśmy o wielu wątkach albumu, co on reprezentuje i jego zarys strukturalny. Ale poza tym, o ile mi wiadomo, myślę, że piłka raczej była po stronie Kate, żeby mogła określić, jak to się faktycznie przejawi wizualnie.
1: As far as I know, I think the ball was mostly in Kate's court to kind of determine how that would actually manifest visually.
2: Ale uważam, że najważniejszą rzeczą było po prostu to, żeby to było naprawdę spójne, żeby wszystkie aspekty wydania miały spójną estetykę. Ale jest też tak, jak powiedziałeś, trochę żartobliwie, anachronicznie. Sceneria nie ma swojego określonego czasu i zawiera sporo archaicznych punktów odniesienia do takich rzeczy, jak opowieści kanterberyjskie i tym podobne, a jednocześnie pojawiają się też współczesne rzeczy i ostatecznie jest ponadczasowo.
1: Kind of more modern things kind of appear and put it in kind of a timeless kind of period.
3: Yeah, the mix of techniques, I think, is really important here, because there are drawings.
0: Mieszanie technik jest tu bardzo ważne. Mamy tutaj oczywiście rysunki, ale też fotografie. I bardzo mi się to podoba jako fotografowi, bo oprócz rysunków postaci i ich otoczenia są też zdjęcia, na których wyglądają one jak małe stworzonka. Uwielbiam to. Bardzo małe.
3: Also some photos that like show that the characters are like little creatures, and I love that.
1: Yeah.
3: Very small. The lore thing you have mentioned.
0: Wspominałeś o fabule i The Scholars to tak naprawdę pierwszy album Karsit Headrest z ogólną fabułą. Uważasz, że rozszerzycie to uniwersum w przyszłości? Czy następny album będzie czymś zupełnie innym?
3: The next album is going to be something entirely different.
1: We haven't really talked about it that much. I know a couple folks have asked us if we plan.
0: Nie rozmawialiśmy o tym za dużo. Wiem, że parę osób zapytało się, czy planujemy stworzyć jakąś adaptację tej historii, a inni byli ciekawi, czy ten album kiedykolwiek zostanie przełożony na inny format, albo czy historia zostanie przeniesiona na scenę, co wydaje się być niesamowicie trudnym przedsięwzięciem. To byłoby dla mnie szalone. Bardzo trudno byłoby spróbować to zrobić. Nie dlatego, że się nie da, ale dlatego, że nigdy czegoś takiego nie robiłem. Wydaje mi się, że byłoby to trudne do zrobienia.
1: I've never done anything like that before. That seems like it would be difficult to do. But we haven't really talked about.
0: Ale za bardzo nie rozmawialiśmy o tym, co zrobimy później. Przypuszczam, że to będzie coś zupełnie innego, albo przynajmniej jeśli byłoby to kolejne dzieło koncepcyjne lub oparte na narracji, to byłoby o czymś innym lub opowiadające o zupełnie innych ludziach. Ale nie wiem. Byliśmy o to pytani parę razy, czy te postaci albo uniwersum będą wykorzystane gdziekolwiek indziej, ale zgaduję, że jeszcze zobaczymy. Było parę poważniejszych pytań, ale muszę zadać ci jedno głupie. Czy masz jakieś duchowe zwierzę, które byłoby postacią z The Scholars?
1: No, I've never really thought about it.
0: Nigdy o tym nie myślałem. Są postacie, jako które śpiewam. Ale wiesz, dopiero kilka dni temu dostałem winyl. Nawet nie zdążyłem się w pełni zapoznać z tym, kto kim jest. A nie widziałem oprawy graficznej przez większość czasu, gdy robiliśmy album, aż do jego ukończenia. Wiem na pewno, że postacie, jako które śpiewam, mają zwierzęcą reprezentację. Na pewno to będzie jedno z nich. Myślę, że jeden z nich to jesz.
1: But I know that there's the characters that I sing have obviously they have an animal representation. It would probably be one of those. I think one of them is like a hedgehog.
3: Oh yeah, I think so, yeah.
0: Tak myślę. Właśnie patrzę na jedną ze stron książeczki. Zabrałem ją z pokoju i to chyba był hyacynth.
3: Because I took it from my room. I think it was hyacinth.
0: Tak, myślę, że masz rację. Zgodziłbym się z tym. Bardzo dużo grałem w Sonica, gdy byłem młodszy. To też postać, która umiera w Planet Desperation, zgodnie z libretto. Tak, to ten, który jest otruty. Uwielbiam tę historię, bo tak jak napisaliście w opisie albumu, jest to taka szeroka obsada i podoba mi się to, że wszystko jest uniwersalne, porusza wiele różnych tematów. W tym samym czasie mamy narrację na temat zespołu? Możemy to wreszcie potwierdzić. Czy CCF to zespół w uniwersum The Scholars?
3: Nie,
0: myślę, że CCF oznacza Cartoon Cartoon Fridays. To był taki blok programowy z bajkami. Ale z tego, co wiem, to musiałbym to potwierdzić z Willem, bo on to wymyślił. Ale nie sądzę, żeby to była nazwa zespołu. Chociaż mogę się mylić. Chciałbym poznać prawdziwą nazwę zespołu, bo na pierwszej stronie książeczki do utworu CCF jest Beolko z maszyną do pisania. I nad jego łóżkiem znajduje się neon CCF i zdjęcie zespołu. Więc fani tak pomyśleli.
3: Over his bed there is like a CCF neon and then the picture of the band. So that's what fans were thinking. Yeah.
0: Chciałbym to potwierdzić. Na pewno ta informacja gdzieś istnieje. Jest do odkrycia.
3: Alright. So.
0: Okej, więc myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania o tematykę i historię. Ale mam jeszcze jedno pytanie związane z graniem na żywo.
3: Questions. I have one more question for you, and it's about playing live, because recently you have.
0: Niedawno z Car Seat Headrest zaczęliście trasę i w czasie, gdy rozmawiamy, jesteście już po jednym występie. Koncerty są rozmieszczone w czasie, bo Will chce sprawdzić, czy jest w stanie wrócić do grania, jednocześnie będąc ostrożnym ze swoim zdrowiem. Oczywiście życzę mu teraz dużo zdrowia. Myślę, że te koncerty mogą wydawać się trochę bardziej wyjątkowe, bo nie są rutyną. I granie koncertów trochę rzadziej może wprowadzić nowy punkt widzenia. Czy uważasz, że ten model trasy jest dobry dla zespołu?
3: And playing shows less frequently could introduce a different point of view. Do you feel like this model of touring benefits the band?
0: Właśnie tak się teraz czujemy. To jest na razie taka faza okresu próbnego, bo wcześniej nie ustalaliśmy sobie tras w ten sposób. Jesteśmy na razie ostrożnie optymistyczni. Sprawdzamy, jak to dla nas działa, czy ten sposób ustalania trasy jest najlepszą rzeczą dla zdrowia Willa w tym momencie. Sprawdzamy grunt i obserwujemy, jak to działa, żeby później móc zrobić coś bardziej intensywnego w przyszłości. Czegoś bliższego temu, co zrobiliśmy kiedyś. Ale do tej pory zagraliśmy tylko jeden koncert. Na ten moment wygląda to na dobry schemat, przynajmniej dla nas, jeśli chodzi o możliwość spędzania czasu w domu i posiadania większej ilości czasu na przygotowania między koncertami. Ale tak, przekonamy się w ciągu roku.
3: Yeah, I hope it goes well. I think it's easier to do in your own country, but it's not as simple.
0: Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Myślę, że łatwiej jest to zrobić we własnym kraju. Ale to nie takie proste, jeśli jesteś na innym kontynencie. Modlę się o to, żeby Car Seat Headrest mogła pewnego dnia powrócić do Europy. Wiem, że jeszcze przed nami długa droga, ale naprawdę na to czekam i będę czekał tak długo, jak tylko potrzeba. Bardzo chcemy i jest też wiele innych miejsc, do których chcemy wrócić albo nawet odwiedzić po raz pierwszy. Jest sporo osób w Brazylii, które bardzo wyraźnie nas o to proszą. To już stało się pewnym memem. Ale wygląda na to, że wiele osób nas tam naprawdę lubi. I oczywiście jest tam przepięknie, więc na pewno chcemy polecieć również tam. Mamy nadzieję, że jeśli ten rok pójdzie dobrze, to otworzy nam to drogę do innych opcji w nadchodzących latach.
1: More options of things that we might be able to do in the coming years.
3: I'm rooting for that. And I think that
0: trzymam kciuki i myślę, że to już wszystko. Bardzo się cieszę, że mogłem z tobą porozmawiać i życzę ci dobrego zdrowia. Wszystkim wam tego życzę, bo to bardzo ważne i pozwala wam robić to, co najbardziej kochacie, czyli muzykę. Dzięki Ethan za rozmowę ze mną. Dzięki za poświęcenie czasu i życzę ci miłego dnia.
3: Thank you Ethan for chatting with me. Thank you for your time and I hope you have a nice day.
1: Thank you so much. Yeah, thanks for having me back.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki za ponowne zaproszenie. Uwielbiam z wami rozmawiać i kocham wasze radio. Zawsze byliście dla mnie bardzo mili i zadawaliście przemyślane pytania. Zawsze doceniam bycie tutaj. Dzięki.

0: Wybrzmiewają jeszcze nuty utworu True False Lover, który zamyka płytę The Scholars. Rok temu i jeden dzień temu miała miejsce premiera tej płyty, a my się już z wami żegnamy. Zbliża się godzina 22, więc koniec magazynu muzycznego. Był z wami Oskar Kurczewski oraz zespołem realizatorskim Borys Barski, a także Jakub Janik. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: W ostatnim odcinku.
3: Kici, kici.
4: Miau.
3: Kici, kici.
4: Miau.

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Rozpoczynamy program Kiczy Kiczy za żakowską konsoletą DJ Alicia przy mikrofonie MC Kubitus. A dziś, ponieważ już zrobiło się ciepło i przyjemnie na dworzu, gramy dla Was piosenki takie wakacyjne, letnie. Przyzywamy tę wiosnę i to lato, żeby już było miło i przyjemnie nam. I żebyśmy się dobrze bawili w ramach majówki, która właśnie się dzisiaj rozpoczęła. Przywitała nas piosenka Celebration zespołu Fun Factory. Jest to zespół z Niemiec grający muzykę Eurodance. No i pozostajemy w klimatach Eurodance dzisiaj, choć z takim lekkim twistem reggae, bo gramy z takiej płyty, która jest składanką piosenek reggae z 97 roku. No ale wtedy była moda na reggae i łączenie brzmienia reggowego z nowoczesnymi wtedy brzmieniami takimi dyskotekowymi. I też właśnie w tym samym klimacie zagra dla nas teraz kolejny niemiecki zespół, grupa Mr. President, a piosenka, którą wszyscy znacie, Coco Jumbo.

Te piosenki ewidentnie kojarzą mi się właśnie z jakimiś takimi wyjazdami, gdzie jedzie się gdzieś na jakąś wieś albo nad wodę, nad jakiś staw, nad jakieś jeziorko. Siedzi się na tych rozkładanych krzesełkach, no i pije napoje różnorakie i wtedy z jakiegoś takiego, no teraz już boomboxa, a wtedy pewnie z jakiegoś kaseciaka dawno temu w latach 90. Słuchało się tych piosenek, no i w sumie myślę, że teraz też są takie roczniki, które właśnie przy takich utworach się bawią. A jeżeli ktoś ich nie zna, no to dzięki dzisiejszemu programowi Kiczy Kiczy te piosenki pozna, bo przed nami teraz Captain Jack, czyli znów zespół z Niemiec grający Eurodance. Najbardziej znaną piosenką był utwór o tym samym tytule, co nazwa projektu, czyli Captain Jack, ale my dzisiaj zagramy coś innego, choć również utrzymanego w stylu militarnym, bo pan Kapitan Jack to był taki jakby żołnierz, który prowadzi musztrę muzyczną, no i właśnie jest druga piosenka, którą on również wykonywał z 96 roku, zatytułowana Soldier Soldier, i tego utworu za chwilę posłuchamy, a później szwajcarski muzyk DJ Bobo wykona swój przebój Where's the Party?

DJ Bobo, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, w latach 90. i nawet do 2000 lat bardzo dużo różnych piosenek nagrał, między innymi właśnie to Verse Party, czy kompozycja Freedom, Love is All Around, dużo tego było. Takie brzmienia wtedy właśnie w latach 90., w drugiej połowie lat 90. były bardzo popularne. Teraz przed nami kolejny zespół z Niemiec. Jakoś Niemcy zdominowali Eurodance w latach 90. No zresztą nazwa gatunku to Eurodance, więc cóż, jeden z największych chyba krajów poza Rosją europejskich to właśnie Niemcy. Więc kolejna grupa Heath Hunter and the Pleasure Company. W 96 roku nagrali kompozycję Revolution in Paradise i tej piosenki za chwilę posłuchamy, a później z kolei zespół Real McCoy, który wykona kompozycję Love and Devotion.

Jedną z bardzo popularnych grup, która w latach 90. święciła triumfy we wszystkich stacjach radiowych, na listach przebojów może nie, chyba że listach przebojów tanecznych, ale na dyskotekach się pojawiała, to była grupa Ace of Base. No i najbardziej znanym utworem jest piosenka All That She Wants, ale my dzisiaj zagramy coś innego, mianowicie kompozycję The Sign z roku 93, a później znów bardziej reggowy klimat, choć oczywiście elektroniczny, czyli

To była grupa Loft i kompozycja Summer Summer, z którą mam dużo wspomnień z liceum. No ale nie będę może na antenie opowiadać, to opowiem za chwilę naszej realizatorce DJ Alicji, co się działo podczas tych piosenek. A my nadal jesteśmy w klimatach właśnie takich wakacyjnych, bo przyzywamy ciepło i mamy nadzieję, że to ciepło z nami zostanie, choć jeszcze po drodze są jacyś zimni ogrodnicy. Jest coś takiego chyba, nie wiem, czy to jest w maju. W każdym razie jest to taki moment, kiedy zawsze się ochładza temperatura powietrza. Mam nadzieję, że w tym roku, ponieważ tak długo było zimno, no to miejmy nadzieję, że w tym roku już teraz to słoneczko będzie i te wszystkie kwiaty, te wszystkie drzewa będą rosły. No, od czasu do czasu może oczywiście popadać, żeby rośliny miały wodę, no ale niech już będzie przyjemnie. Przed nami kolejne kompozycje, znów DJ Bobo i kompozycja Somebody Dance With Me oraz Captain Hollywood Project i utwór More and More.

nastąpiło małe przemieszanie. Miał być Captain Hollywood Project, ale jednak wdarła się grupa brytyjska Urban Cookie Collective i piosenka The Key, The Secret, no, którą też miałem na playliście, także ona poleciała wcześniej. A teraz przed nami zapowiedziany wcześniej Captain Hollywood Project i kompozycja More and More oraz Dance to Trance. Dance to Trance to jest zespół z Niemiec, taki trance-techno, taki trance bardziej delikatny, w kompozycji, która nosi tytuł Power of American Natives.

To była piosenka, która łączyła w sobie z jednej strony rytmy trance'owe, czy takie nawet trochę techno, ale z drugiej jednak pani, jak zaczynała śpiewać, to ten Eurodance wracał. To jest audycja Kiczy Kiczy. Zostało nam jeszcze 9 minut, więc myślę, że jeszcze dwie piosenki się zmieszczą. I teraz muszę tutaj jako starsza osoba sobie przybliżyć playlistę. A, no tak. Teraz będzie Shaggy i piosenka O Carolina. A później wrócimy do wcześniejszej płyty i wysłuchamy kompozycji Michelle i to jest chyba Andrew Donalds, z tego co pamiętam.

Zanim ostatni utwór, to jeszcze pora się pożegnać w dzisiejszym Kiczy Kiczy. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Za uwagę dziękuję DJ Alicia oraz MC Kubitus, a pożegna nas Andrew Donalds i kompozycja Michelle. There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.

studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej rozpoczynamy pigułkę dźwiękową. Za żakowską konsoletą Alicja Leszek, przy mikrofonie Jakub Kowalczyk, a dziś trzecia część i jak na razie ostatnia cyklu audycji o grupie Dead Can Dance. Grupa Dead Can Dance w pigułce dźwiękowej pojawiała się kiedyś częściej, ostatnio rzadziej, ale teraz zrobiłem ten cykl, aby ten zespół przypomnieć. Być może są jacyś słuchacze, którzy tego zespołu nie znali, no i dzięki tej audycji się w nim zakochają, tak jak ja. A pomysł na ten cykl był taki, że w pierwszej części słuchaliśmy piosenek, które wykonywała Lisa Gerrard, w drugiej utworów, które wykonywał Brendan Perry, a w tej audycji posłuchamy utworów, których śpiewają oboje. No ale później oczywiście pojawią się inne utwory, taka żeby playlista się dopełniła. Przywitała nas muzyka z albumu zatytułowanego Spirit Chaser. Był to album wydany w roku 1996 i kompozycja, której wysłuchaliśmy, nosiła tytuł Nirika. Ona otwierała ten album. A drugą kompozycją na płycie jest utwór, którego właśnie teraz wysłuchamy. Kompozycja ta nosi tytuł Songs of the Stars.

Album Spirit Chaser grupy Dead Can Dance, czyli siódmy w ich dyskografii. To była zmiana brzmienia, bo wcześniej zespół oczywiście wykorzystywał rytmy afrykańskie, pojawiały się one w utworach, ale nigdy ta muzyka nie brzmiała tak bardzo afrykańsko i tak bardzo, jakby to powiedzieć, folklorystycznie, surowo, ludowo. Ta płyta taka właśnie jest. Z jednej strony muzyka afrykańska, z drugiej strony pojawiają się jakieś latynoamerykańskie również motywy, gitara, która też wcześniej w Dead Can Dance, no była oczywiście na samym początku, gdy grupa Dead Can Dance grała jeszcze muzykę rockową, ale później została zupełnie odrzucona, a później tutaj znowu powróciła, tylko w formie gitary akustycznej, ewentualnie gitary slide. Gitara slide to jest taka gitara, gdzie dźwięk jest taki długi, taki przeciągły i zmienia wysokość, to te gitary mogą być również nazywane gitarami hawajskimi i właśnie na Hawajach takie brzmienia również się grało. Zresztą mam taką płytę winylową właśnie z utworami hawajskimi, ale ona jest mocno męcząca, bo te gitary po prostu miauczą przez 40 minut, także nie słuchaliśmy tego chyba jeszcze nigdy w programie. Kto wie, może kiedyś do tych brzmień powrócimy. No dobrze, to słuchamy nadal płyty Spirit Chaser. Teraz kompozycja The Snake and the Moon.

To była płyta Spirit Chaser. Z tego albumu wysłuchaliśmy trzech utworów i już więcej ich słuchać nie będziemy. Natomiast będziemy słuchali płyty Into the Labyrinth. Płyty wydanej w roku 93. I z tego albumu wysłuchamy teraz kompozycji, która nosi tytuł Toward the Within.

To była kompozycja Toward the Within z albumu zatytułowanego... jak zatytułowanego? Ha, zapomniałem teraz. Zatytułowanego Into the Labyrinth, oczywiście. No dobrze, skaczę trochę po tych płytach. Teraz przechodzimy do albumu z roku 2012. To był album, który nosi tytuł Anastasis. I... to był pierwszy album wydany po tym, jak Brendan Perry i Lisa Gerrard się rozstali w 1998 roku, czyli został wydany 16 lat po siódmym studyjnym albumie grupy Spirit Chaser, tym albumie, którego słuchaliśmy na początku dzisiejszej audycji. Album był poświęcony kulturze greckiej. I można powiedzieć, że to jest ostatni normalny album Dead Can Dance, ponieważ po tym albumie pojawiła się płyta koncertowa, a następnie album Dionysus. Natomiast ten album Dionysus to był album w zasadzie autorstwa Brendana Perry. Lisa Gerrard pojawiła się tylko w jednym utworze. Powiem jeszcze, co dalej się z Dead Can Dance dzieje, bo cały czas coś się dzieje, no ale nie są to chyba informacje, które jakoś tak bardzo będą elektryzować starych fanów zespołu. No ale o tym jeszcze powiem. Teraz przechodzimy do płyty Anastasis i z tego albumu kompozycja Anabasis.

To była kompozycja Anabasis, w której pojawiają się takie dźwięki przypominające ptaki, ale nie są to nagrania ptaków, tylko są to dźwięki robione na syntezatorze modularnym. Dźwięki to robi się w ten sposób, że się kręci gałkami i przestraja filtr. I wtedy takie właśnie odgłosy jakichś takich śpiewających w krzakach ptaszków można uzyskać. No dobrze, cały czas jesteśmy przy płycie Anastasis. Posłuchajmy jeszcze kompozycji Return of the She King.

Bardzo uroczysta kompozycja i tak jak mówiłem, płyta Anastasis to są ostatnie dźwięki normalnego Dead Can Dance. Takiego Dead Can Dance, które chyba już nie wróci. A mówię o tym dlatego, że w tym roku Brendan Perry obraził się na Spotify'a i na wszystkie inne portale streamingowe. Stwierdził, że nowa muzyka Dead Can Dance już nie będzie się na tych portalach ukazywać. Przyczyna jest prosta. Te portale, a szczególnie Spotify, bardzo mało płacą artystom i tak naprawdę wielu artystów, Massive Attack również, wycofuje się już z publikacji nowej muzyki na Spotify'u, sugerując, że no cóż, oni robią muzykę, więc tę muzykę po prostu kupujcie na płytach, czy kupujcie na Bandcampie, takim portalu, gdzie właśnie artyści mogą publikować swoją muzykę. I właśnie na Bandcampie w tym roku pojawiły się dwa nowe utwory Dead Can Dance, które być może zwiastują jakąś płytę. Ale czy to będzie płyta z Lizą Gerard, tego nikt nie jest pewien. Dwa pierwsze utwory to są utwory, które wykonuje Brendan Perry i pewnie do tych utworów kiedyś sięgniemy w pigułce dźwiękowej, ale ja czekam cały czas, aż te utwory, aż pojawi się ich więcej, aż pojawi się płyta, wtedy na pewno będzie okazja do ich posłuchania. A to, czy Liza wróci do Dead Can Dance, to wcale nie jest pewne, bo duet, no cóż, miał burzliwe życie i chyba po tych koncertach, po tych trasach koncertowych, w których oboje uczestniczyli, chyba się mocno sobą zmęczyli. Zresztą Liza jest bardzo zajętą osobą, cały czas pisze muzykę do różnych filmów, więc nie wiadomo, czy na nowej płycie Dead Can Dance się pojawi i czy w ogóle ta nowa płyta się ukaże, czy to będą tylko single, które Brendan Perry sobie nagrywa w Grecji, bo tam teraz mieszka i po prostu wydaje raz na jakiś czas, bo taki ma kaprys. Po płycie Anastasis, czyli tej, której słuchaliśmy przed chwilą, pojawiła się jeszcze jedna płyta Dead Can Dance, która nosiła tytuł Dionizus. Poświęcona była obchodom dionizyjskim, czyli Dionizjom. To były takie święta w Grecji, pełne zabaw, tańca, wina. Również były wtedy premiery sztuk teatralnych, tragedii i komedii. Oczywiście całość się działa w czasach antycznej Grecji, czyli przed naszą erą. No i właśnie taką płytę Dead Can Dance wydało w roku 2012, jednak głosu Lizy Gerard na niej prawie wcale nie było. Pojawiła się ona tylko w jednej piosence. Dlaczego tak się stało? Otóż wtedy Liza, gdy mieli nagrywać te wokale, to Liza miała jakąś infekcję gardłową i nie była w stanie śpiewać, ale udało się zarejestrować jedną kompozycję, która zamyka tę płytę. Nosi ona tytuł Psycho Pump. I cóż to jest Psycho Pump? Psycho Pump to jest taka postać, która odprowadza duszę zmarłego do zaświatów. Tej kompozycji teraz posłuchamy.

To była piosenka Psycho Pomp grupy Dead Can Dance z albumu Dionysus. A dzisiejszy program poświęcony grupie Dead Can Dance, trzeci w cyklu i jak na razie ostatni, się kończy. Za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszej pigułki dźwiękowej dziękuję realizatorka Alicja Leszek oraz prowadzący program Jakub Kowalczyk. Na zakończenie jeszcze króciutki utwór z albumu Into the Labyrinth zatytułowany Emeleia.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25,2/3.
1: Dobroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
1: Aha, no dobrze.
3: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

Za chwilę przystąpisz do próby BIP testu. Jest ona przeznaczona do pomiaru twojej szybkości. Tempo regulowane jest przez sygnały z głośnika. Usłyszysz dźwięki kropli wody. Ustaw się na pasie echo startowym. Rozkład jazdy jest już znany. Zaraz się okaże, jaki z ciebie kozak hardcore madafaka.

0: Adafaka. Nad poprawnym przebiegiem bip testu czuwa trener Olko Iloch. Bip test 2147.
1: Szatanie!
2: Ale ty że my lubimy się
3: alarmy. Ale on mnie się synku tak alarmy czy nikt dzięki, że tak nie zrealarmy to powiem. Rozumiano? Biegać! No już, biegamy, biegamy! 40 okrążeń na początek! Dajesz, Kasiu, dajesz!

0: świry jadą, jadą, jadą, jadą, świry jadą, jadą, jadą, jadą, świry jadą, jadą, jadą, jadą, świry jadą, jadą, jadą, jadą.
1: Dlaczego jadą?

0: dlaczego ja to...
1: Hardcore Madafaka.
2: Poszli.
3: Jestem hardcore.
4: To cię rozgrzeje, żak to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.

Jezus.

0: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej Porna Serwis Miejski. Zapraszają
1: Amelia Klimek
0: i Szymon Szmitka.
1: W tym serwisie porozmawiajmy o Łodzi oraz nowe nasadzenia zieleni, ale najpierw nowy blask dawnej fabryki.
0: Dawna fabryka na ulicy Sienkiewicza zyska nowe zastosowanie. Powstaną tam nowoczesne biura, plac zabaw i lokale gastronomiczne. W ramach prac budynek zyskał nową windę oraz schody. Przed pracownikami budowy jeszcze prace malarskie, wykończeniowe oraz podłączenie ostatnich instalacji, m.in. wentylacyjnych oraz elektrycznych.
1: Przy okazji remontów zasadzono prawie 400 nowych drzew. Można je zobaczyć m.in. przy ulicach Szparagowej, Żeromskiego, Uniwersyteckiej, Tymienieckiego czy Drewnowskiej. Posadzono tam m.in. klony pospolite, grusze, kasztanowce, lipy, jarzęby mączne czy śliwy wiśniowe. Nowe drzewa nie są sadzone w przypadkowych miejscach. Gdzie tylko jest to możliwe, tworzą naturalną barierę pomiędzy chodnikiem a jezdnią.
0: Władze miasta zapraszają mieszkańców na kolejny cykl otwartych spotkań pod hasłem Porozmawiajmy o Łodzi. To okazja do rozmowy o tym, jak w ostatnich latach zmieniła się Łódź oraz jak miasto ma wyglądać w 2029 roku. Spotkania mają charakter otwarty. To przestrzeń do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów i rozmowy o przyszłości miasta. Odbędzie się 9 maja w Centrum Dialogu.
1: Dalej trwa remont ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku i ulicą Jaracza. Pojawiły się już nowe chodniki, do których wkrótce dołączy wyremontowana nawierzchnia jezdni. W ramach planów powstaną nowe zieleńce, wzdłuż których zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. Na wysokości przejścia dla pieszych pojawią się specjalne ławki, które docelowo utworzą napis POW.

0: spatele coronea partidei. Delgado acolo.
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.
2: Dawno, dawno temu
3: w odległej galaktyce.

0: Jest godzina 14. Słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy na kącik Wszechrzeczy, który poprowadzą
1: Łukasz Markus
0: i Szymon Stępniak, a zrealizuje go Maciej Płóciennik. Nasz kącik dotyczyć będzie Dnia Gwiezdnych Wojen, który miał miejsce wczoraj, 4 maja.
1: Tak, May the 4th be with you, May the 4th be with you, czyli święto wszystkich Star Warsomaniaków.
0: Tak, ale właściwie skąd się to wzięło? Trochę Łukasz już zaspoilerował.
1: Wzięło się to stąd. W zasadzie są, można powiedzieć, dwie teorie. No, pierwsza jest przede wszystkim taka, że jest to gra słów. Najsłynniejsze chyba powiedzenie z Gwiezdnych Wojen May the Force be with you, czyli niech moc będzie z tobą, po prostu zostało zamienione na May the Fourth, czyli że czwarty. A dlaczego 4 maja? No, maj z tego względu, że dokładnie 48 lat temu miała miejsce premiera czwartej części Gwiezdnych Wojen, Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja, która tak naprawdę dała sadze początek i zmieniła na zawsze świat kina, jak i świat popkultury.
0: Dokładnie. Moc, jako ta mistyczna energia w świecie Gwiezdnych Wojen, była bardzo istotnym elementem fabuły wszystkich filmów. I tak jak powiedziałeś, wielu bohaterów używało często tego zwrotu. Niech moc będzie z tobą. May the Force be with you, po angielsku. I May the Fourth, czyli 4 maja, jest do tego po prostu aluzją. Teraz chcielibyśmy was zaprosić na utwór muzyczny Battle of the Heroes, który
1: jest wizytówką trzeciej, no czy to się później jeszcze okaże, jest wizytówką chyba najlepszej części z uniwersum.
0: No to nasza subiektywna opinia.
1: Nasza subiektywna,
0: ale do tego też przejdziemy.
1: Tak, do tego dojdziemy później, ale no teraz zapraszamy was na właśnie chyba najlepszy utwór z najlepszej części Gwiezdnych Wojen.
0: Battle of the Heroes.

0: Battle of the Heroes, czyli już tak jak wspomniałem, no bardzo dobry utwór. No John Williams po raz kolejny pokazał tak naprawdę swoją klasę, ale też sama zemsta Sithów. Tutaj przecież mieliśmy, Szymon, okazję być niedawno z okazji 20-lecia premiery. Przez cały poprzedni tydzień praktycznie na całym świecie była grana zemsta Sithów właśnie z okazji tego 20-lecia. I tak zapytam cię, jakie są tak naprawdę twoje wrażenia po tym filmie? Czy odkryłeś coś nowego? Co czujesz po tym filmie?
1: Cóż, Łukaszu, co do samego Battle of the Heroes, no to powiem ci, że było to naprawdę cudowne wieńczenie całego filmu, użyte w ostatnich scenach pojedynku Anakina oraz Obi-Wana. Co do samego filmu oraz seansu w kinie, wiadomo, oglądałem ten film już nie wiem ile razy, ale nie zrobił na mnie tak dużego wrażenia jak wtedy w kinie. Po prostu wszystkie te sceny, początkowa bitwa o Coruscant, czy wydanie rozkazu 66, to naprawdę to jest zupełnie inne przeżycie na dużym ekranie niż oglądanie sobie, nie wiem, w domu na telewizorze.
0: Przede wszystkim też można wyłapać jakieś różne smaczki, tak jak pokazywałeś na przykład podczas seansu, kiedy padło to słynne Hello There, kiedy Obi-Wan walczył właśnie z generałem Grievousem, to wówczas dwa droidy. To ja na przykład tego nie wyłapałem, a tyle razy to też oglądałem i można było po prostu wyłapać też te smaczki. Ale też tak jak wspomniałeś, no naprawdę wielkie wrażenie zrobił na mnie tak zwany ten master shot, czyli ta scena rozpoczynająca bitwa o Coruscant, dosłownie miałem ciary. I po prostu, no za każdym razem właśnie jak też siedzieliśmy też koło siebie, cały czas padały te cytaty, no były brawa po prostu, no niesamowite jest przeżyć coś takiego na dużym ekranie. I tutaj też cię zapytam w zasadzie o taką inną troszeczkę kwestię. Czy uważasz jakby, że, no bo przecież teraz mieliśmy coś takiego kilka lat temu, na przykład z okazji 40-lecia było puszczane Imperium Kontratakuje, tak samo Powrót Jedi, z okazji 25-lecia było puszczane Mroczne Widmo, ale czy uważasz, że z innymi filmami na przykład powinno być też właśnie coś takiego, że są puszczane po prostu starsze filmy, tak żeby nowe pokolenie mogło doświadczyć tego, co doświadczało to pokolenie, które widziało to na żywo?
1: Cóż, ja myślę, że to jest naprawdę też ciekawe zjawisko w kinie, że kina coraz częściej skłaniają się ku temu, żeby odtwarzać starsze filmy, tak jak miało na przykład miejsce w przypadku Obcego, też ostatnio było odtwarzane w kinach. No, trochę to jest smutne z jednej strony, bo świadczy to o tym, że poziom obecnych filmów, które obecnie mają premiery, no to nie jest jakoś za wysoki, jednak te filmy, które wychodzą teraz, nie dorastają, można powiedzieć, do pięć tym klasykom. Teraz chcielibyśmy was zaprosić na kolejny utwór muzyczny, tym razem March of the Resistance.

0: March of the Resistance, więc takim marszem idziemy do kolejnej części Gwiezdnych Wojen, która też miała swoją jubileuszową jakby rocznicę, a mianowicie Przebudzenie Mocy.
1: Tak, dokładnie, to już 10 lat od premiery Przebudzenia Mocy. Był to pierwszy film chyba, na którym byłem w kinie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, a zarazem pierwsze filmowe podejście Disneya do tego uniwersum.
0: No ja tutaj też się właśnie, to był mój pierwszy film właśnie z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który zobaczyłem w kinie. No miałem wtedy 11 lat, prawie 12. Ale naprawdę ja pamiętam, jak ja odliczałem czas do tego, jak ja byłem po prostu nahypowany na ten film, jak byłem nawet dwa razy w kinie, jak przeżywałem po prostu, no, niesamowite uczucie, naprawdę.
1: To prawda, no, ekscytacja była z tym filmem, miałem naprawdę wysokie oczekiwania, ale po jego obejrzeniu doszedłem do wniosku, że bardzo jest on podobny do pierwszego filmu wydanego z cyklu Gwiezdnych Wojen, czyli Nowej Nadziei. No bo zobacz, głównym bohaterem jest młoda, uboga osoba, która pochodzi z pustynnej planety. Napotyka ona pewnego dnia na swojej drodze droida, który posiada bardzo ważną informację. Przeplata się także wątek złego Imperium, które posiada broń, która jest zdolna zniszczyć całe planety.
0: Najwyższy porządek, Imperium.
1: To prawda, to nie, ale mam na myśli te instytucje. Wrogą instytucję, tak jak mówiłem. No jest także, pojawia się postać mentora i autorytetu, który później ginie z ręki głównego antagonisty filmu. Oczywiście w Nowej Nadziei mam na myśli postać Bena Kenobiego, a w Przebudzeniu Mocy jest to Han Solo. Cały film kończy decydująca bitwa, która okazuje się taką bitwą o losy galaktyki, która no oczywiście okazuje się zwycięstwa dla tych sił obstawiających opór temu złemu Imperium.
0: Tutaj, no tak, ciężko się nie zgodzić, że to w zasadzie jest remake Nowej Nadziei, szczególnie druga połowa filmu. Jednak ja tutaj nie zgodzę się do końca z tobą, bo pomimo tego, że faktycznie jest to remake, no mamy troszeczkę właśnie trochę inaczej, jest trochę inny droid, jest trochę inna główna bohaterka, mamy innych trochę bohaterów, wiadomo, żeby też, tak jak wspomnieliśmy wcześniej o tym pokoleniu, żeby też mieli się z kim utożsamiać, to jednak, no mi mimo wszystko ten film się po prostu podobał. Ja go po prostu będę wspominał z sentymentem, bo przede wszystkim też za pierwszą połowę filmu. Dla mnie ona wniosła trochę świeżości przede wszystkim, jakby wprowadzała tę historię i powiem ci, że po seansie też całej trylogii sequeli, za każdym razem jak wracam do Przebudzenia Mocy, to po prostu sobie myślę, kurczę, jak to można było poprowadzić, jakie tam były tajemnice, jak to można było tutaj poprowadzić. No jak się stało ostatecznie, to wszyscy doskonale wiemy, ale to też do tego dojdziemy później.
1: To prawda, no też zgodzę się z tobą z faktem, że Przebudzenie Mocy jest chyba najlepszą częścią z trylogii sequeli. No niestety Ostatni Jedi i Skywalker Odrodzenie, no to już nie są tak dobre części, jak można było poprowadzić, tak jak mówiłeś, jak można było się spodziewać. Przy każdej z nich myślę, że był pewnego rodzaju hype, pewnego rodzaju oczekiwania, jak się okazało chyba trochę za wysokie. No ale tak jak zwróciliśmy na to uwagę, wiąże się to z przejęciem Star Warsów przez Disneya.

0: Cóż, tak jak wspominaliśmy, no Disney odpowiada za Star Warsy od bodajże 2015 roku, kiedy to właśnie wyszło Przebudzenie Mocy. Było to pierwsze dzieło wydane już pod zarządem disneyowskim. No, nie ma co ukrywać, że doprowadził on trochę do infantylizacji tego uniwersum, tak żeby było przystępne też dla młodszych odbiorców. Ma to oczywiście swoje plusy oraz minusy. A ty, Łukasz, o co na ten temat uważasz?
1: Ja w sumie mam taki mały dysonans, bo z jednej strony no jednak dostaliśmy pierwszy tak naprawdę film w kinie od 10 lat wówczas, bo właśnie ta różnica to było 2005-2015 rok. Ogólnie Disney, jeśli dobrze pamiętam, 2012 rok to Lucas sprzedał za bardzo ogromne pieniądze. I ja się cieszę, że coś się z tym uniwersum jednak dzieje, które no stanęło na tę dekadę. Z jednej strony pokazują, że naprawdę potrafią robić dobre rzeczy z tym uniwersum. Na przykład Mandalorian, na przykład Andor, na przykład moim zdaniem, nie wiem jak twoim, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi mi się bardzo podobał, chociaż są mieszane opinie. Ale z drugiej strony mamy takie perełki, w cudzysłowie, jak Akolita, jak, nie wiem, pierwsza połowa sezonu Ahsoki, albo jakieś inne perełki, że tak powiem, więc czy to jest dobre, czy to jest złe, no nie mam pojęcia, no bo przede wszystkim dostaliśmy kolejną trylogię, na którą fani czy czekali, czy nie, no de facto tak, bo był ten hype, jednak ta trylogia jest według mnie bardzo, bardzo niespójna i to po prostu widać, nie wiem jak ty o tym uważasz.
0: No powiedzmy, że podzielam twoje zdanie. Wspomniałeś tutaj o bardzo wielu serialach, które powstały za czasów Disneya, ale nie można również poza tą trylogią, o której również wspomniałeś, pominąć innych filmów, dokładnie dwóch, które powstały, mianowicie Water 1 i Han Solo. Jeżeli chodzi o Water 1, no to jednak był to drugi film, który powstał za czasów Disneya i moim zdaniem broni się on.
1: Tak, tak. Ja uważam, że to jest chyba najlepszy film Disneya do tej pory z tych pięciu i Hanna Solo też oglądałem, może nie w kinie akurat, ale też mi się w miarę podobał, jednak no do Water 1 według mnie no nie ma takiego podjazdu. I ja kurczę strasznie ubolewam nad tym, że ta seria Gwiezdne Wojny Historie tak naprawdę to upadło. Bo Han Solo przecież nie przyniósł tych oczekiwanych zysków, jakie miał przynieść i po prostu Disney zamknął tę serię. A naprawdę szkoda, bo na przykład Obi-Wan wstępnie miał być takim filmem i po serialu po części to widać, bo to ma 6 odcinków właśnie ten serial, gdzie de facto 3 czy nawet 3,5 mogłoby na zasadzie nie być i mógł być z tego film, który mógłby być jeszcze lepszy. Ale tutaj jeszcze tak powiem a propos właśnie tej trylogii, bo no wstępnie właśnie miało to reżyserować 3 reżyserów, jak mieliśmy w oryginalnej trylogii, gdzie właśnie było 3 innych reżyserów, no całe trylogię prequeli wyreżyserował Lucas, więc ta wizja mimo wszystko, no mimo tych drętwych dialogów, które stały się już memami, mimo wszystko była jednak spójna. No tutaj ewidentnie w sumie widać, że Abrams miał swoją wizję, którą chciał przedstawić. Johnson w ogóle w Ostatnim Jedi się tego nie trzymał. Trzecią część sequeli miał wyreżyserować zupełnie inny reżyser. Znowu wziął to Abrams i jakby pominął Ostatniego Jedi. I nad tym bardzo ubolewam, że ta trylogia po prostu nie jest spójna. Nie wiem, jakie ty masz o tym zdanie.
0: Wiesz co, tak, widać to, że Disney chciał odejść od filmów po, mam wrażenie, też trochę porażce Hanna Solo. Chciał po prostu dokończyć trylogię, a potem skupić się na serialach, o których też mówiłeś. Ale w przyszłym roku, nie wiem czy wiesz, premierę będzie miał film kontynuujący historię Mandalorianina.
1: Tak, tak, Mandalorian i Grogu to się tak ma bodajże nazywać. Tak, to ma być właśnie taki, nie wiem, czy to ma być film kończący, czy wprowadzający do 4. sezonu, czy jako 4. sezon, czy jak to ma być?
0: Prawdę mówiąc, nie wiem, nie ma chyba za dużo informacji na ten temat na chwilę obecną, ale myślę, że sytuację można śledzić i na pewno czegoś się w przyszłości dowiemy.
1: No, mam nadzieję, że jednak będzie tutaj moim zdaniem i myślę, że chyba też większości słuchaczy lepszy niż 3. sezon. No, 3. sezon niestety troszeczkę nie dowiózł w porównaniu do 2 poprzednich, ale zobaczymy. Ale tak jeszcze zapytam a propos Disneya, bo nie wiem, czy słyszałeś, że ma powstać jeszcze kolejna trylogia.
0: Naprawdę?
1: Tak. Ma powstać kolejna trylogia, która ma się dziać bodajże 10 albo 15 lat po wydarzeniach sequeli. Rey ma odbudować zakon Jedi i to ona ma być nową mistrzynią.
0: Wiesz co? Ciekawe jest to, co mówisz, ale obawiam się, żeby tym razem z kolei ta trylogia nie podzieliła losu Przebudzenia Mocy pod kątem tego, że stał się on remake'iem poprzednich części. Tak mam nadzieję, że nie skończy się to również odgrzewanym po raz kolejny kotletem. Że tak jak przed tym, co się działo właśnie w czasach sequeli, to Luke Skywalker próbował odbudować zakon Jedi i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Rey i jej historię, to zostanie to jakoś poprowadzone trochę inaczej, że nas jednak czymś zaskoczą nowym.
1: Tylko pytanie, bo jednak spadł ogromny hejt na te części, szczególnie na postać Rey, która no tak naprawdę przyćmiła Anakina Skywalkera, do którego też potem dojdziemy, jeżeli chodzi o kolejne kwestie, ale no przyćmiła jednak postać Anakina Skywalkera, który przez 6 filmów był nam przedstawiony jako ten wybraniec, jako ten, który ma przede wszystkim przywrócić balans, przywrócić równowagę w mocy, a tutaj dostajemy zupełnie nową postać, którą poznajemy tylko na przestrzeni tych 3 filmów, musimy się z nią jakoś utożsamić, no i tak naprawdę... Znaczy nie to, że ja aż takiej nie lubię, ale no jednak, kurczę, wpychanie na siłę właśnie takich postaci, nie utożsamianie się z nimi, tylko pokazywanie właśnie jako takiej, której wszystko wychodzi, która się nie uczy, tylko od razu już wszystko umie. No zobaczymy, zobaczymy. Ja mimo wszystko i tak na to się do kina wybiorę, po prostu z czystej ciekawości zobaczyć, jak to wyjdzie. Ja mimo wszystko i tak kibicuję temu.
0: No to myślę, że będziemy mogli się wybrać razem. Jeszcze kończąc tylko tak, co do Rey, też mam takie wrażenie, że Disney trochę zaprzepaścił to wszystko, co Lucas budował przez te wszystkie lata w kontekście tego, że to Anakin jest tym wybrańcem i to on miał balans w mocy przyprowadzić.
1: No przede wszystkim Rey Skywalker na sam koniec, gdzie...
0: A teraz cofnijmy się do 1999 roku i posłuchajmy Duel of the Fates.

0: Duel of the Fates, czyli pojedynek przeznaczeń tak naprawdę. No właśnie, bo to nie jest przypadkowy tytuł. Czy jeżeli chodzi właśnie o wspomniane wcześniej Battle of the Heroes, no to mieliśmy pojedynek Obi-Wana z Anakinem, którego miało się też ważyć losy galaktyki i narodzenie Vadera tak naprawdę. Potem mieliśmy March of the Resistance, czyli motyw przewodni rebeliantów w całej trylogii sequeli.
1: Ruchu oporu.
0: Ruchu oporu, przepraszam, tak, ruchu oporu. I mamy Duel of the Fates, czyli mamy walkę Qui-Gona, Obi-Wana i Dartha Maula. Ale w zasadzie dlaczego tak naprawdę ten tytuł, Szymonie?
2: Cóż, no, pojedynek z Mrocznego Widma, o którym mówisz, Qui-Gona i Obi-Wana z Darthem Maulem, no tak naprawdę powiedzmy, że zwiastował pewien efekt domina, no bo to od niego zależało to, kto będzie szkolił Anakina, czyli wybrańca. No. Jak dobrze wiemy, no, Qui-Gon poniósł śmierć w tej walce i skutkiem tego było to, że to nie on, tylko Obi-Wan Kenobi został mistrzem Anakina. Być może gdyby to Qui-Gon zdecydował się, nie miał za bardzo wyboru, ale gdyby to on został mistrzem Anakina, być może nie doszłoby do tych wszystkich, powiedzmy, konfliktów wewnętrznych w młodym Skywalkerze. Być może to Qui-Gon byłby jednocześnie taką figurą ojca i nie przejąłby jej Palpatine, który, wiadomo, ciągle nakręcał go ku ciemnej stronie, tak, od tylu lat, odkąd został młodym padawanem Obi-Wana.
0: Myślę, że tak. No właśnie tak jak wspomniałeś, bo Obi-Wan po prostu traktował Anakina tak jak brata. No Qui-Gon był takim właśnie jego mentorem. No i w zasadzie tak jak, no nie mam tu nic więcej do dodania. No gdyby właśnie Qui-Gon wygrał, to właściwie co by było gdyby? No to gdyby Qui-Gon wygrał, to myślę, że Anakin miałby przede wszystkim tego ojca. No bo jak wiemy, on tak naprawdę nie miał tego ojca, ponieważ został zrodzony z mocy. No, nie było ojca, ten, w cudzysłowie, cytat z filmu. Ale tak naprawdę właśnie gdyby miał tego ojca, miał tego mentora, no to myślę, że on by był zupełnie też innym człowiekiem. Inaczej byłby też przede wszystkim szkolony i wychowany. Qui-Gon jednak był takim Jedi, który sprzeciwiał się też Radzie, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak, tak.
0: Też właśnie te, według tego kodeksu. On chciał szkolić Anakina, a przecież się Rada nie zgadzała, bo tylko jednego ucznia można mieć i no de facto chciał bardzo, żeby Obi-Wan tak naprawdę, bo cały czas widział w nim wybrańca. I może właśnie gdyby on go tak poprowadził, kto wie.
2: Co do śmierci Qui-Gona i tego, że mogło to zmienić też losy galaktyki, warto wspomnieć o fakcie, że jego śmierć przyczyniła się też do tego, że Hrabia Dooku, czyli również jedna z moich chyba ulubionych postaci, jeśli chodzi o trylogię prequeli, też przeszła na ciemną stronę mocy i została drugim uczniem Palpatina.
0: De facto tak. Czy oglądałeś może opowieści Imperium? Opowieści Jedi, przepraszam. Opowieści Jedi.
2: Chyba kojarzę urywki, ale całości nie oglądałem, będę musiał nadrobić.
0: Tam właśnie jest historia Hrabiego Dooku, jak to jest wszystko, jak to po jego śmierci on tak naprawdę przeszedł na ciemną stronę, bo dostał obietnicę od Palpatina tak naprawdę, że nic się Qui-Gonowi nie stanie, więc... No i też tak to do niego popchnęło go w tę ciemną stronę, też od Jedi nie dostał odpowiedniego wsparcia, no... Znana historia, prawda?
2: No, prawda, prawda. Teraz chcielibyśmy przejść do kolejnego tematu, mianowicie czas. Czas w Gwiezdnych Wojnach, jak się go mierzy?
0: Czas w Gwiezdnych Wojnach mierzy się od filmu, od tytułu, który w zasadzie już padł, a w zasadzie od jednego wydarzenia z filmu.

0: człowiekiem wchodzi w dorosłość razem ze swoim mistrzem Obi-Wanem, dzieje się 10 lat później, czyli 22 lata przed bitwą o Yavin. Atak klonów to jest część, w której rozpoczynają się wojny klonów, które, jak wiesz, trwają 3 lata. Zemsta Sithów to film, który ukazuje końcowy etap tego konfliktu, który trwał 3 lata, tak jak mówię, i tym samym dzieje się ona w 19 roku przed bitwą o Yavin. Wtedy to Anakin przechodzi na ciemną stronę, Republika upada, zostaje wydany rozkaz 66, wszyscy Jedi zostają, prawie wszyscy oczywiście, zamordowani i rodzi się Imperium.
1: Tak, no i mamy właśnie tę nową nadzieję, czyli tak naprawdę rok zerowy w Gwiezdnych Wojnach, jeśli tak można powiedzieć. Można to w zasadzie porównać do narodzin Chrystusa, gdzie my tak naprawdę mierzymy właśnie czas nasza era, przed naszą erą.
0: Z tą różnicą, że my nie mamy roku zerowego.
1: Tak, mamy tylko rok pierwszy i od razu tam mieliśmy. No i potem mamy Imperium kontratakuje, który dzieje się właśnie 3 lata po tej bitwie o Yavin, czyli 3 lata po Nowej Nadziei. I mamy powrót Jedi, który de facto kończy już nam trylogię oryginalną. Dobrze, to w takim razie mieliśmy już March of the Resistance, to może teraz czas na oryginalny marsz, tym razem już ze złowrogiej strony, no, Imperial March. Także zapraszamy Was na utwór Imperial March.

0: To był Marsz Imperialny, czyli podkład dźwiękowy, który kojarzy się, myślę, wszystkim fanom Star Warsów, ale nie tylko. Również myślę, że ludzie, którzy nie kojarzą tego uniwersum, znają ten utwór. Wiadomo, Imperium jako ta główna siła zła w oryginalnej trylogii, który przewodzi Imperator Palpatine oraz Darth Vader.
1: Darth Vader, aka Anakin Skywalker, oczywiście. No właśnie, Anakin Skywalker, o którym tutaj już mówiliśmy, że Rey go przyćmiła tak naprawdę, ale no jednak ta postać była budowana przez te 6 filmów, przez te kilkadziesiąt lat tak naprawdę. No i jest to bardzo złożona postać, taką mogę postawić przede wszystkim tezę, że nie można jej ocenić tak zero-jedynkowo.

0: Pewno. Kiedy w 77 do kin wchodziła Nowa Nadzieja, został ukazany ten główny antagonista cały na czarno, w pelerynie, w hełmie. I trudno było wówczas jakieś pozytywne skojarzenia z tą postacią wzbudzić odbiorcy.
1: Tak, przede wszystkim on był właśnie też kreowany na takiego głównego złego, że on rządził tak naprawdę imperium, a tak to mieliśmy wzmiankę o imperatorze, który tam gdzieś był w cieniu, w imperium kontratakuje, tak naprawdę go zobaczyliśmy, że jest podwładnym właśnie tego imperatora, Darth Vader. No a potem dostaliśmy właśnie pod koniec piątki, no chyba najlepszy plot twist historii kina, można powiedzieć, chyba najsłynniejszy plot twist. No.
0: A czy chcemy spoilerować tutaj słuchaczom?
1: No chyba nie, ale chyba każdy wie, o co chodzi.
0: No, myślę, że zostawimy to jednak tym, którzy wiedzą. No ale co do tego, że słuchał się imperatora, no to też w Nowej Nadziei widać, że Vader posłusznie wypełnia rozkazy Tarkina. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, że jednak to on jest wyżej od Vadera.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Mhm. Wypełnia te rozkazy, tak.
0: Być może wynikało to z tego, że działo się to na Gwieździe Śmierci, którą Tarkin zarządzał, ale tak jak mówisz, no ta przemiana Vadera, zwłaszcza też w Imperium Kontratakuje oraz Powrocie Jedi, kiedy to jednak decyduje się on stanąć po stronie własnego syna, obronić go przed swoim mistrzem.
1: Mm-hmm. I właśnie to jest ten tytułowy Powrót Jedi tak naprawdę, że poświęca wszystko, co go do tego doprowadziło właśnie, że swojego mistrza właśnie po to, żeby uratować, że miłość jednak zwyciężyła tak naprawdę. No i de facto wypełnił swoje przeznaczenie, bo...
0: Przywrócił balans.
1: Na te 30 lat przynajmniej.
0: Tak.
1: Przywrócił balans potem, jak się dowiemy, ale przywrócił tak naprawdę, wypełnił to swoje przeznaczenie i nawrócił się. Też był potem, był jako duch mocy. A właśnie, tak jeszcze a propos ducha mocy w tym Powrocie Jedi, bo co ty o tym uważasz, że został zastąpiony właśnie ten pierwotny aktor, który grał, Haydenem Christensenem, czyli tym Anakinem z prequeli?
0: To jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem ta zmiana jest uzasadniona, ponieważ w momencie, w którym w Zemście Sithów dochodzi do tej konfrontacji między Mace Windu a Palpatinem w gabinecie kanclerza, Anakin podejmuje tę ostateczną decyzję, gdzie pomaga on zabić mistrza Windu i przechodzi na ciemną stronę mocy, no to wydaje mi się, że jednak to był ten moment, w którym Anakin ostatecznie umarł i przeszedł na ciemną stronę i stał się Vaderem, kiedy został nawet nazwany tak przez Palpatina.
1: Tak, ciekawa koncepcja mogę, ale ja tutaj się też nie zgodzę, bo ja zawsze myślałem, że jednak te duchy to jest ta wizja, którą widzą Jedi. No de facto mieliśmy w oryginalnej trilogii Luka jako tego jedynego Jedi i ja zawsze myślałem, że po prostu on tylko to widzi, że on tylko widzi te duchy tak naprawdę i no on nie miał jednak prawa widzieć swojego ojca jako młodego, więc widział go po prostu na początku jako tego starszego, już nie takiego zdeformowanego.
0: No właśnie, ale czy miał podstawy, żeby widzieć go jako tego starego, powiedzmy, niezdeformowanego, tak jak powiedziałeś, w szatach Jedi, kiedy on tak naprawdę ich nie nosił nigdy?
1: Znaczy, no, ja bym bardziej jednak w to uwierzył niż w tą wersję. Oczywiście nie mówię tego jako fan, bo teraz jak to powiedziałeś, no to jednak to ma więcej sensu, ale no tak jak dla takiego po prostu niedzielnego widza, no to nie ma, no to po prostu nie ma sensu.
0: No ale masz rację, z drugiej strony, gdyby Luke'owi na Endorze ukazał się duch Vadera, znaczy Anakina, bez rąk i nóg i ze spaloną skórą, no to też byłby ciekawy widok na pewno.
1: Też byłby ciekawy, ale no to już zostawiamy też do interpretacji reszty tak naprawdę. Jak oni to oceniają? Czy to jest dobrze, czy źle, że jak został ukazany Anakin w tym powrocie? Ale tak jeszcze a propos Anakina, bo de facto całe prequele się skupiają na nim.
0: Na historii jego, tak.
1: Na jego historii, bo tak naprawdę mamy już pokazane to, jak on został przyjęty do zakonu jako mały chłopiec tak naprawdę, że od samego początku było mu po prostu to wmawiane, że on tym wybrańcem po prostu będzie. No ze względu nie na moc już, tylko na te midichloriany. Czy to ma sens, czy nie, do tego dojdziemy też może później. Ale po prostu no było mu wmawiane, była ta presja przede wszystkim na nim stosowana. No też nie miał łatwego życia, no przecież te 9 lat, które spędził jako niewolnik, potem został tak naprawdę zabrany matce, potem był szkolony na rycerza Jedi, potem się zakochał, ale tak naprawdę nie mógł kochać, bo to była zakazana miłość, no bo Jedi nie mogli...
0: Tak, musiał się z tym kryć.
1: Tak, nie mogli się przede wszystkim przywiązywać. No i potem właśnie ta utrata w Zemście Sithów, utrata tak naprawdę, strach przed utratą Padme i de facto takie, można powiedzieć, fatum przede wszystkim, jak mieliśmy w greckich tragediach, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale że kiedy Anakin miał tak naprawdę ten sen, że Padme umiera i po prostu się przeraził tym wszystkim, robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I tak naprawdę te rzeczy, które robił, żeby Padme nie umarła, doprowadziło to do jej śmierci.
0: Tak, i do tego, że te wizje się ziściły.
1: Tak, jest też właśnie teoria, że te sny, nawet z jego matką, kiedy umarła, i tak naprawdę z Padme podsunął mu sam Palpatine.
0: Cóż, to jest bardzo ciekawa teoria, jakby dorzucić do tego też fakt, że jest również inna teoria, że za samo powstanie Anakina odpowiada Palpatine, że to on również zmanipulował te midichloriany, tę moc, żeby Anakin w ogóle się narodził.
1: Była taka koncepcja, był nawet pomysł, żeby Lucas chciał to wrzucić w ogóle do filmu, do trylogii, ale po tym jak dwie pierwsze części zostały tak naprawdę źle przyjęte przez fanów, wycofał się z tego kompletnie, ponieważ myślę, że by się z tego wybronił po latach, bo jednak prequele są bardziej doceniane po latach, jednak zrezygnował z tego. Czy dobrze, czy nie, ciężko w sumie stwierdzić.
0: Ale wróćmy do punktu widzenia w zasadzie prostego widza, no bo Star Warsy to jest bardzo złożone uniwersum i pytanie, jak oglądać te filmy, w jakiej kolejności?
1: No przede wszystkim, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda Gwiezdne Wojny, tak, znam nawet parę takich osób, aż mnie to zszokowało, to przede wszystkim od kolejności jakby jak one powstawały, czyli od oryginalnej trylogii, czyli od tych najstarszych części, od 4, 5, 6, potem oglądamy prequele i potem oglądamy sequele. To jest chyba takie najbardziej podstawowa kolejność.
0: Tak, zgodzę się z tobą, ponieważ jednak ten plot twist związany z osobą Dartha Vadera i jego relacji z Luke'iem, jest jednak chyba dosyć mocną stroną Star Warsów. Ale co uważasz o kolejności takiej, powiedzmy, chronologii uniwersum? Czyli najpierw prequele, zapoznajemy się z historią Anakina, z jego upadkiem, 20 lat później poznajemy historię jego syna, Luke'a i jego walkę z Imperium.
1: Powiem tak, to jest też dobre, to ma swoje plusy i minusy. No minusem jest przede wszystkim to, że my tak naprawdę przez trzecią część, tam gdzie tam jest powiedziane, psujemy sobie ten największy plot twist. Wiemy przede wszystkim już, jak powstało Imperium. Mamy też kilka też dziur fabularnych, też to jest kolejny minus, mogę powiedzieć, że tak naprawdę Artu, na przykład Ben Kenobi nie poznaje Artu w czwartej części, a przecież przez całą trylogię prequel mieliśmy, że oni razem walczyli, że oni razem przecież mieli te relacje. Mieliśmy też jakby coś takiego, że w trzeciej części Chewbacca przecież znał Yoda, w oryginalnej trylogii nie ma w ogóle o tym mowy, więc to są takie małe dziury fabularne, ale z plusów po prostu jest coś takiego, że jesteśmy cały czas już na bieżąco, że czekamy po prostu, jak ktoś faktycznie zacznie oglądać od prequeli, z czego serdecznie nie polecam, bo jednak ta pierwsza kolejność właśnie, kiedy one powstawały, te części, to jest według mnie po prostu, może nie jedyna słuszna, ale taka odpowiednia. Natomiast jesteśmy tak naprawdę już, mówię, z tym wszystkim zapoznani i czekamy po prostu już na to zakończenie. Czekamy na to zakończenie, że już powstało Imperium, czekamy, kto tak naprawdę, czy te dzieci, wybrańcy, że tak powiem, tak naprawdę, czy rebelia jakaś powstanie, czy wygrają z Imperium, więc czekamy po prostu tylko na to.
0: Łukaszu, a czy słyszałeś o tak zwanej kolejności maczety?
1: Tak, coś kiedyś słyszałem, ale czy mógłbyś rozwinąć?
0: Jej twórca tej koncepcji oglądania filmów zakłada obejrzenie najpierw Nowej Nadziei oraz Imperium Kontratakuje. W momencie, w którym Han Solo zostaje zamrożony w karbonicie, zostajemy na tej stacji kosmicznej, której Luke odzyskuje, można powiedzieć, swoją ręką, chociaż nie swoją. I Darth Vader zostaje również sam ponownie na swoim krążowniku. Sugerowany jest powrót do prequeli. To zależy też od wariantów tej maczety, można pominąć Mroczne Widmo, ale na pewno należy obejrzeć potem atak klonów i zemstę Sithów, żeby poznać tę historię Vader. Kiedy już mamy ze sobą ten plot twist, że jest on ojcem Anakina, przepraszam, Luke'a, tak? Anakin jest ojcem Luke'a. I dopiero po obejrzeniu prequeli wrócić do Powrotu Jedi, kiedy wiadomo, bo nasi bohaterowie próbują odbić Hana Solo z rąk Jabby i kontynuują walkę z Imperium poprzez to, co się dzieje na Endorze.
1: Czyli tak jak właśnie wspomniałeś, że tak naprawdę zrobić takie jakby jak Luke, po prostu stał na tej stacji i po prostu zebrać te wszystkie myśli, zobaczyć jak to wszystko się stało, dlaczego on został właśnie tym Vaderem. Powiem ci, słyszałem właśnie kiedyś o tej koncepcji i nigdy tak Gwiezdnych Wojen nie oglądałem. Jak tylko będę miał czas, to chyba muszę spróbować zobaczyć, bo jakby trzeba po prostu próbować w życiu nowych rzeczy, to też serdecznie polecam słuchaczom, żeby też przeżyć, jakby oglądać w innych kolejnościach też te filmy, żeby przeżyć po prostu te historie na nowo.
0: Tak, bo jak sam Lukas powiedział, najważniejsza jest zabawa tymi filmami. Widz musi czerpać z tego przyjemność.
1: Czerpać z tego przyjemność, jak też przyjemność i przede wszystkim spokój czerpali rycerze Jedi, kiedy to medytowali. Medytowali, żeby połączyć się razem z mocą. A nic innego nie pomaga w łączeniu się z mocą i skupieniu myśli, jak Force Team.

0: Szymonie, mówiliśmy praktycznie już o wszystkich częściach, ale tak naprawdę nie przedstawiliśmy jeszcze takiego jednej ważnej rzeczy, mianowicie naszych rankingów.
1: Tak, przygotowaliśmy sobie specjalnie rankingi nasze osobiste, które części nam się podobają najbardziej, a które no, trochę mniej.
0: Dobrze, no to na ostatnim miejscu, no to tu chyba niespodzianki nie będzie, już dzisiaj przeze mnie tak troszeczkę wyszydzany, troszeczkę, no Skywalker Odrodzenie. Bardzo chaotyczne zakończenie, można powiedzieć, nie tylko trylogii, ale całej sagi. Ja z tym filmem naprawdę wiązałem ogromne nadzieje. To jest jeden z niewielu filmów, z którego ja po prostu wyszedłem rozczarowany z kina. No przede wszystkim wielki chaos, za dużo fanserwisów. Przede wszystkim ten film jest ulepiony z innych filmów. On się samodzielnie jako samo dzieło nie broni. Gdyby to nie był Gwiezdne Wojny, to nie byłby jeszcze gorszy film tak naprawdę. No i to słynne chyba Rey Skywalker, gdzie Rey tak naprawdę jest Palpatine, nie Skywalker, no to się po prostu nie trzyma, no nie trzyma się, no nie broni się ten film dla mnie i jest na ostatnim miejscu po prostu.
1: Zgadzam się z tobą, ale Skywalker Odrodzenie w moim rankingu zajął miejsce 8, albowiem najgorszą moim zdaniem częścią jest Ostatni Jedi również z trylogii sequeli. Ten film wynudził mnie chyba jak żaden z uniwersum Star Wars. Powiem ci szczerze, że no po prostu nie był dla mnie ciekawy. Było na nim stosunkowo mało akcji, też się to średnio trzymało. Jednak no Skywalker Odrodzenie, powiem szczerze, że jednak delikatnie lepszy był.
0: No ja jednak dałem Ostatniego Jedi troszeczkę wyżej. Na 8 miejscu dałem Atak Klonów, bo tutaj miałem tę samą sytuację jak ty z Ostatnim Jedi, że ten film, bo ja pamiętam, że za każdym razem, jak byłem mały, to miałem właśnie na DVD, na płytkach zgrane 6 części. Ja za każdym razem po prostu robiłem sobie jakieś maratony, tu oglądałem, tutaj ten. No Mroczne Widmo mnie zachwyciło, jak byłem mały, naprawdę. Ale jak tylko obejrzałem Atak Klonów, byłem tak wynudzony, no po prostu nawet ta ostatnia bitwa, która rozpoczyna de facto wojny klonów na Geonosis, no nie broni tego filmu, bo tak naprawdę ponad połowa filmu to jest tak naprawdę łażenie, gadanie, jakieś nieudolne teksty o piasku, jakieś nieudolne tak naprawdę podrywy, tak. Drętwe po prostu dialogi. Wątek Obi-Wana, który tak naprawdę śledzi z Kamino i tak dalej, jest nawet ciekawy, ale niestety ten film jest po prostu nudny. No jak idę na Gwiezdne Wojny, to oczekuję jakichś takich po prostu fajerwerków, jakichś takich ciekawych. Dialogi są spoko, ale nie podane w taki sposób, jak zostały podane w Ataku Klonów. I dla mnie ten film, gdyby nie Skywalker Odrodzenie, ten film byłby na ostatnim miejscu.
1: Rozumiem cię. No jeżeli chodzi o mnie, to może trochę ci zaskoczę, ale Atak Klonów jest na trzecim miejscu, ponieważ moim zdaniem ostatnia sekwencja i cała ta intryga, którą Obi-Wan Kenobi od początku filmu śledzi, mianowicie najpierw udaje się po nieudanym zamachu na senatora Amidale na Kamino, gdzie odkrywa stworzoną w sekrecie przed wszystkimi armię klonów, która pod koniec filmu pomaga rycerzom Jedi uwolnić się z niewoli, z opresji separatystów i rozpoczynają się wojny klonów. Także, jak już wspominałem, hrabia Dooku to jest jedna z moich ulubionych postaci, jeżeli chodzi o trylogię prequeli i pojedynek z nim, który również kończy film Obi-Wana Kenobiego i Anakina, a później Jody.
0: Ta gra światłami jest niesamowita.
1: Tak, to prawda, to ta scena po prostu coś wspaniałego. Jednak o ile zgadzam się z tobą, że te sceny Anakina i Padme, pokazanie tej ich relacji są, nie powiem, że niepotrzebne, ale no po prostu kiepskie w kontekście Gwiezdnych Wojen, tak? Cała reszta, o której wspomniałem wcześniej, broni ten film, moim zdaniem.
0: No to mamy, że tak powiem, mały pierwszy zgrzyt. No nie, Atak Klonów dla mnie to jest... No dobrze, to chcesz przejść może do kolejnej swojej pozycji, czy...
1: Siódme miejsce u mnie zajmuje Mroczne Widmo, jednak nie potrafię powiedzieć czemu, ale jakoś średnio porwał mnie ten film. No, oczywiście końcowe sceny walki, wiadomo. Jeżeli chodzi o takie skojarzenie moje z Mrocznym Widmem, to armia Gungan, którzy walczą z droidami na kije i kulki jakieś elektryczne, co to w ogóle miało być?
0: No i Jar Jar przede wszystkim, tak, który zdominował. Ten...
1: Tak. Darth Jar Jar, oczywiście.
0: No ja Mroczne Widmo tutaj dałem jednak na czwartym miejscu, bo nie wiem dlaczego, ale ja mam po prostu jakiś sentyment do tego filmu. Jakby bardzo mi się podoba właśnie ta sekwencja walki. Jakby bardzo mi się podoba, że są aż 4 walki na samym końcu. Co prawda to ma swoje minusy, bo tak naprawdę od śmierci Qui-Gona przechodzimy od razu do wysadzenia jakby tego statku Federacji, który wygląda jak pączek. Mamy też właśnie tę bitwę, o której wspomniałeś, mamy odbicie. Dużo się dzieje w samej końcówce, ale przede wszystkim ten film w porównaniu do Ataku Klonów ma ten balans, że tam też jest właśnie to polityczne też rozumowanie, no w political fiction, wiadomo. Jednak tutaj jest to bardziej według mnie, że tak powiem, ułożone, zrównoważone lepiej. O właśnie, zrównoważone lepiej. I przede wszystkim też Mroczne Widmo, mam do tego filmu ogromny sentyment, bo to był pierwszy tak naprawdę film, pomimo tego, że już oglądałem wcześniej trochę tam, wiadomo, oryginalną trylogię, to był pierwszy film, który ja w pełni tak naprawdę świadomie obejrzałem. Znając już te wszystkie plot twisty, wiadomo, z oryginalnej trylogii, ale no mam do tego filmu po prostu ogromny sentyment. Nawet jakbym sobie teraz gdzieś leciał w telewizji, włączyłbym w połowie, bardzo chętnie bym go obejrzał. Przede wszystkim też Wyścig też mi się bardzo podobał.
1: Rozumiem. Na temat Wyścigu też zdania są podzielone. No to była jednak moim zdaniem też ciekawa scena. Jeśli chodzi o piąte oraz szóste miejsce, jest to odpowiednio Nowa Nadzieja i Przebudzenie Mocy, tak jak wspominałem. No, Przebudzenie Mocy traktuje trochę jak remake Nowej Nadziei. Więc jednak ten oryginał bardziej mi się podobał od filmu, do którego dalej mam sentyment, jako pierwszy, który widziałem w kinie. Mówię o Przebudzeniu Mocy.
0: Ja w zasadzie mam na piątym i szóstym miejscu dokładnie to samo. Nową Nadzieję, Przebudzenie Mocy. No, Nową Nadzieję dałem jednak wyżej, bo dla mnie to jest film, który dał początek sadze, ale no jednak tak, no jest dla mnie to taki średniak tak naprawdę, że jest spoko, ale okej. Okay. No Przebudzenie Mocy, pomimo tego, że tak właśnie też z sentymentem do tego podchodzę, tak jak ty, dałem właśnie na tym szóstym miejscu ze względu jednak na to, że to jest ten remake, że jest fajny, ale no nie wnosi tak naprawdę w drugiej połowie filmu nic nowego, tylko kopiuje po prostu pomysły, które są dobre.
1: Tak, dosłownie średniak znajduje się na środku naszego rankingu. Czwarte miejsce to u mnie Imperium Kontratakuje. To jest taka część, która również kontynuuje ten wątek wojny, rebelii z Imperium. Bardzo robi to w sposób znakomity. Ale jednak mam pewien problem z tym filmem. Nie umiem określić też go, ale zdecydowałem, że czwarte miejsce będzie takie w porządku, jeśli chodzi o mnie.
0: A że tak Klonów dałeś nad Imperium, no to ja jestem autentycznie w szoku, ale no to jest to nasze subiektywne rankingi. No ja Imperium jednak dałem, tu się w sumie wahałem między pierwszym a drugim miejscem, ale jednak dałem Imperium na drugim miejscu za ten mroczny klimat, za ten niesamowity plot, za tą walkę, za szkolenie przede wszystkim Luka przez Jodę na Dagobah, za bitwę na Hoth. Za wątek też w mieście chmur. No ten film ma przede wszystkim też w sobie ten mroczny klimat. Nie wiem dlaczego właśnie pierwsze dwa filmy u mnie w rankingu to są z tym mrocznym klimatem. No jednak kurczę, no to Imperium, no to jest taki klasyk, można powiedzieć, ale no według mnie jest jeszcze inny, lepszy film, ale do tego to też zaraz dojdziemy.
1: Jak najbardziej cię rozumiem, Łukaszu. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to tak jak mówiłem, już Atak Klonów, na ten temat się wypowiadałem, więc nie będę się za bardzo rozwijał na ten temat. Drugie miejsce u mnie to Powrót Jedi.
0: Ja umieściłem Powrót Jedi na trzecim miejscu. Z tego względu, że no jest to dla mnie idealne zakończenie całej trylogii. Są pogłoski, nie wiem co o tym sądzisz, że ludzie nie lubią tej części z tego względu, że są Ewoki. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Jakby ja uwielbiałem ten film właśnie jak byłem mały. Troszeczkę mnie, można powiedzieć, męczyła ta sekwencja, jak był odbijany Han Solo z tego pałacu Jabby, bo ta sekwencja ta łącznie to chyba trwa z pół godziny, jeśli dobrze pamiętam, więc troszeczkę długo, ale potem jak już się zaczyna ta akcja, jak rebelianci się przygotowują do zniszczenia drugiej Gwiazdy Śmierci, mamy znowu powtórkę z rozrywkiem, widzisz, nie tylko w Przebudzeniu Mocy, mamy taki mały remake, ale to już nieważne, to akurat to tam działa w sumie.
1: Tak, to jednak ten zabieg, no, jest, jak się okazuje, skuteczny w Powrocie Jedi, ale ja bym się to skupił na wątku, o którym też mówiliśmy, czyli na tym ostatecznym odkupieniu Anakina Skywalkera i Vadera. Tak jak mówię, cała scena, cała sekwencja w sali tronowej, której on ostatecznie opowiada się za jasną stroną mocy, za stroną swojego syna i ostatecznie razem pokonują Palpatina.
0: Tak, to jest naprawdę mocna, szczególnie też ta muzyka, kiedy ten atak gniewu Luka, kiedy się Vader wyczuwa w nim, że ma jeszcze siostry, że Vader ma tak naprawdę dwójkę dzieci, no to wtedy ta muzyka i wtedy ten atak gniewu Luka, kiedy już praktycznie ma zabić swojego ojca i przejść, zająć jego miejsce u boku Palpatina, to jednak decyduje się właśnie, że zostanie tym Jedi, no i właśnie to jest ten moment odkupienia. To jest naprawdę, do tej pory mam ciarki, jak to oglądam.
1: No i oczywiście scena, w której Luke zdejmuje hełm i tak pierwszy raz widzi twarz swojego ojca.
0: Tak, tak. Mówi właśnie Vader, że chciałby go zobaczyć chociaż raz swoimi własnymi oczami, to no bardzo wzruszająca scena, tak.
1: Powrót Jedi dopiero bym zobaczył w kinach bardzo chętnie.
0: Oj, tak, tak. Może się wybierzemy na 45. rocznicę, kto wie.
1: No, jak dożyjemy. No i cóż, no, creme de la creme, pierwsze miejsce.
0: No to tutaj chyba nie będzie niespodzianek. Jak już tam wcześniej było wspomniane, uważni słuchacze pewnie wiedzą. Zemsta Sithów. No, pomimo tego, że ten film nie jest tak naprawdę idealny, bo ma swoje, bo tempo jest po prostu zabójcze, można powiedzieć. Cały czas się coś dzieje, jednak po prostu, no, tak jak wspomniałem, sekwencja otwierająca, bitwa na Mustafar, ogólnie bitwy w tym filmie, rozkaz 66, wątek przemiany Anakina w Vadera i to wszystko, jak się to dopina po prostu, żeby to połączyć z oryginalną trylogią, no robi po prostu robotę tutaj. Jest niesamowity ten film.
1: No tak jak mówiłem o postaci hrabiego Duku, no za bardzo się w Zemścistów nie popisał. Można powiedzieć, że stracił głowę dla tego filmu. Ale również podoba mi się, tak jak mówię, wątek polityczny w tym filmie i strony separatystów, kiedy Grievous przejmuje władzę nad armią droidów i Obi-Wan zostaje wysłany, żeby go wyśledzić i zniszczyć. No i również scena pojedynku między tymi dwoma panami, oczywiście słynne Hello There, które rozpoczyna te...
0: General Kenobi.
1: Tak jest, te sekwencje. No, scena pojedynku również była bardzo mocna. W ogóle powrócę jeszcze do tego wątku naszej wycieczki do kina na ten film. Trochę rozbawił mnie fakt, że Hello Dark zgarnęło więcej braw niż sam koniec filmu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
0: Zwróciłem, tak,
1: no,
0: tak.
1: To też było bardzo ciekawe. No i czy jest jeszcze coś do dodania? Chyba nie. Tak więc bardzo dziękujemy słuchaczom Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. To był kącik wszechrzecz dotyczący Gwiezdnych Wojen. Poprowadzili go Szymon Stępniak
0: i Łukasz Markus.
1: A zrealizował go Maciej Puciennik. Niech moc będzie z wami.
0: Dziękujemy bardzo. Niech moc będzie z wami.

jak luda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pek mi tysz, jak to nie Ikea. Płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już hitu, gdy leciał w kiskam.

0: este în economia partidei Delgado, acolo este...
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.
2: Ostre nabicie?
3: Stary, to nie jest ostre nabicie, to jest bit Megota i ten bit wcale nie jest ostry.
4: Na serii piana parę lody jak w Go-Go. Pina kolada, ćwiara nosy nad mąką. Suki gdy kasa dają słodycz jak bonbon. Rajt jak Paryż, Dakar, mordą.

0: Bilon, dziękuję ci, że zaśpiewałeś na tym newschoolowym bicie. Come on, man, szacunek.
1: Nawinął też Fukaj.
0: OSTR.
1: Na katach DJ Flip.
0: Ty, a ja? A ja?

Yo. Yeah. Yeah. Okay. Yeah.

Wyobraźcie sobie potężną dawkę rock'n'rolla okraszoną młodzieńczą energią i odrobiną humoru, a potem dodajcie do tego trochę tęczy i brokatu. Właśnie z takiego połączenia powstał Antyreflex, zespół z Żerardowa, który wziął sobie do serca powiedzenie: punk rock to nie rurki z kremem. Budi, Wiktor, Maurycy, Poniat i Młody potrafią naprawdę dużo, ale wzięli się za muzykę i jak podkreślają, na doktoraty przyjdzie jeszcze czas. Przed wami zespół Antyreflex, którego debiutancki album Fabryka Marzeń został płytą tygodnia studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

0: Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis kulturalny. Zaprasza Stanisław Szuman. W tym serwisie Misz Uszatek oraz CD Action Expo, ale najpierw abstrakcja na OFF-ie. Łódź Abstract Art Festival poświęcony jest temu, jak forma oddziałuje na odbiorcę. Organizatorzy podkreślają, że emocjonalny odbiór sztuki nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a wydarzenie ma zachęcić do uważności wobec własnych odczuć i otwartego dialogu. Punktem odniesienia jest artystyczna spuścizna Wasillego Kandyńskiego i jej relacja ze współczesną sztuką abstrakcyjną we wszystkich jej mediach. Festiwal potrwa do 23 maja, a jego trzecia edycja rozpocznie się w piątek 8 maja o godzinie 18 na łódzkim OFF-ie. W ramach 22 edycji festiwalu Złoty Środek Dom Literatury w Łodzi organizuje spotkanie poświęcone debiutom w poezji. Podczas wydarzenia wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu imienia Artura Fryza na najlepszy debiut poprzedniego roku. Będzie to także okazja do rozmowy o tym, jak i dlaczego debiutować w poezji, o wyzwaniach, inspiracjach i możliwościach wydawniczych. Dodatkowo zaplanowano rozmowy z uznanymi poetami. Spotkanie odbędzie się 6 maja o godzinie 18 w Domu Literatury w Łodzi. Wstęp jest wolny. Z okazji 30-lecia magazynu CD Action odbędzie się jubileuszowa edycja wydarzenia CD Action Expo. W programie zaplanowano możliwość przetestowania najnowszych gier wideo i retro klasyków, gry planszowe, prelekcje, panele dyskusyjne oraz spotkania z redakcją CD Action. Organizatorzy przygotowali także strefę gier indie, atrakcje dla dzieci i rodziców oraz strefę food trucków. Wydarzenie jest biletowane i odbędzie się 30 oraz 31 maja. Tam, gdzie mieszka Miś Uszatek. To wydarzenie, podczas którego dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami będą mogły poznać Misia Uszatka i jego przyjaciół. Uczestnicy usłyszą o jego przygodach, w których zawsze jest miejsce na dobrą zabawę. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Wstęp jest biletowany, a liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie odbędzie się 24 maja w dwóch turach, o godzinie 10 oraz o godzinie 12.
1: W Łodzi kultury.
2: Parę sekund po godzinie 17, a to oznacza, że słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej i audycję W Łodzi kultury. Tematy maturalne. Dzisiaj maturzyści mierzą się z matematyką. To jest trochę mniej w profilu naszej audycji, ale wczoraj były tematy wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Co byście napisali? Sam jestem ciekawy. Możecie dzwonić 42 63 13 888. My natomiast jak zawsze zaczniemy najpierw od wyboru naszej redakcji muzycznej.
3: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
2: Upadek scenografii to najnowszy singiel Suplika młodego rapera pochodzącego z Torunia. Singiel zapowiada nadchodzącą epkę o tym samym tytule. Artysta łączy ciekawe hip-hopowe bity z różnorodnym tekstem pełen metafor i alegorii. Upadek scenografii to singiel o spokojnym charakterze. Już teraz na antenie naszego radia.

to teraz jeszcze ja, dobra, i ustawimy sobie dziewczynę. A, tak, słuchajcie, chyba mnie słyszycie, bo jeśli słyszeliście, to tak, ustawimy dziewczyny, bo już są u nas w studiu, w reżyserce goście dzisiejsi. Porozmawiamy sobie o wydarzeniu, które planowane w kinie Charlie, o głosach równości i związanych projekcji filmów i wydarzeń i innych wydarzeniach związanych z Marszem Równości, który już niedługo w Łodzi. Tymczasem, żeby goście mogli, ich głosy mogły zabrzmieć aksamitnie na naszej antenie, to posłuchajcie Wharf Kids od nas, utwór Funny, a my w tym czasie tutaj się w studiu przeorganizujemy.

0: Wharf Kids, Funny. To była nasza kolejna propozycja muzyczna. A my już rozmawiamy sobie o wydarzeniu Głosy Równości, które organizowane przez Fabrykę Równości i Kino Charlie. No i mamy gości z tych inicjatyw, miejsc, etc., etc. Z Kina Charlie Manuela Del Duca, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Ida Mickiewicz-Florczak, Głosy Równości, hej.
2: Hej.
0: Powiedzcie w ogóle, jak tak rozumiem, że asumptem do wydarzenia jest właśnie zbliżający się Marsz Równości, który 9 w Łodzi, a jak doszło do pomysłu, żeby połączyć to z seansami w kinie Charlie?
2: Marsz mamy 15, natomiast to nie jest nasza pierwsza współpraca, z czego bardzo się cieszymy. Zdarzało nam się już współpracować z Kinem Charlie, zawsze sobie chwaliliśmy tę współpracę. Co roku przy Marszu organizujemy serię wydarzeń, które określamy mianem Maratonu Równości i stąd wzięła się współpraca z Kinem właśnie po to, żeby móc również i tutaj coś zdziałać.
1: Dokładnie. I my w tym roku, normalnie co roku mamy przegląd filmowy LGBT Film Festival, ale w tym roku wyszło tak, że no niestety on się nie wydarzył, więc zdecydowaliśmy też, że ta współpraca będzie dobra, żeby po prostu zapełnić tą przestrzeń, którą zostawia po sobie LGBT Plus Festival i po prostu zorganizować inne seanse, które też jakby tutaj tej społeczności mogą się podobać po prostu.
0: Jak wygląda dobór repertuaru? Czy Ida, czy to Charlie po swojej stronie zaproponowaliście filmy, czy wy też macie coś, co chcielibyście na dużym ekranie zobaczyć?
2: Powiem tak, tutaj decyzyjność była zdecydowanie poza mną, nie wiem jak poza innymi członkami, członkiniami stowarzyszenia, natomiast myślę, że tutaj prym jednak wiodło kino.
1: Tak, dokładnie tak było. Ja rozmawiałam z Jakubem o różnych seansach, jakie moglibyśmy pokazać i też myśleliśmy o tym, żeby nie wszystkie seanse były jakby dokładnie o temacie równości, ale też po prostu o...
2: o tematyce queerowości.
1: Tak, i żeby to było bardzo zróżnicowane, żeby nie trzymać się jednego punktu, tylko cały czas przeskakiwać i żeby tych seanse były jak najbardziej zróżnicowane i po prostu ciekawe.
2: Przypomnijmy, że w tym roku motywem przewodnim marszu i maratonu jest intersekcjonalność, w związku z czym taka wieloaspektowa perspektywa dotycząca zarówno społeczności LGBT, jak i całej reszty, która nas otacza, jest bardzo istotnym elementem, stąd szeroki repertuar kina.
0: Mhm. Powiedzmy trochę o Fabryce Równości samej. Kino, jak działa, wiemy, że wspaniale działa, a myślę, że nasi słuchacze dosyć dobrze znają Fabrykę Równości, ale tym, co nie, jakbyśmy mogli przypomnieć, co robicie na co dzień, jakie takie większe wydarzenia organizujecie?
2: Jako stowarzyszenie działamy już dosyć długo, bo od 2009 roku, natomiast zajmujemy się edukacją i działaniami antydyskryminacyjnymi, głównie na rzecz społeczności LGBT+, ale nie tylko. Współpracujemy ze szkołami, uczelniami, firmami, prowadzimy warsztaty, szkolenia, spotkania. Także nasze działania też są dosyć szerokie. Z rzeczy mniej spektakularnych, a zastanawiających, uczymy się robić remonty, chociażby dlatego, że mamy siedzibę, którą należałoby w końcu oddać do użytku, więc uczymy się kłaść karton gips i robić gładzie, tak? To też potrafimy. Więc my też jesteśmy trochę intersekcjonalni, tak? Więc gdyby ktoś miał ochotę do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie.
0: Od razu mi się ciśnie pytanie, czy majówka to były typowo polskie dni wolne, czy spędzaliście na remoncie?
2: Nie, ponieważ to nie były typowo wolne dni polskie, bo nie robiliśmy grilla, ale też nie spędzaliśmy tych dni na remoncie, bo najzwyczajniej w świecie zbieramy siły właśnie przed tym tygodniem, który teraz trwa, bo przypomnijmy, że wydarzenia zaczęły się już wczoraj i trwać będą do soboty włącznie.
0: Mhm. Ida, powiedz właśnie już sam marsz, co planujecie wtedy?
2: Zaczynamy o 13 na Starym Rynku. Jak zwykle no, musimy zacisnąć zęby, kilka słów, bla, bla, bla, każdy musi powiedzieć. Ale staramy się, żeby to nie trwało długo, nie było nudne i żeby nie występowali tam politycy, którzy mówią ja, mnie, moje, tylko to jest wydarzenie dla nas. W związku z czym marsz od 13, Stary Rynek. Idziemy sobie na spacer, mam nadzieję, że bez przygód. Wrócimy również na Stary Rynek, gdzie zakończymy takim wydarzeniem, które nazwaliśmy Miasteczkiem Równości, Miasteczkiem NGO, gdzie będą wystawiały się organizacje, które chciałyby opowiedzieć trochę o swojej działalności. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które miały z nami kontakt w latach wcześniejszych, ponieważ najzwyczajniej był problem, żeby się rozstać po marszu. Każdy chciał jeszcze pogadać, gdzieś usiąść, wymienić się chociażby kontaktami, więc w tym roku stwarzamy taką przestrzeń.
0: Jeśli chodzi o filmy, które będą prezentowane na Głosach Równości, tematyka właśnie jest nawiązująca tak do intersekcyjności, do równości. No i co się znalazło w tym repertuarze? Jakie tytuły?
1: Oj, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo tytułów. Chociażby 5 maja pokażemy film przedpremierowo Lejla, który opowiada o transpłciowości i o problemach, które ta społeczność natrafia na swoich szlakach. Będzie też film Lesbijska księżniczka z kosmosu, czyli nie wszystko jest tak bardzo na poważnie. Też tutaj próbujemy wrzucić takie bardziej komediowe tytuły. No i oczywiście najważniejszym pokazem dla nas jest pokaz z twórcami, który odbędzie się 8 maja. Będzie to film krótkometrażowy Bad Pulse, który będzie połączony ze spotkaniem z reżyserką Kamilą Ćwiklińską i z jednym z bohaterów filmu, czyli z Frankiem Brodą. Czyli będzie to nie tylko pokaz, ale też spotkanie z aktorami, z twórcami i cała rozmowa wokół.
0: Tak, do tego Charlie nas też przyzwyczaja, że poza obejrzeniem filmu nie trzeba tego trawić wyłącznie w sobie, tylko można też o tych emocjach związanych z projekcją się wymienić z innymi. Jakie kryteria decydowały o wyborze filmów do przeglądu?
1: Trochę rozmawialiśmy o tym, żeby to były filmy, które ludzie niektóre już znają, czyli na przykład pokazujemy Mulholland Drive Davida Lyncha. Filmy, które ludzie znają, kochają, pomieszane właśnie z przedpremierami, pomieszane z filmem takim jak Bad Pulse, który jest bardziej eksperymentalny, czyli cały taki miszmasz, który pozwoli każdemu znaleźć po prostu coś dla siebie.
2: Ja za to przyznam, że jeśli chodzi o księżniczkę z kosmosu, to mieliśmy wyjście grupowe, więc myślę, że tutaj też był głos pod tytułem chcielibyśmy może zobaczyć jeszcze raz.
0: Tak, to jest chyba, poprawcie mnie, jeśli myślę źle, ale w ostatnich czasach to jest taki film o tematyce queerowej, który się przebił bardzo do mainstreamu, jest wszędzie grany. Jeszcze na nim nie byłem. Słuchamy recenzji.
2: Przebicie się może wynikać też z tego, że wali tytułem między oczy, bo jednak ma, prawda, lesbijskość w tytule, a to jest w tym kraju bardzo niewygodne, w związku z czym nie kijem go to pałką.
0: Ida, polecasz? Słuchamy, krótka recenzja.
2: Pewnie, że polecam. Każdy film rozwija nas w jakiś sposób, szczególnie jeśli możemy go z kimś przegadać, przedyskutować, więc polecam wybrać się na to ze znajomymi i porównać od kreski przez dialogi, aż po odczucia emocjonalne.
0: Słuchajcie, to teraz posłucham sobie krótko nowości naszej antenie od Calls i za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: To był zespół Calls, nowość na naszej antenie. Tak nam się spokojnie układa playlista. Dzisiaj po 17:00 najpierw był przecież suplik Upadek Scenografii, nasza piosenka tygodnia. Wracamy do rozmowy o głosach równości. Z nami Manuel Del Duca z Kina Charlie i Ida Mickiewicz-Florczak z Fabryki Równości. A głosy równości, poprawcie mnie dziewczyny, jeśli myślę, no to jest seria projekcji w Kinie Charlie na temat ogólnie rzecz ujmując, może nie wprost, ale o tematyce queerowej lub nawiązującej do queerowości, spotkania też z artystami. Zastanawiam się, tu kieruję pytanie do Idy, właśnie co takie filmy chcielibyście, żeby prezentowały, pokazywały? Czy jakieś pragnienia, marzenia właśnie osób ze środowiska queer, czy jakieś problemy, co w sumie w tegorocznym motywem, tak, marszu jest intersekcyjność, to może to jest klucz.
1: Powiem tak, ja osobiście wolałabym chyba jednak oglądać landrynkowe rzeczy, bo tego smutku na co dzień mamy dosyć, natomiast doskonale wiemy, że młodzi ludzie potrzebują również filmów jako lustra. Odbicia, pokazania, że nie są sami, że sobie w życiu poradzą, że nie zawsze jest cukierkowo, ale fajnie byłoby też, gdyby mainstream pokazywał nam, że nie każdy, kto jest z grupy LGBT, zginie nam po 10 odcinkach serialu, przywalony walącym się wieżowcem albo spadającym helikopterem, bo no nie o to chodzi, tak? Nie wszyscy, którzy są ze strefy queerowej są osobami, które kończą życie szybko i smutno, tak? No jesteśmy przeciętnymi ludźmi, potrafimy się śmiać, wychowujemy dzieci, pracujemy, płacimy podatki, albo nie płacimy. Bywa różnie, jak zupełnie u heteronormatywnych ludzi, tak? Mamy też różne inne łatki, różne inne przywary. Bywa różnie.
0: Słowem, to teraz do Manueli, w tych filmach widać będzie życie.
2: Dokładnie tak, będzie widać życie. Są to naprawdę zróżnicowane pokazy i jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nikt nie ginie pod wieżowcem, więc jesteśmy naprawdę to bezpieczni, miło, jeżeli o to chodzi. Ale jesteśmy, no tak.
0: Manuel, czy pamiętasz jeszcze jakieś projekcje, które będą na...
2: Tak, oczywiście, pamiętam i myślę, że na pewno jedna spodoba się studentom, dlatego że dzieje się ona właśnie w studencki czwartek w Kinie Charlie, gdzie studenci z legitymacją mają ulgę w naszym kinie, a będzie to kino szeptane z portalem Filmawka. Jest to zupełna niespodzianka, jest to seans, na który wchodzicie na salę i do pierwszej sceny nie wiecie, jaki to będzie tytuł. Jest to nie o tyle ciekawe, że nie jest to po prostu też seans niespodzianka, ale znów jest to coś, z czego Kino Charlie jest znane, czyli po seansie będzie dyskusja też z osobami, które są studentami, więc jest to zupełnie na luzie. Jest to takie fajne miejsce do spotkań.
0: To świetny format właśnie. Zastanawiam się, czy są jakieś głosy, szmery na publiczności, jak ludzie zaczynają się orientować na jakim filmie są.
1: Nie wiem, nie byłam, ale zaczynam żałować, że już nie studiuję.
2: Ale chyba tak, dlatego że seanse są na tyle zróżnicowane, bo zawsze chcemy po prostu zaskoczyć widza. Więc raz była japońska animacja taka powiedzmy 12+, a potem pokazywaliśmy Climax, który jest o narkotykach, o tańczących ludziach, o tańcu, o pasji, więc jest to naprawdę taki format, w którym chcemy jak najbardziej pokazać, że hej, nie będziesz się spodziewać, co zobaczysz.
0: Czy Fabryka Równości jako zbiór też, poza inicjatywą zbioru osób, wybieracie się walnie na żeby zająć miejsca na publiczności?
1: Myślę, że niekoniecznie w tym tygodniu, dlatego że nasz rozkład jazdy pokazuje, że dosyć często, kiedy są pokazy filmowe, mamy też inne wydarzenia, których trzeba dopilnować i wziąć w nich udział zarówno jako uczestnik, jak i osoba prowadząca, więc tu niestety będziemy musieli chyba troszkę odpuścić, ale zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane, na pewno warto. Mhm.
0: A jak przygotowania do marszu?
1: Powiedziałabym, że oczekujemy cudu i melisy, bo przyda się jedno i drugie. Natomiast jesteśmy zwarci i gotowi. Mam nadzieję, że pogoda również dopisze. Trzymam kciuki.
0: No, ostatnio jest tak słonecznie, że już...
1: Przypominam, że przegiąć pogoda może w każdą stronę.
0: Okej. Natomiast pytanie do was wspólnie, jakby co było takiego ciekawego przy wspólnej organizacji wydarzenia Głosy Równości.
1: Ja myślę, że tu się wypowiemy dopiero jak skończymy je organizować. No daj nam chwilę się rozbujać.
2: Ale na razie naprawdę wszystko idzie gładko. Nie mieliśmy żadnych problemów, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę no dobra współpraca. Mhm.
0: Są jeszcze bilety?
2: Są jeszcze bilety, okay. Ale bardzo szybko trzeba je łapać, bo niedługo może już ich nie być. Mhm.
0: Super, to podsumujmy sobie część właśnie filmowa, spotkań, Głosy Równości. Już trwają, do kiedy, gdybyś mogła Manuela nam troszkę powiedzieć tak, sztywne dane.
2: Oczywiście, w kinie Charlie pokazy odbywały się od wczoraj, czyli od 4 maja i będą trwały aż do 8 maja,
1: czyli do
2: codziennie,
1: piątku.
2: Do piątku.
0: No i Marsz Równości 15.
1: Nie.
0: Nie, to
1: 15 Marsz Równości jubileuszowy. 9 maja o godzinie 13. Nie Dobra. Pomylcie tego, bo tydzień później może nas tam nie być. Więc jeszcze raz.
0: Jak się uda, to może być. Ale...
1: No nie wiem co na to cała reszta organizatorów. Ja mogę iść na spacer. 9 maja, 13, Stary Rynek.
0: 15 edycja. I jakbyś mogła naszych słuchaczy właśnie tak zaprosić na to wydarzenie?
1: Zapraszam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane, które mają ochotę na spacer, nie tylko na wykrzykiwanie różnych haseł, ale na przejście się w miłym towarzystwie, przy dobrej muzyce, z ciekawymi, barwnymi osobami, poznanie osób nowych, z którymi można spędzać spokojnie czas, zapoznanie się z działalnością różnych organizacji. Tak więc powtarzam, 9 maja, godzina 13, Stary Rynek. Mam nadzieję, że się widzimy.
0: Polecamy obydwa wydarzenia, czyli właśnie Głosy Równości i Marsz Równości. Dziękuję bardzo dziewczyny. Naszymi gośćmi była Manuela Del Duca i Ida Mickiewicz-Florczak. Wielkie dzięki i co? Trzymamy kciuki za tego dziewiątego, żeby za pogodę.
1: Widzimy się w sobotę.

Wracam do tematów maturalnych. Czy pamiętacie, żeby w poprzednich, no od mojej matury chwila minęła, a w poprzednich latach, żeby była podana lista lektur w arkuszu, z których możecie skorzystać? Chyba nie. Realizatorzy nasi kręcą głowami. To jest w sumie dosyć przydatna podpowiedź, bo patrzę na stronie trzeciej i czwartej arkusza matury podstawowej z tegorocznej z języka polskiego. Jest zakres podstawowy i zakres rozszerzony, wszystkie podane lektury. Całkiem wygodne, bo nie trzeba polegać na swojej pamięci. No, jeśli chodzi o motyw pracy, to ja na pewno bym gdzieś tam umieścił Szewców Witkacego. To na pewno. Słuchajcie, ogłoszenie od naszej zaprzyjaźnionej organizacji Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Ten skrót czyta się SKPB, bo często się gdzieś tam mówi SKPB, to SKPB, tamto Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi organizuje kurs na przewodników łódzkich i ostatnie spotkanie organizacyjne, jak się nie pojawicie, to nie ma problemu, żeby zapisać się na kurs przewodnicki, ale ostatnie wejście, jeśli macie więcej trochę pytań, chcecie się spotkać, to macie okazję 7 o godzinie 19 dowiedzieć się więcej na temat kursu. Spotkanie będzie w Pałacu Bidermana na Franciszkańskiej 1/5, bo teraz tam Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich ma swoją siedzibę, sala 215. Osobiście, to trochę prywaty, polecam bardzo kurs przewodników beskidzkich. Wiedza, kosmos, przygody, kosmos. Poszerzenie świadomości w fajną stronę i horyzontów świetne. Wspaniała przygoda. Jeśli lubicie góry, jeśli nie byliście w górach, to tam was wprowadzą do tego, jaki to jest fun, jak się później chodzi po całym południowo-wschodnim krańcu Polski i wie się gdzie, co i jak. No i takie umiejętności chyba też prowadzenia grupy, no, mnóstwo przyjaźni się zawiązuje, miłość i wspaniałe momenty, rozgwieżdżone niebo nocą. Ale też zdobywa się dużo takich umiejętności organizatorskich. Trochę bym ich porównał do tych wywodzonych z harcerstwa, które przydają się na po prostu całe życie. Więc jeśli macie ochotę, to rusza kurs przewodników beskidzkich przy Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Łodzi. A najbliższa okazja, żeby dowiedzieć się więcej o tym kursie, to już 7 o godzinie 19 na Franciszkańskiej 1/5 w Pałacu Bidermana w sali 215. Teraz zacząłem już wymieniać nazwę zespołu The Cardigans, Been It, a za chwilkę ogłoszenie z drugiej zaprzyjaźnionej organizacji studenckiej, czyli z Płazika, ale to po tym, jak wysłuchamy Cardiganów.

I zapowiedziane ogłoszenie od Studenckiego Klubu Turystycznego Płazik Politechniki Łódzkiej. 23 maja, w zasadzie to nawet nie, 22 maja, w dniach od 22 do 24 maja będzie rajd Politechniki Łódzkiej. To chyba będzie 51 rajd, także okrągła rocznica była rok temu, no ale skoro udaje się tyle przez tyle lat, no to musi to być naprawdę fajne wydarzenie i potwierdzam. Mówię o tym już teraz, ponieważ zapisy na rajd Jura są do 8 maja i z reguły miejsca bardzo szybko się kończą, więc orientujcie się. Chyba co najmniej dwie trasy zaplanowane pięknymi wzniesieniami w Jury Krakowsko-Częstochowskiej, trasy zaplanowane, przygody, jaskinie, ostańce wapienne, zamki, masa dużo dobrej zabawy, grania na gitarach, ognisk, super, naprawdę polecam. No i nasza alma mater, czyli Politechnika Łódzka od 51 lat te rajdy patronuje. Możecie też zaliczyć imprezę sportową, taki jest wymóg na Politechnice Łódzkiej, właśnie rajdem, 51. rajdem Politechniki Łódzkiej Jura, więc coś przyjemnego i przy okazji możecie tą właśnie imprezę sportową już sobie odhaczyć, spędzając w bardzo przyjemny sposób czas. Z innych już takich bardziej kulturalnych informacji to startuje 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To będzie 23. edycja tego festiwalu poświęconego filmom dokumentalnym. Tak naprawdę no to festiwal odwiedza 7 różnych miast, bo jest zorganizowany w ten sposób, że w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy od 8 maja do 17 w kinach w tych miastach będą prezentowane dokumenty. W Łodzi jest to EC1 Łódź i oczywiście Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Bilety już można nabywać na stronie EC1. Od 19 maja natomiast festiwal, że tak powiem, przeniesie się na platformy streamingowe, na stronę mdac.pl, ale znacząco lepiej chyba oglądać je w towarzystwie innych osób, tak jak mówiliśmy tutaj przed chwilą z naszymi gośćmi z kina Charlie. Dobrze się ogląda filmy, mogąc o nich troszkę porozmawiać, zwłaszcza jeśli filmy dotyczą rzeczy ważkich, bo mówimy o festiwalu kina dokumentalnego. 17:43 na zegarach. To oznacza, że powoli będziemy zbliżać się do końca audycji. Bardzo wam dziękuję. Grzegorz Makowski za mikrofonem, Paulina Kaźmierska i Maciek Kucharczyk za stołem realizatorskim. Ale nie jeszcze do godziny 18 trochę, więc przed wami jeszcze Nation of Language, TV Girl and George Clinton, Destroyer, Mela Koteluk. A co dalej, to już usłyszycie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zostańcie na 88,8 MHz.

The ice queen's made of ashes, the ash king's made of snow.

Tego się nie da zapomnieć. Z góry, z dołu, z przodu i z tyłu zawsze. 88,8 MHz. Wieś!

zbiera mi się i przechodzi. I wiem, że przed życiem nie ujdę z życiem, bo ono dogoni mnie ręką dającą zastrzyk pośladek.

Jak wojna wybuchła, to miałam 9 lat. Rodziły się te dzieci na potęgę, a jedzenia nie było wiele. Ojciec był kołodziejem. Żyliśmy tak skromnie bardzo. To biedna była

0: Witamy, witam właściwie Mateusz Golami, audycja Kind of Jazz, za stołem realizatorskim Grażyna Bąk, a dzisiaj ze mną tradycyjnie
1: Szymon Stępnik.
0: No i Szymonie, dzisiaj mamy formułę freerun.
1: Tak, ale ty się przedstawiłeś?
0: Ja się przedstawiłem, Mateusz Golami.
1: No to widzisz, to widocznie po całym dniu ciężkiej pracy nie byłem w stanie tego wychwycić, Mateuszu.
0: Nie byłeś w stanie tego wychwycić, ale nic nie szkodzi. To może powiedz, Szymon, jaką formułę dzisiaj mamy?
1: Tak, dzisiaj mamy jak zwykle uwielbiany przez Państwa free run, czyli taka luźniejsza audycja, gdzie nie omawiamy jednej konkretnej płyty, aczkolwiek dzielimy się z Państwem tym, co grało na naszych jazzowych głośnikach w ciągu ostatniego tygodnia.
0: Tak jest, zwłaszcza, że w ostatnim tygodniu było dużo gęstej muzyki, Pat Metheny, więc teraz audycja taka odpoczynkowa, może relaksacyjna bardziej.
1: No, wiesz, też patrząc na naszą dzisiejszą playlistę, być może niekoniecznie. Są też takie utwory, gdzie również muzyka ścieli się gęsto.
0: Tak, ścieli się gęsto. Dobrze powiedziane. No to może zacznijmy od Jaco Pastoriusa. Tak sobie postanowiliśmy od niego zacząć, bo taka muzyka żywiołowa dosyć dobra chyba na początek audycji. Opus Pokus.
1: Tak, posłuchajmy.

0: Opus Pocus, Jacob Astorius, rok 76, jego druga płyta i propozycja to była twoja, Szymon, więc wytłumacz się, dlaczego akurat ten utwór.
1: Wiesz co, ostatnio jestem coraz bardziej zafascynowany gitarą basową, no i Jacob Astorius wydał mi się takim bardzo logicznym wyborem, ponieważ Jaco zrewolucjonizował grę na tym instrumencie, podczas gdy zawsze ten bas był cofnięty. Ten bas był elementem tła, nie tylko w muzyce jazzowej, ale też w ogóle w muzyce rozrywkowej. No to w muzyce Jaco ten bas zawsze wychodził na pierwszy plan. Nawet jeżeli robił tło, jak w tym utworze, co słyszeliśmy wcześniej, no to jednak, przynajmniej w mojej ocenie, on się wyróżniał. Ta linia basowa prowadziła tę piosenkę. Więc pod tym względem Jaco jest po prostu fenomenalny i uwielbiam słuchać Jaco Pastoriusa. A, no i jeszcze co jest ważne, Jaco Pastorius grał na gitarze Fender Jazz Bass i jako jeden chyba z pierwszych używał tylko i wyłącznie przetwornika przymostkowego. Przez to brzmienie było takie, wiesz, mocne, wyraziste. No i tak z bardzo małą ilością chorusów, w sensie ten dźwięk tak nie płynął, ale to były takie bardziej plumknięcia. No, niesamowity człowiek, niesamowita tak. Muzyka, Weather Report, ale tak samo jego solowy album. Tak, wspaniały. Uwielbiam wracać do Pastoriusa.
0: Bardzo ważna postać w ogóle w środowisku jazzowym, bardzo inspirujący dla wielu muzyków, basista. Chociaż ja tutaj w tym utworze trochę bym ponarzekał, bo może trochę za mało, to nie jest taki utwór, który jest takim popisem Jaco Pastoriusa, bo tutaj Wayne Shorter może ma trochę więcej do powiedzenia, czy Donalias na perkusjonaliach, ale tak, no fajnie, że go przypomniałeś, bo to tak zwana legenda, jak to się mówi.
1: Ale wiesz co, bo jednak dla mnie ten utwór jest idealny, no bo nawet jeżeli tutaj ten bas, powiedzmy, nie jest liderem tutaj, Jaco Pastorius w tym utworze, no to jednak tak czy inaczej, nawet tak jak mówisz, Wayne Shorter jest tutaj bardziej słyszalny, no to ten bas Jaco, no to jest inny niż wyobrażamy sobie linię basową w jazzie.
0: Jest inny, tak, jest inny. To jest najlepsze chyba określenie, że to był taki muzyk inny od wszystkich, grał trochę tak, jak jest takie powiedzenie, jak, że kot chodzi swoimi ścieżkami, to on tak grał na basie, grając swoimi ścieżkami. W ogóle ta jego gra nie była podobna do innych basistów i na tym polegała jego wielkość.
1: Tak, ja w ogóle jestem, zastanawiam się, jakby potoczyła się jego kariera, czy gdyby żył dłużej. Mhm.
0: No,
1: on zginął całkiem młodo, z tego co pamiętam.
0: On dosyć młodo rzeczywiście odszedł i rzeczywiście to jest ciekawe, jakby on w dzisiejszym świecie muzyki trochę w innych czasach, kiedy może jest więcej też tej muzyki elektronicznej, jakby on się odnalazł na przykład, prawda, we współczesnym jazzie. To jest ciekawe
1: tak,
0: pytanie, ale to potrzeba dużej wyobraźni.
1: Dokładnie, bo on jest traktowany trochę jako taka postać mityczna już wręcz w świecie basu.
0: Tak, taka właśnie tak, legenda jeszcze za życia. No dobra, to co, idziemy dalej z muzyką i może byśmy sobie zagrali teraz coś świeżego, nowiutkiego z tego roku. Taki zespół łódzki, White Molia, wydał już dwie płyty. Pierwsza pod tytułem White Molia, a druga Pop From Prog z tego roku. Tytuł nie wskazuje za bardzo na konotacje jazzowe, tylko na progresywne, czyli bardziej z rockiem tutaj by trzeba go kojarzyć, ale jest to muzyka instrumentalna, więc myślę, że w ramy naszej audycji się zmieści i zagralibyśmy sobie utwór o przewrotnym, jak na audycję jazzową, tytule Stupid Jazz.
1: Bardzo naprawdę śmieszny tytuł.

0: Głupi jazz, stupid jazz, White Mollya. Tu małe sprostowanie, bo ten pierwszy album White Molly się nazywał Mollya in Novum. No i tutaj muzycy z Łodzi, okolic, Fabianic też, więc aglomeracja łódzka szeroko pojęta. Co, Szymon, sądzisz o tej łódzkiej kapeli?
1: Jazz zdecydowanie nie głupi, rzekłbym wręcz bardzo fajny, nawet taki trochę intelektualny. Nie wiem jak tobie, ale kojarzył mi się z kompozycjami zawartymi na albumie Imaginary Day Pata Metheniego.
0: Trochę tak. To
1: może tak nie kompozycyjnie, ale bardziej tak klimatycznie.
0: Bardziej klimatycznie, nastrojowo, tak, tak, jak najbardziej. To w sumie dobrze wyszło, bo w zeszłym tygodniu graliśmy i nam się trochę zazębia. Ja tak, lubię te zazębiania.
1: Dokładnie, ale z tą różnicą, że tutaj jednak ciekawiej chodziła perkusja niż na tamtym albumie Pata Metheniego. No i też mniej gitary mimo wszystko. No ale klimatycznie podobnie. W sensie, gdyby ktoś mi właśnie przerzucił jakiś album Metheniego z lat 90. i wrzucił ten utwór, to pewnie nie zauważyłbym różnicy.
0: No ja w ogóle poznałem Michała Schmidta i on ma trochę taki styl osobowości jak Pat Metheny, przynajmniej jak wydaje mi się Pat Metheny. Jest bardzo pozytywną postacią, uśmiechnięty, sympatyczny i ta muzyka jest trochę taka jak on chyba.
1: Myślisz, że nas słucha?
0: Myślę, że może nas słuchać.
1: Super, to takie duże komplementy, porównanie do Metheniego. No, chyba wielu ludzi dałoby się pokroić za takie porównanie, które teraz zrobiliśmy.
0: Możliwe, możliwe. Nie wiem, czy z tym pokrojeniem to nie przesadziłeś, bo ja bym się nie dał pokroić za nic, nawet za porównanie do Pata Metheniego.
1: Ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś porównał moje włosy do niego, no ale nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe. W każdym razie, teraz moja kolej i mój utwór. Ja chciałbym ci zaprezentować utwór twojego ulubieńca, czyli Herbiego Hancocka. Z tym, że będzie to utwór taki, którego być może trochę zapomnieliśmy już, że Herbie Hancock też wspaniale potrafi grać akustycznie. To jest taki utwór, gdzie właśnie Herbie pokazuje swoje możliwości jako typowy pianista. Tutaj nie ma syntezatorów, tutaj nie ma tam jakiegoś efekciarstwa, z którego
0: tak
1: Herbie Hancock jest znany.
0: Wczesny Herbie tak zwany.
1: Ale ten Herbie Hancock no, pokazuje, że jednak wybitnym pianistą to on był. Herbie Hancock, Speak Like a Child. Posłuchajmy.

0: Speak Like a Child, Herbie Hancock, rok 68. No i tak, i to nam tak fajnie, znaczy mnie przynajmniej w taką błogą błogi nastrój wprowadził ten utwór. No i tak, i to oczywiście jest jakiś taki bardzo uspokajający, relaksujący, ale nie w takim sensie jak muzyka relaksacyjna, tylko głęboka
1: tak,
0: muzyka relaksacyjna.
1: Nie zniżajmy się do poziomu snów jazzu.
0: Tak, właśnie.
1: No właśnie, Mati, a powiedz mi, czy ty wolisz Hancocka tego wczesnego, tego akustycznego, czy wolisz tego eksperymentującego z syntezatorami?
0: Powiem ci, że ja najbardziej wolę tego ani jednego, ani drugiego, tylko tego z lat 70., który z funkiem bardziej eksperymentował. To jest taki okres, który bardzo lubię w jego twórczości, właśnie całe lata 70. Ale wiem, że ta jego dyskografia to jest bogactwo różnych podejść do muzyki, nie tylko do jazzu, bo na przykład lata 80. to elektronika właśnie, lata 60. to taki klasyczny bardziej jazz.
1: To
0: niesamowita
1: prawda.
0: Postać.
1: To prawda, chociaż powiem ci szczerze, że najlepsze wspomnienia, jeśli chodzi o Hancocka, to mam z koncertu, który zagrał razem z Chickiem Corea, tego słynnego koncertu na dwa fortepiany. No, dla mnie to było coś niesamowitego. Tę płytę pamiętam, że kupiłem na jakimś pchlim targu, jako jakiś taki, wiesz, rarytas, takiego białego truka. No tak, no niesamowita sprawa. No i chyba jednak ja najbardziej lubię tego Hancocka akustycznego.
0: Rozumiem. Ja ci nawet mogę przypomnieć, nie wiem, czy pamiętasz taką płytę Light Me Up Herbiego Hancocka.
1: Pamiętam.
0: Rok 82. I tam są już takie bardzo popowe utwory i Herbie Hancock tak fajnie odchodzi od takiego typowego jazzu i za tą płytę go uwielbiam, za tą odwagę jazzmena odejścia w kierunku tak popowej muzyki, a niektóre utwory moim zdaniem powinny być przebojami, a niestety jakoś tak się nie stało.
1: No, może i lepiej, no bo jednak Hancock ostatecznie pozostał przy jazzie, a nie przy popie.
0: Tak jest, ale to jest właśnie człowiek, który potrafi nadal pewnie traktować muzykę jako całość, niezależnie od gatunku i swoją biografią udowodnił to jak najbardziej, myślę.
1: Tak, to prawda. No ja właśnie mam duży szacunek do takich artystów jak właśnie Hancock, którzy cały czas próbują eksperymentować, robić coś nowego, nawet jeżeli jest to muzyka popowa. Pamiętam, że Queen też mieli taki okres, gdzie wydali album Hot Space w roku 1982. No i to był album właściwie disco i wszyscy byli zdziwieni, że rockowy zespół poszedł w takie klimaty. No, nie był to udany eksperyment, no, ale przynajmniej no, nie można odmówić chłopakom, że starali się robić coś nowego. No i też za to szanuję Hancocka, chociaż nie zawsze, nie lubię każdego okresu z jego kariery, to jednak no, trzeba przyznać, że to artysta, który całe życie poszukiwał czegoś nowego.
0: No właśnie, tak. I myślę, że to właśnie dobrze ująłeś. To chyba jest w ogóle cecha tych największych artystów, że oni po prostu poszukują. Nie stają w miejscu i ciągle szukają jakichś nowych brzmień, nowych podejść do materii muzyki, która jest, no nie wiem, jedna, można tak powiedzieć. No, muzyka jest jedna pewnie, mówiąc tak filozoficznie, ale rzeczywiście te podejścia są przeróżne.
1: Tak, aczkolwiek też warto zawsze pamiętać, że istnieje coś takiego jak jazz, nazwijmy to tradycyjny, taki, który nie idzie w jakieś tam eksperymentalne nuty. No i tacy artyści, którzy grają tak zwany jazz środka, też są potrzebni.
0: Też są potrzebni. I kimś takim, wiem, dlaczego właśnie tak.
1: I kimś takim jest dla mnie Franciszek Pospieszalski ze swoim zespołem Franciszek Pospieszalski Warsaw Band, który niedawno nagrał właśnie płytę o tym samym tytule. I teraz zagramy dla Państwa utwór właśnie tegoż artysty, który nazywa się Swingowy Kołowrotek.

0: swingowy kołowrotek, Franciszek Pospieszalski, Warsaw Band. No właśnie, Mateuszu, tutaj mamy kolejne podejście do grania basu w jazzie. Tutaj co prawda Franciszek Pospieszalski może nie jest takim wirtuozem jak Jaco Pastorius, do którego chyba nikt nie może się równać, ale chyba też możemy powiedzieć coś ciekawego o tym basie.
1: Coś dobrego? Pewnie. No, po pierwsze, że Franciszek Pospieszalski, kojarzony do tej pory z kontrabasem, przerzucił się na gitarę basową, więc unowocześnił, uelektrycznił swoją muzykę. Po drugie, Ignacy Wendt. Tutaj myślę, że bardzo przyjemnie wyróżnia na trąbce. Piotr Andrzejewski też na fortepianie bardzo ciekawie gra. Więc dzieje się w tej muzyce. Poza tym, wiesz, no, to co ja lubię, to jest świeża płyta z marca tak, tego roku.
0: 13 marca właściwie.
1: Tak, dokładnie. W piątek 13 została wydana.
0: Niesamowite. Myślisz, że Ignacy

0: Wendt ma jakieś konotacje rodzinne z Adamem Wendtem?
1: Może tak być. Może to być.
0: Jednak wybitni instrumentaliści pozostają w tej samej rodzinie, jak się okazuje. Jeżeli oczywiście są te konotacje rodzinne, czego oczywiście nie sprawdziliśmy.
1: A w środku Franciszka też są konotacje rodzinne.
0: W każdym razie płyta bardzo fajna, Franciszek Pospieszalski, Warsaw Band. Mi osobiście bardzo podoba się to, że właśnie Franciszek gra tutaj zaskakująco wysokie partie na tej gitarze basowej, przez co czasem przypomina wręcz gitarę elektryczną. I być może tutaj trochę mi się też kojarzy z Chaco Pastoriusem. Także płyta świeża, może nie tak bardzo innowacyjna, jakbyśmy tego chcieli, ale to w porządku, ponieważ też tutaj rozmawialiśmy, takie płyty są potrzebne z tym tak zwanym jazzem środka.
1: Tak, jazz środka, o widzisz, to jest twoje autorskie określenie, które możesz wykorzystywać, jak piszesz coś o jazzie, rzeczywiście jazz środka to jest dokładnie opis, myślę, tej muzyki.
0: Ale myślisz, że to ma jakieś takie znaczenie pejoratywne, czy niekoniecznie?
1: Nie, no myślę, że to jest po prostu, jak to się mówi, kategoria opisowa. A opis nie ocenia, nie wartościuje po prostu. No to jest jazz środka w takim sensie, że nie idzie w stronę awangardy i też nie chce być smooth jazzem. Po prostu.
0: No dokładnie. No, zresztą ja też tak uważam, że są tacy muzycy, jak na przykład powiedz mi, ten, który grał z Ericiem Claptonem, oczywiście Marsalis, Wynton Marsalis, którzy są zakochani w klasycznym jazzie i on za nic, nigdy nie pójdzie w stronę free, nie pójdzie w stronę eksperymentalną, tylko trzyma się sztywno tej klasyki. No i myślę, że właśnie ktoś taki też jest potrzebny, żeby kontynuować tę wspaniałą tradycję.
1: No tak, no to jest, jak to się mówi, rodzina jazzowa, wszyscy ludzie, którzy robią właściwie to samo, w tym sensie, że uprawiam jeden gatunek, prawda?
0: No. Tak, no i właśnie jak teraz sprawdziliśmy, Ignacy to syn Adama, więc trzymamy się tej samej rodziny jazzowej jednak.
1: Tak.
0: No dobrze, co mamy następne? Też idziemy może w stronę takich klasyków jazzowych.
1: Tak, może Wayne Shorter tym razem i Footprints, utwór.
0: Też klasyka, posłuchajmy.

0: Wayne Shorter, Footprints. Mateuszu, jeśli chodzi o ten panteon wielkich saksofonistów, gdzie byś postawił Wayne'a Shortera?
1: Postawiłbym wysoko, umieściłbym wysoko, ale może nie najwyżej.
0: No właśnie, a najwyżej kogo byś ustawił?
1: Najwyżej Johna Coltrane'a bym postawił, ale ja też bardzo lubię Benny'ego Mopena. To wiesz, to właściwie mnie wyprowadziłeś na taką rozmowę, że moglibyśmy, jak to się mówi, długo gadać o tych saksofonistach, których ja lubię. No wiesz, myślę, że jakbym miał wskazać numer jeden, to bym wskazał chyba Benny'ego Mopena właśnie.
0: A wiesz, podejrzewałem, że jednak postawisz na Jana Garbarka. To tak. Ktoś się mnie zapytał.
1: Dobrze mi też wspomniałeś Jana Garbarka, bo też bym go wysoko umieścił.
0: Tak, kogo Mateusz lubi najbardziej wśród saksofonistów, to bym postawił na Jana Garbarka właśnie.
1: No wiesz, Jan Garbarek po prostu zgodnie z tą metodą, o której dzisiaj mówiliśmy, po prostu gra inaczej. Tak jak Jaco Pastorius grał na basie tak, że nikogo to nie przypominało. Tak samo Jan Garbarek gra na saksofonie tak, że właściwie nie ma saksofonisty, który by się zbliżył tym stylem gry do Jana Garbarka, czyli właśnie takie długie, przeciągłe dźwięki. Któż tak gra oprócz niego?
0: To prawda. Zastanawiałem się też, jaki instrument najbardziej kojarzy się z muzyką jazzową. No i doszedłem do wniosku, że chyba to jest jednak saksofon.
1: No wiesz, chyba tak. Saksofon, trąbka, na pewno. Któryś z tych dwóch, albo oba jednocześnie.
0: No to prawda. Ale też, co jest zaskakujące, wokalistyka jazzowa jednak zawsze stała na takim uboczu, prawda? Jakby trudno jest wskazać takich pionierów, jeśli chodzi o wokalistykę jazzową, może poza Ellą Fitzgerald.
1: No właśnie, właśnie chyba dobrze mówisz, że Ella Fitzgerald, czyli gdzieś tam chyba w tych czasach, początek XX wieku trzeba szukać, nie wiem, Billie Holiday na przykład trochę
0: później. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, ale wiesz, nie ma żadnych takich poza nimi, nie wiem, pionierów, jeśli chodzi o tą wokalistykę. W sensie, nie równasz wokalistyki jazzowej z czym ci się kojarzy ten gatunek muzyczny. To jest bardziej taka ciekawostka w obrębie jazzu, przynajmniej dla mnie.
1: Nie zgadziłbym się do końca. Myślę, że to, wiesz, w dzisiejszych czasach zresztą nawet są wydziały wokalistyki jazzowej, czy kierunek wokalistyka jazzowa na wydziale jazzu, na wydziałach jazzowych na przykład w całej Polsce można to studiować, więc myślę, że jest to całkiem profesjonalny kierunek. Ale wiesz, ale rzeczywiście rozumiem, co chcesz powiedzieć, przez to, że generalnie może wokalistyka jazzowa nie jest tą najpopularniejszą gałęzią jazzu, prawda? O to ci chyba chodzi.
0: O, dokładnie to. No ale zdarzają się takie perełki, jak choćby album Tamary Beller, czyli Beller. I teraz właśnie posłuchamy sobie utworu Hemunity z tegoż właśnie albumu.

0: Tamara Beller z płyty Beller. Mateuszu, czy Tamara Beller wpisuje się klimatem w to, co, to czego oczekujesz od wokalistyki jazzowej, czy to są raczej takie rejony, które nie są ci bliskie?
1: Myślę, że Tamara Beller bardzo dobrze nazwała swoją płytę Beller. I ona rzeczywiście jest taka wieczna, ta muzyka wiatrowa może bardziej, bo wieczna to się, właściwie nie wiem, czy taki przymiotnik można utworzyć. Taka pełna wiatru we włosach i taka snująca się trochę jak bryza, nie wiem, letnia, czy zbliżona do tej pory roku, którą mamy. Generalnie jak jest ciepło nad morzem, na przykład polskim. I tak Tamara Beller gdzieś tam w tle jej muzyka leci, to myślę jak najbardziej.
0: No, to nie wiedziałem, że aż tak bardzo, aż takie romantyczne skojarzenia wywołuje w tobie Tamara Beller.
1: No aż może, ja to trochę może przesadziłem, ale całkiem miło mi się tego utworu słuchało.
0: A mi całkiem podoba się ten cały album, chociaż jak wiesz, nie do końca przepadam za wokalistyką jazzową, czemu dałem wyraz już w tej i w innych audycjach. Aczkolwiek ta płyta jakoś strasznie mi podeszła i nawet nie wiem dlaczego.
1: No jak nie wiesz dlaczego, to myślę, że ja ci tutaj nie pomogę i musimy iść dalej.
0: Ostatni utwór, który dziś dla państwa zagramy, pochodzi z płyty Cyryla Lewczuka. Cactus Flower, którą już tutaj państwu prezentowaliśmy, ale wydaje mi się, że nie oddaliśmy jej należytych honorów. Ja przyznam się szczerze, polubiłem, bo pokochałem to chyba jednak za duże słowo, dopiero kiedy dostałem za zadanie napisania recenzji dla bloga Polish Jazz.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy tutaj naszych kolegów z bloga. No i powiem ci, że bardzo mi się spodobał Cyryl, jego kompozycja i w ogóle podejście do muzyki. Zwróciłem uwagę na saksofon, który trochę jednak paradoksalnie nie gra w tempie. On trochę mam wrażenie, że jest poza bitem, ale to w porządku. Przez to masz wrażenie, że on się snuje, tak jak to fajnie powiedziałeś. Właśnie taka letnia bryza. Z tym, że Tamara Beller robiła to u siebie, a Cyryl Lewczuk robi to z saksofonem, a nie z głosem. Nie wiem, czy chcesz jeszcze powiedzieć o tej płycie, czy słuchałeś jej tak gęsto jak ja, czy raczej
1: słuchałem
0: to...
1: jej dosyć dawno i już słabo pamiętam, ale widzę, że przyniosłeś książeczkę, która jest bardzo ładnie skonstruowana. Są tutaj ładne obrazy. Może ładne to nie jest najlepsze słowo, ale ciekawe.
0: Ładne są. Profesjonalnie.
1: Profesjonalne, może tak najlepiej powiedzieć.
0: W każdym razie...
1: Porządna książeczka,
0: piękne wydanie. Zapytałem się Cyryla w ogóle, jaki był koncept na ten album. No i odpowiedział mi, że to jest trochę taka, jakbyś się wsłuchał i wczytał te tytuły utworów, to jest historia o imigracji. O imigracji, a co do reszty, to prosił mnie, żebym samemu sobie pointerpretował. Ten koncept nie jest taki widoczny na pierwszy rzut oka i właśnie taki miał być. Trochę niewidoczny, trochę schowany. No i kiedy już znasz kontekst tej płyty, zupełnie inaczej mi się jej słuchało. Znów znalazłem jakby zupełnie inne rejony, inne ścieżki, inne warstwy tej płyty i uważam, że ona jest naprawdę jedną z ciekawszych, jakie słuchałem ostatnimi czasy. Owszem, ma tam swoje mankamenty w kontekście całości, ale no fajnie. Czekam, co panowie zrobią ponownie. Czekam na następne wydawnictwa.
1: Możemy tylko zacytować. Na końcu książeczki jest taka myśl, nie wiem, czy autorstwa samego Cyryla Lewczuka. Czasem piękne rodzi się w cieniu, po cichu niezauważone. I może zagrając coś z tej płyty, trochę to piękno wydobędziemy na światło dzienne.
0: Tak jest. Zagramy sobie tytułowy utwór Cactus Flower z płyty o tym samym tytule. Była to audycja Kind of Jazz, którą przygotowali dzisiaj dla państwa
1: Mateusz Golami
0: i Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim Grażyna Bąk. Do usłyszenia.

Złote lata muzyki rozrywkowej. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie wspominać będziemy tylko polskich wykonawców. 2 maja 2023 roku witają Judyta Kin i Paweł Rębasz. Dziś majówka, dlatego chcemy jak co roku przyjemnić Wam ten czas muzyką. I to będzie dziś taki cykl minimum słów, maksimum muzyki. Zapraszam dziś na podróż w czasie z polską muzyką, a sięgam dziś po nagrania pokryte patyną czasu. To jest bez wątpienia krystaliczny nalot na tych nagraniach, ponieważ przypomnę Wam dziś kilku artystów, którzy nadali bieg polskiej muzyce. A chciałbym zacząć od kilku przebojów zapomnianego wokalisty Bogusława Wyrobka, który zaczynał karierę w słynnym zespole Rhythm and Blues, założonym w 1958 roku przez Franciszka Walickiego. Franciszek Walicki to był taki popularyzator polskiego bitu. W 1960 roku Bogusław Wyrobek wydał płytę rock'n'rollową uznawaną za jedną z pierwszych płyt rock'n'rollowych w Polsce i do tego się przyczynił właśnie Franciszek Walicki, zresztą popularyzator, który był związany z wieloma artystami sceny polskiego bitu. I tak najpierw posłuchamy sobie zespołu Rhythm and Blues w trzech utworach. Najpierw Rock A Beat in Boogie, później Butter and Fingers i Mambo Rock, a później Bogusława Wyrobka posłuchamy w kilku coverach z tamtego pamiętnego okresu. I tak na początek usłyszycie wersję solową Mambo Rock w wykonaniu artysty. No niezwykła rzadkość w tej chwili, no praktycznie ten utwór też został zapomniany, a przecież kiedyś był tak bardzo popularny. Następnie zaproponuję kompozycję Elvisa Presleya, J-House Rock w interpretacji Wyrobka. Dalej miłosnej historii Love Me rock'n'rollowego standardu w dalszej kolejności Shake, Rattle and Roll, dalej utworu Dixieland Rock i na koniec słynny twist, Let Twist Again, który z powodzeniem w latach 60. wykonywał Chubby Checker. Słuchamy bardzo pięknie, bardzo tanecznie i naprawdę to są rzadkie nagrania.

Po tych przebojach z udziałem zespołu Rhythm & Blues i Bogusława Wyrobka czas na formację Luxembourg Combo. No, Big Beat w Polsce miał wiele wymiarów. My dziś wspominamy autentycznych twórców tamtego barwnego okresu. I teraz zaproponuję Wam zespół Luxembourg Combo, no, bardzo zapomniany zespół, a który pochodził z Częstochowy i został założony jesienią 1961 roku. Muzycy zadebiutowali wiosną 1962 roku na pierwszym wiosennym przeglądzie melodii i piosenki. No i od razu z wielkim sukcesem, bo zajęli tam pierwsze miejsce. Za tym sukcesem poszła też realizacja nagrań dla Polskiego Radia w Katowicach. Zespół wprawdzie krótko istniał, ale występowali tam legendarni muzycy, którzy później znajdowali miejsce w innych bitowych, historycznych formacjach, jak chociażby Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni czy Tajfuny. Janusz Godlewski, wokalista, Zbigniew Podgajny, pianista, czy Toni Kecher, wokalista, to tylko niektórzy z członków zespołu Luxembourg Combo, wyróżniający się w dalszym etapie na scenie innych grup, ale no, to była naprawdę też wybitna grupa tamtego okresu. A posłuchamy sobie zespołu Luxembourg Combo w czterech kompozycjach. Blue Moon of Kentucky, 20 Flight Rock, następnie 40 Days i kompozycji Good Luck Charm z repertuaru Elvisa Presleya, który obok Billa Haleya, Little Richarda i wielu innych znanych rock'n'rollowców oczarowali polską scenę tamtego okresu, a nasi twórcy bardzo dużymi garściami czerpali z ich twórczości. Odkurzamy sobie nagrania zespołu Luxembourg Combo. No niezwykle rzadkie to są nagrania pokryte kurzem czasu.

Teraz czas na kolejnego zasłużonego dla polskiego big beatu artystę, do którego bez wątpienia zalicza się zespół Czerwono-Czarni. Klasyk, jeśli chodzi o polską scenę muzyki rozrywkowej. Zresztą zakładał go legendarny, wcześniej wspominany Franciszek Walicki. Jeden z największych filarów polskiego big beatu. Tyle, ile on zrobił dla popularyzacji rock'n'rolla w Polsce, no nie jesteśmy w stanie zmieścić w kilku obszernych audycjach. A co dopiero w kilkunastominutowej prezentacji jednego z kilku zespołów, w których był zaangażowany Franciszek Walicki. Zresztą ja już prezentowałem kiedyś twórczość Franciszka Walickiego, a dzisiaj zajmujemy się w tym momencie grupą Czerwono-Czarni. Czerwono-Czarni, oni mieli być taką kontynuacją rozwiązanego w 1959 roku zespołu Rhythm and Blues, który wcześniej słyszeliśmy. Czerwono-Czarni powstali 22 czerwca w 1960 roku w gdańskim jazz klubie. I tutaj powiem wam ciekawostkę, że te kolory czerwony i czarny właśnie tego klubu posłużyły jako nazwa Czerwono-Czarni. Później, jak pamiętamy doskonale, rozpoczęła się taka moda na przyjmowanie nazw kolorów w zespołach, czego dowodem są chociażby niebiesko-czarni czy czerwone gitary. Przejdźmy jednak do muzyki tego niezwykle zasłużonego zespołu, który 13 kwietnia w 1967 roku w okresie olbrzymiej popularności The Rolling Stones wystąpili, słuchajcie, razem z nimi na jednej scenie. Oczywiście

jako support. No, paradoksem jest, że po tych występach popularność czerwono-czarnych zaczęła spadać, a do gry zaczęli włączać się inni artyści. Ja zacznę muzyczne wspomnienia z grupą Czerwono-Czarni od utworu The Science of Rock'n'Roll, następnie Sweet Little Sixteen Chucka Berry'ego. Dalej Elevator Rock, wyśmienitego tematu Little Richarda Lucille. Potem zagramy Apron Strings, Pony Time, Madame Madame, Hello Mary Lou. No to jak pamiętamy z repertuaru takiego country rock'n'rollowego muzyka Rickiego Nelsona. I na zakończenie tej części Hulota Shaking Going On. No któż by inny tego numeru nie wykonywał jak Jerry Lee Lewis. Marynarki w górę i tańczymy.

Teraz powspominamy sobie grupę Niebiesko-Czarni, która także włożyła olbrzymi wkład w rozwój Big Beatu w Polsce. No i też przyczynił się do tego nie kto inny, jak Franciszek Walicki, który wspólnie z Jerzym Koselą, późniejszym gitarzystą i wokalistą Czerwonych Gitar, założyli w Gdyni grupę, która jest jedną z takich najważniejszych, można by powiedzieć, grup w historii polskiej muzyki. No, przewinęło się przez nią wielu znaczących muzyków. Można byłoby długo wspominać, ale wymienimy choćby kilku. Wokalista Michał Burano, wokalista Piotr Janczewski, późniejszy lider zespołu No To Co, gitarzysta i wokalista Krzysztof Klęczon, współtwórca sukcesów Czerwonych Gitar i zespołu Trzy Korony. No, zresztą zespół Trzy Korony był uważany za pierwszy taki z prawdziwego zdarzenia rockowy zespół w Polsce. Dalej gitarzysta i wokalista Wojciech Korda, wokalistka Halina Majdaniec, no i wspaniały wokalista Czesław Niemen. No tutaj jeszcze można wymienić chociażby jeszcze nazwisko wokalistki Ady Rusowicz. No długo, długo by tak wymieniać, wspominać tych wykonawców, artystów. Ale wróćmy do zespołu Niebiesko-Czarni. Niebiesko-Czarni to był taki zespół, który także miał na swoim koncie wiele sukcesów, występował w wielu krajach, no między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, no w Europie, w wielu krajach, a nawet, słuchajcie, wystąpił w Japonii. No nie możemy też pominąć oczywiście ich pamiętnego występu w nocy z 31 października na 1 listopada w 1967 roku dla radia, słuchajcie, Luksemburg w okresie jego największej popularności. To było niesamowite radio, które popularyzowało muzykę beatową, rock'n'rollową, rockową. Ja dzisiaj wybieram dla was z repertuaru Niebiesko-Czarnych trochę mniej znane przeboje i na taką bardziej nutę rock'n'rolla i twista. I posłuchamy sobie w kolejności następujących utworów. The Twist, Chubby Checkera, Long Tall Sally, znakomitego rock'n'rollowego wokalisty Little Richarda. Następnie Teach Me How to Twist. Dalej The Locomotion, z którego zasłynęła Little Eva, a w 1987 roku pamiętamy ten przebój z repertuaru Kylie Minogue. I na zakończenie tej części wspomnień z Niebiesko-Czarnymi ich wersję posłuchamy utworu Hippie Hippie Shake, a jak wiemy wykonywał to w latach 60. z powodzeniem zespołu Swinging of Blue Jeans, do którego być może wrócę w starych hitach z satelity.

Bardzo mocnym akcentem w tym początkowym okresie Big Beatu zaznaczył się też charyzmatyczny muzyk, wokalista obdarzony silnym głosem Michał Burano, który urodził się pod koniec wojny 23 października w 1944 roku w Taszkencie. Ten wybitny kompozytor i wokalista z pochodzenia był Romem. Ojciec, cygan mołdawski, miał silny wpływ na syna. I to on właśnie nauczył Michała muzyki. No choć mały Michał był niezwykłym diamentem, jeśli chodzi o talent, to wychwycił dopiero ten diament, tę perłę muzyczną, nie kto inny jak, no tutaj oczywiście trzy kropeczki zostawiamy, Franciszek Walicki, tak, ten sam, o którym wcześniej wspominaliśmy. Michał Burano, trzeba przyznać, miał ogromne sukcesy na swoim koncie. W 1963 roku, wyobraźcie sobie, został zaproszony jako pierwszy artysta za tak zwanej żelaznej kurtyny do słynnej paryskiej Olimpii. A nie występowali tam byle jacy muzycy, a artyści, którzy przechodzili przez duże sito recenzentów. Zresztą 9 lat później Michał Burano zdobył drugą nagrodę na festiwalu piosenki w Tokio w Japonii. Wyprzedził tam kilku znanych muzyków w tym konkursie, a był to przecież dobry rok dla muzyki. Wyprzedził tam między innymi, słuchajcie, legendarnego Julio Iglesiasa, który kilka lat później stał się światową gwiazdą. No, był prezentowany w wielu rozgłośniach w całej Europie, na całym świecie właściwie, a jego przebój Amor Amor dało się słyszeć niemalże codziennie w wielu, wielu rozgłośniach. Wróćmy jednak do Michała Burano, którego posłuchamy w 7 przebojach. Zaczniemy od kompozycji Little Richarda Lucille, później utwór Big Boogie Woogie, następnie Patrina, dalej utworu Nie opuszczaj mnie, razem zresztą nagranego z niebiesko-czarnymi, i wielkiego szlagieru, ballady cygańskiej, Wezmę ci w drogę Złoty Księżyc, nagranej razem z czerwono-czarnymi, i na koniec kompozycji Je t'aime Donna ma vie, kiedy to występował jako John Mike Erlow pod takim właśnie pseudonimem, i na koniec kompozycji Romane Gilla. No, przepraszam za jakość nagrań, ale są to archiwalne i niezwykle rzadkie nagrania.

Wybrałem dla Was jeszcze kilka zakurzonych perełek, bardzo mocno archiwalnych utworów. A zacznie legendarny chór Cheyenda kompozycją Tańcz i śpiewaj rock and roll. No wyobraźcie sobie, że utwór pochodzi z roku 1957. Później usłyszymy zespół Nastolatki w dwóch przebojach. Zabawaj i mieszkam sobie na poddaszu. To jest także niesamowicie rzadki dziś zespół, rzadko prezentowany. Dalej chciałbym zaproponować nagranie wokalistki Anny Cewe razem ze stowarzyszeniem grupy Luxemburg Combo w piosence premierowa Bossa Nova. Później zagra Big Beat Sextet, taki instrumentalny utwór Molly. I jeśli czas na to pozwoli, to chciałbym przypomnieć jeszcze takie klasyki jak Wojciecha Kordę w przeboju Płynie, Wisła, Płynie, Tonego Ketchera w słynnym 17 milionów, zespół Polanie w utworze Dlaczego tak mnie traktujesz i jeśli się uda, to grupę Chochoły w Naście Lat. Bawimy się i tańczymy w rytmie Big Beatu. Bardzo się cieszę, że ta majówka upływa pod takim znakiem tak rzadkich utworów w nurcie Big Beatu. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień we wtorek od 20:00 i wtedy to powracamy z muzyką rockową, a w najbliższą niedzielę powtórka dzisiejszego programu w godzinach 12:00-14:00. Do usłyszenia mówią Judyta Kin, która czuwała nad stroną techniczną naszego programu i Paweł Rębasz, który wybrał dla Was muzykę do dzisiejszego odcinka Złotych Lat Muzyki Rozrywkowej.

Jeden z najpiękniejszych klasyków w historii muzyki amerykańskiej z całą pewnością. My Funny Valentine zaśpiewała Michelle Pfeiffer na soundtracku i w filmie Fabulous Baker Boys. Wspaniali bracia Baker, produkcja z roku 1989. Michelle Pfeiffer w roli wokalistki jazzowej za tę wspaniałą kreację wyśpiewała sobie, myślę, że mogę tak powiedzieć, Złoty Glob. Witamy w audycji Prawie jak w kinie, jak zawsze we wtorki po godzinie 22:00. Kinga Dyntowicz oraz Hania Nadolska. Zapraszamy.

Oryginalną muzykę do filmu Wspaniali Bracia Baker skomponował Dave Grusin. Właśnie tej muzyki słuchaliśmy. Na pierwszym planie przypominam Michelle Pfeiffer, a obok niej bracia Jeff i Beau Bridgesowie. Naprawdę piękne kino o miłości do muzyki, ale też o tym, jaką cenę czasem płacimy za realizację naszych marzeń. Niczego więcej nie zdradzę, polecam tę produkcję. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że dzisiaj w naszym spotkaniu robimy sobie taką godzinę pod hasłem 20 lat prawie jak w kinie. Od czasu do czasu takie spotkania sobie robimy. Ja przypominam, że w listopadzie roku 2025 audycja skończyła dokładnie 20 lat. No i będzie dzisiaj sporo takiej muzyki, do której chętnie wracałam w ciągu tego ostatniego dwudziestolecia. Teraz przenosimy się do roku 1970.

W roku 1970 na ekrany kin amerykańskich trafił musical On a Clear Day You Can See Forever. W pogodny dzień zobaczysz przeszłość. Muzykę do tego filmu skomponował Nelson Riddle, a w głównych rolach pojawili się Yves Montand, którego właśnie słyszeliśmy, Barbara Streisand, a także na drugim planie Jack Nicholson.

I jeszcze jedno wspomnienie z musicalu w pogodny dzień. Zobaczysz przeszłość, tym razem Jack Nicholson, a w tle Barbara Streisand. No i wspominałam, że muzykę skomponował Nelson Riddle. On był aranżerem tejże ścieżki dźwiękowej, również dyrygentem podczas jej nagrywania. Natomiast tą oryginalną muzykę skomponował tutaj Barton Lane. Pozostańmy jeszcze chwilę przy Jacku Nicholsonie. Chwilę temu śpiewał w roku 1970, a teraz Jack Nicholson 30 kilka lat później.

0: 많고 기바. 쉐리, j'adore ça, 쉐리.
1: Jack Nicholson w roku 2003 to ścieżka dźwiękowa romantycznej komedii Lepiej późno niż później, w której wspaniałe role zagrali Jack Nicholson właśnie, nieżyjąca już Diane Keaton, a także Keanu Reeves. Wspaniała ścieżka dźwiękowa wypełniona m.in. klasykami muzyki francuskiej. Chwilę temu tutaj Nicholson w repertuarze Edith Piaf. Teraz będzie po francusku, ale zdecydowanie bardziej współcześnie i cały czas pozostajemy przy filmie Something's Got to Give. Posłuchajmy.

Samba de mon Keba, zaśpiewała Coralie Clément, a autorem tego utworu jest Benjamin Biolay. To ścieżka dźwiękowa komedii romantycznej Lepiej późno niż później z 2003 roku. Ja przypominam, że dzisiaj w naszym spotkaniu świętujemy sobie 20-lecie audycji Prawie jak w kinie. No i teraz przed nami jeszcze jedna ścieżka dźwiękowa, która z całą pewnością należy do jednego z naszych ulubionych soundtracków. Tym razem rok 98.

komediodramat braci Coen, The Big Lebowski z 1998 roku. Historia z czarnym humorem, historia trochę w klimacie produkcji Quentina Tarantina, film, którego nie da się jednoznacznie określić i opowiedzieć. Naprawdę niesamowita historia i niesamowita ścieżka dźwiękowa, wypełniona przeróżnymi klasykami. Chwilę temu Henry Mancini, a teraz standard z repertuaru samego Duke'a Ellingtona.

I got it bad at that ain't good, zaśpiewała Nina Simone w komediodramacie Big Lebowski, braci Coen. Ja wspominałam, że to historia, która troszkę kojarzy mi się z klimatem twórczości Quentina Tarantino. No i teraz muzyka właśnie z jego filmu. Posłuchajmy.

Utwór, który jest już dzisiaj klasykiem, Don't Let Me Be Misunderstood, powstał w 1964 roku specjalnie dla Niny Simone, która go wówczas zaśpiewała. No a później była niezliczona ilość coverów. Chyba taki najbardziej znany to wersja zespołu The Animals z 1965 roku, a myśmy słuchali wykonania zespołu Santa Esmeralda. To Kill Bill Volume 1 Quentina Tarantino z 2003 roku. Wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, tak jak każda w przypadku właśnie tego filmowca. No i zatrzymajmy się jeszcze na kilka minut przy jego twórczości.

Gdybym miała wybrać taką jedną moją ulubioną ścieżkę dźwiękową do filmów Quentina Tarantino, to zawsze wybrałabym muzykę do filmu Jackie Brown z 1997 roku. Mnóstwo klasyków takich soulowych, o tak bym to określiła, muzyki soulowej tworzonej przez artystów afroamerykańskich. No i chwilę temu Minnie Riperton w utworze Inside My Love. No i przed nami jeszcze jeden taki znakomity soundtrack, ale to już nie Tarantino. Znakomity soundtrack, który w ciągu minionego 20-lecia pojawiał się często w audycji, prawie jak w kinie. Posłuchajmy.

Muzyka Marka Isham'a do filmu The Cooler Wayne'a Kramera z 2003 roku. Spoglądam na nasz radiowy zegar i wygląda mi na to, że nie mamy już wiele czasu. No więc na zakończenie sięgniemy do muzyki Marka Shaymana do komedii romantycznej Down with Love do Diabła z miłością. A jeśli zostanie nam jeszcze troszkę czasu, to pojawi się fragment ścieżki dźwiękowej filmu Pestka w reżyserii Krystyny Jandy i to będzie muzyka Wojciecha Borkowskiego. Kinga Dyntowicz, Hania Nadolska, dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz.

0: Oh!
1: My girl ain't bad. She more like evil.

0: trzymać kontrolę.
1: Nie czuję się jakbym grał w Warblade, tylko kontrę. Oliwkowy honker, Iris 2000. Z Black Hawkiem stworzyłem swoją mowę, jak Tolkien, z Dońkiem. Masz

0: taki zardzewiały nożem, zrozumiano?
1: Ej, kościu, co ty wygadujesz?
0: Świrowałem.
2: Rap!

0: sprząta świat. Nie da się uciec przed typem w szelkach. Ona agituje, ja wkładam uśmiech w leżących butelkach. Widzę się jak w setce luster i szczerze mówiąc razi mnie to tylko, że są puste. W serbskiej knajpie kelner przejawiał zapał do czasu, kiedy szczerze zamówiłem stek z Hotwada. Tramwaj, stoję obok wrzeszczącego dzieciaka.
1: Pan wie, co czuje dziecko z ADHD.
0: Błagam, szczerze mam nadzieję, że pas na dupie, nie?
2: Cześć, myślałem o tobie.
3: O!
2: I myślałem o tobie źle.
3: To wybuch twoja mać.
0: Mętlik we łbie, być czy mieć, dawać czy brać. Wstrzymać się czy lać, nie to nie, tak to tak. Zapalimy wieczór, dziewczyny, papieros zgaśnie. Szczerze mówiąc, palił się zbyt krótko. Ktoś pyta, czy jestem szczęśliwy. Szczerze mówię, że to jasne i mówię to smutno.

Get me? Got a lot to talk about. Raskit, God's gift. Alright.